0: To wyszło w trakcie, że tak powiem, bo pierwsza decyzja była taka, żeby jednak po śmierci papieża Franciszka po prostu pojechać do Rzymu, do Watykanu i relacjonować to, co się będzie tam działo. To nie było tak, że jechałem z takim postanowieniem, że na pewno zrobię książkę. Wręcz przeciwnie, jakby taką nowością dla mnie było to, że w pierwszej kolejności robiłem reportaże i relacje na naszego YouTube'a na Białym Kruku. I tam widziałem, że stopniowo z dnia na dzień rzeczywiście coraz więcej ludzi oglądało te reportaże. Także naprawdę widziałem, że zainteresowanie rośnie, bo rok temu o tej porze to ja już byłem w Rzymie. Myśmy tam, mówię my, bo poleciałem razem z moim fotografem, z Michałem Klawiem, który zresztą zrobił fantastyczne zdjęcia z tych dni, które są zarówno w książce, jak i były na YouTubie. No to myśmy polecieli 1 maja do Rzymu, no żeby właśnie tam, no jakby przyjrzeć się temu z bliska, towarzyszyć kongregacjom generalnym. Kongregacje generalne to są takie spotkanie kardynałów z całego świata przed samym konklawę. Niektórzy mówią na to prekonklawę. I no w przypadku ostatnich konklawę to już było tak, że tak naprawdę to tam zapadały te najważniejsze decyzje. Kardynałowie się zjeżdżali z całego świata, w auli Pawła VI po prostu sobie dyskutowali, przedstawiali perspektywy Kościoła z całego świata. Tam już się tak powoli klarowało, kto rzeczywiście może zostać papieżem. Zresztą sam Robert Prevost mówił później, a właściwie nie on, tylko jego brat, mówił o tym, że w przeddzień konklawy, wieczór przed konklawę rozmawiali ze sobą przez telefon i jemu wtedy swojemu bratu Robert Prevost powiedział, no, że jest w trójce tych kandydatów, którzy są brani poważnie pod uwagę do papiestwa. No i brat przyszłego wtedy jeszcze papieża się go zapytał, no to co zrobisz, chłopie, co zrobisz, jeżeli naprawdę wybór padnie na ciebie, to co przyjmiesz? A Leon XIV, czy wówczas jeszcze Robert Prevost, tą swoją skromnością i spokojem, który teraz już znamy, powiedział, oczywiście przyjmę, jeżeli Pan Bóg tak mnie prowadzi i tego chce, to ja ten wybór przyjmę. Także no, z taką intencją polecieliśmy wtedy do Rzymu, nie mając oczywiście zielonego pojęcia, kto tym papieżem zostanie.
1: Ale w momencie, kiedy padły słowa, że Robert Prevost, to już wnioskuję z tego, co pan powiedział, że nie był pan zaskoczony. Tak jak my tutaj w Polsce może.
0: Znaczy, ja byłem zaskoczony, bo to, o co tutaj mówię, tą anegdotkę z bratem, to myśmy się dowiedzieli oczywiście dopiero o fakcie. To nie jest tak, że ja to już wiedziałem przed. A jeszcze jak pani mówi, że kardynał Robert, to w środowiskach tradycyjnych i konserwatywnych, jak ten kardynał protodiakon wyszedł na lodzie bazyliki świętego Piotra i właśnie ogłaszał, że habemus papam i że to jest kardynał Robert, no to cały świat konserwatywny był po prostu zachwycony. Myśleli, że kardynał Robert Sara został wybrany papieżem, bo prawda jest też taka, że kardynała Roberta Prevosta to wtedy tak naprawdę mało kto znał. Mimo że był centralną figurą przecież w Watykanie, bo był prefektem dykasterii do spraw biskupów, więc no to jest taka centralna jednostka w samym Watykanie, to był tam stosunkowo świeżo, bo przybył do Rzymu dopiero w 23 roku, a wcześniej no, był misjonarzem, był w Peru, był w całym świecie, no nie był kurialistą, nie był tak blisko związany z centrum tego kościoła, z Rzymem. I no mimo że no, był wysoko w hierarchii kardynał Prevost, był kardynałem biskupem, także to takich jest tylko kilku w całych strukturach kościoła, no to no jak pewnie słuchacze nasi pamiętają, no nie był wymieniany w gronie faworytów. Ja mówię szczerze, ja się tego w ogóle nie spodziewałem, że kardynał Prevost może zostać wybrany papieżem, aczkolwiek muszę przyznać, że współautor mojej książki, ksiądz profesor Janusz Królikowski, on napisał taką historyczną część do tej książki od Leona I do Leona XIII, to on rzeczywiście przewidział, że papieżem najpewniej zostanie Amerykanin. Nie mówił, że wprost, że to będzie kardynał Prevost, ale przeczuwał, że to może być Amerykanin, co samo w sobie już było dosyć, no powiedziałbym, takim spektakularnym proroctwem, bo generalnie chodziło się i mówiło, że na pewno Amerykanin nie zostanie papieżem, no bo skoro Stany Zjednoczone są najpotężniejszym krajem świata i wszędzie dominują i w gospodarce, i w kulturze, i w wojsku, i wszędzie, no to nie trzeba nam jeszcze, żeby i, mówiąc kolokwialnie, w kościele dominowali, więc było takie przekonanie, że na pewno Robert Prevost, czy w ogóle, że żaden Amerykanin papieżem nie zostanie, a tu proszę, ksiądz Królikowski przewidział, że będzie jednak Amerykanin.
1: Czyli dowiaduje się pan, że to Amerykanin, że to Robert Prevost. Jest pewne zaskoczenie i wtedy zaczynają się poszukiwania informacji o kardynale Prevoście. Czy już pan coś jednak wcześniej o nim wiedział? Jak te poszukiwania informacji, ta praca nad książką wyglądała?
0: No wtedy to powiem szczerze, że wiedziałem mniej więcej tyle, że właśnie jest prefektem tej dykasterii, że jest, jak mówiłem, kardynałem biskupem, więc wysoko w tej hierarchii. W związku z tym był też bardzo widoczny w dniach przed konklawę, jak były te msze święte co wieczór w Bazylice Świętego Piotra, czy jak wchodzili na konklawę, no to pierwsi wchodzili kardynałowie biskupi, a ich jest około, nie wiem, 5, 6, 7, więc on zawsze był, jak to się mówi, w pierwszych rzędach. Więc był widoczny, o tyle można było powiedzieć, że go znaliśmy, ale mimo wszystko zaskoczenie, niespodziankę. No i jak został wybrany, no to oczywiście natychmiast gorączkowe poszukiwanie informacji. No i tak, i wtedy właśnie powstała ta decyzja, żeby tę książkę napisać, bo im bardziej czytałem czy rozmawiałem z jego bliskimi, to się okazywało, że to jest szalenie ciekawa postać. Skromna i cicha, i to myślę, że do dzisiaj widać, że nasz papież taki jest, ale bardzo mądra, bardzo wyważona, no taki pokorny misjonarz, który mam wrażenie, no, że dzisiaj jest nam rzeczywiście w Kościele potrzebny.
1: Co było dla pana największym zaskoczeniem w historii Roberta Prevosta? Czy było takie zaskoczenie?
0: To jest dobre pytanie. Na pewno zaskoczeniem było to, że on tak naprawdę ma umysł ścisły i że skończył studia matematyczne. Mm-hmm. To też zdaje mi się, że mało kto wie, albo dużo ludzi już może o tym zapomniało, że jakby równolegle do swojej kariery, może nie kariery, do swojej ścieżki kościelnej ukończył też studia matematyczne. Jest matematykiem z wykształcenia, potem jeszcze tę ścisłość, można powiedzieć, uzupełnił studiami prawniczymi. I to widać do dzisiaj, że Leon XIV jest takim człowiekiem bardzo uporządkowany. On ma taką cichą pewność siebie. To nie jest człowiek, który najpierw coś powie, a potem się zastanowi nad tym, co powiedział, tylko wręcz odwrotnie. Leon to się 10 razy zastanowi nad tym, co powie, ale jak już powie, to jest pewne. W sensie on już wtedy naprawdę jest pewny tego, co powiedział. Jak podejmie jakąś decyzję, to też tej decyzji potem już szybko nie zmieni. Więc to jest coś, co może wynika z tego jego takiego przygotowania ścisłego. Zaskoczyło mnie to później się dopiero dowiedziałem, znaczy później, kilkanaście dni po wyborze, że jako ojciec Robert Prevost, jako generał zakonu augustyńskiego, czterokrotnie był też w Polsce. Czterokrotnie był w Krakowie i że miał bardzo takie dobre i miłe wspomnienia związane z Krakowem. To tu mi pomogli augustianie nasi krakowscy, którzy w swoich archiwach mieli i zdjęcia z tych wizyt, i zapiski w księgach swoich, i to się też znalazło u nas w książce, także można zobaczyć przyszłego papieża, jak jest w kościele świętej Katarzyny tutaj w Krakowie jeszcze 20 parę lat młodszy, jako ojciec generał augustianów. I to jest ciekawa rzecz, bo tutaj znajomy augustianin mi opowiadał, że jak odbierał u ojca generała, czyli późniejszego papieża z lotniska, jechali z Balic tutaj do Krakowa, że papież zwrócił uwagę na to, że Polska ma taki piękny krajobraz, że tutaj są takie pola, że jest rzeczywiście, są te łany złotego zboża. I kilka tygodni po tym, jak został papieżem, Leon XIV, w którejś audiencji generalnej zwracał się do Polaków i właśnie na to zwrócił uwagę. Odwołał się do tego swojego doświadczenia. Także możemy z pewnością powiedzieć, że papież Polskę zna, Polskę ceni i że mu się tutaj bardzo podobało.
1: W książce Leon XIV, biografia ilustrowana, znajdą Państwo cały rozdział dotyczący takich związków papieża Leona z Polską. Myślę, że zwłaszcza właśnie dla nas Polaków może być on bardzo ciekawy, bo my teraz tak mamy nadzieję, że papież może odwiedzi Polskę, ale właśnie może być dla Państwa taką miłą niespodzianką, że papież jeszcze nie jako papież, ale właśnie jako Robert Prevost, jako kapłan Polskę rzeczywiście odwiedził. Duchu Świętym.

0: Panie Adamie, książka, którą pan napisał, Leon XIV, biografia ilustrowana, to jest naprawdę taka porządna, gruba biografia, pełna mnóstwa informacji. W większości z nich być może trudno szukać gdzie indziej. Są też piękne zdjęcia, więc jeśli państwo takiej pogłębionej potrzebują historii, to ja zapraszam, żeby samemu przeczytać. Ale czy moglibyśmy teraz, kiedy mamy ten rok od wyboru papieża, chociaż krótko opowiedzieć naszym słuchaczom, jak wyglądała historia Roberta Prewosta?
1: Taka ogólna historia, no to na pewno jest znana. Takie najbardziej podstawowe informacje, to też każdy zainteresowany na pewno znajdzie na Wikipedii. Tak jak pani mówiła, ja w tej książce starałem się wejść trochę głębiej w tę materię, bo faktem jest, że po konklawie, i to nie tylko w Polsce, czasami nawet już 4-5 dni po konklawie ukazały się pierwsze takie książeczki, biografijki Leona XIV, ale to właśnie była przeklejona jakaś Wikipedia czy coś z czata GPT. Natomiast tak jak uważam, że słusznie pani wspomniała, że w tej naszej książce są informacje, których nigdzie indziej nie ma, bo rzeczywiście zadaliśmy sobie ten trud, żeby dotrzeć do rodziny papieża, do jego współpracowników, do miejsc, w których studiował, do współbraci augustianów. Tam naprawdę jest bardzo dużo wypowiedzi różnych ludzi, którzy go znają, no czasami nawet od 50 czy 60 lat, więc to daje taką ciekawą perspektywę, bo to jest człowiek, który miał naprawdę ciekawy życiorys. Już jako nastolatek poczuł przecież to powołanie. I w związku z tym do szkoły średniej już szedł poza swoją rodzinną miejscowością. Już wtedy zostawił dom rodzinny, poszedł do internatu, do niższego seminarium. No dzisiaj tej instytucji już nie ma. Ale on się przygotowywał w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych do kapłaństwa i do bycia augustianinem. Później przyleciał na studia do Rzymu, bo widziano, że ma bardzo duży, wysoki potencjał intelektualny, więc przyjechał tutaj do Rzymu, na uniwersytet, na Angelicum, na ten bardzo słynny, prestiżowy uniwersytet. Tutaj studiował, tutaj zaczął się właśnie zajmować prawem kanonicznym. Potem z doktoratem po raz pierwszy do Peru, na takie pierwsze szlify. Później no, piął się, że tak powiem, świecko po strukturach augustiańskich, zachodząc coraz wyżej. W końcu w 2001 roku został ojcem generałem augustianów i to na pewno było ważne wydarzenie w jego życiu, bo to była taka misja, no taka misja globalna, bo odwiedził ponad 50 krajów na wszystkich kontynentach świata, bo po prostu wizytował lokalne wspólnoty augustiańskie i naprawdę zdobył taką perspektywę na Kościół na całym świecie. Uważam, że to jest niezwykle cenne. Uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy u naszego papieża, że on naprawdę potrafi spojrzeć dzięki temu swojemu doświadczeniu na Kościół na całym świecie. Bo papież Franciszek był na przykład taki bardzo nacechowany tą swoją wrażliwością latynoską, może tak bym to powiedział, i widział świat przez pryzmat Buenos Aires, tych slumsów, które tam odwiedzał, tej biedy i takich realiów politycznych też, które były w Ameryce Południowej. A mimo, że Leon XIV przecież też bardzo dużo czasu spędził w Peru, to już potem, jak zakończył misję bycia generałem augustianów, to przecież był biskupem diecezjalnym w Chiclayo w Peru, więc też jest bardzo związany z Ameryką Południową, ale raz, że się wychował w Stanach Zjednoczonych, więc bardzo dobrze zna świat zachodni i bolączki tego świata zachodniego, ale też naprawdę zwiedził cały świat. No widział, nie wiem, widział Polskę i problemy polskiego kościoła, ale był też w Nigerii i widział, że tam się po prostu katolików i seminarzystów morduje, że tam islamiści mordują katolików tylko i wyłącznie za to, że są katolikami. Albo był w jakichś innych miejscach Afryki, gdzie kwitnie szamanizm i z tym muszą walczyć księża lokalni. Albo, nie wiem, w strukturach Azji, gdzie bardzo mocno jest promowany jakiś państwowy ateizm. On to wszystko widział, wszystko zna, wszystko rozumie i myślę, że to był też jeden z głównych powodów, dla którego kardynałowie rok temu go wybrali.
2: Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje, więc oddaję je temu, do którego należy. Poddaję się Tobie, bo moje życie jest Twoje.

0: Tak jak pan powiedział, książka zawiera liczne wypowiedzi różnych osób, świadectwa o obecnym papieżu, ale też wypowiedzi samego Roberta Prevosta sprzed tym, jak został papieżem. To też może być bardzo ciekawe dla czytelników zobaczyć, o czym on mówił, na co zwracał uwagę wcześniej, zanim został papieżem. To wszystko sprawia, że odsłania się przed nami po prostu człowiek o określonej głębokiej duchowości, naprawdę też takiej niezwykłej osobowości. Panie Adamie, na jakie cechy osobowości zwróciłby pan szczególnie uwagę? Na jakie może pan zwrócił? Jaki jest Leon XIV, Robert Prevost?
1: Właśnie jak pani teraz o tym wspomniała, to mi się przypomniała jedna rzecz, którą można byłoby też podciągnąć pod odpowiedź na to pytanie, że to jest pierwszy papież, który pewnie też dlatego, że jest Amerykaninem, to jest pierwszy papież, który sam czynnie korzystał z mediów społecznościowych i rozumie tę rewolucję social media, która obecnie dzieje się na świecie. To jest papież, który miał, no zanim został papieżem oczywiście, jako biskup czy jako augustianin miał Twittera, jako ojciec generał. Jeszcze na początku lat 2000 nagrywał filmiki na YouTube'a, więc no wtedy, na początku lat 2000, to większość ludzi w ogóle nie wiedziała, co to jest YouTube. To dzisiaj nam się wydaje takie oczywiste, ale on jako pierwszy, organizując różne kongresy czy spotkania właśnie, takie forum świeckich organizował, coroczne taka wymiana myśli między augustianami a świeckimi. I on na to zapraszał na przykład poprzez YouTube. Niektóre swoje homilie nagrywał i wrzucał do internetu. On też postawił stronę internetową zakonu augustiańskiego w Rzymie. No więc no, to jest pierwszy papież, który coś takiego zna osobiście, bo po prostu poprzedni papieże no, z uwagi na rok urodzenia nie znali tego, ale tutaj jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo też ciekawe, tak jak Jan Paweł II bardzo dobrze rozumiał media swoich czasów i wiedział, że na te media trzeba się otworzyć. Tu widzę bardzo duże podobieństwo do Leona XIV, który z kolei rozumie media naszych współczesnych czasów. Zresztą notabene taką anegdotkę tylko dodam, że jak byłem w Rzymie podczas wyboru, bo tutaj porównałem Leona XIV do Jana Pawła II, to wielu takich no, Rzymian, takich z dziada, pradziada, którzy za takiego swojego ostatniego prawdziwego papieża właśnie uznawali Jana Pawła II, bo przeżyli z nim te 27 lat. Wielu z nich mi właśnie mówiło, że matko, jaki ten Leon XIV jest podobny do Jana Pawła II, jakie to jest miłe porównanie, miłe takie przypomnienie.
0: To prawda, przypominam sobie takie swoje pierwsze wrażenie, kiedy papież Leon wyszedł po wyborze, to faktycznie miałam taką myśl, że jest podobny do Jana Pawła II, w tym jak on też jako młody papież wyszedł po raz pierwszy, pokazał się taką, nie wiem, szczupłą sylwetką, taką jakąś swoją lekkością, nie wiem czym jeszcze, bo zanim się odezwał, jeszcze o tym pomyślałam, o takim właśnie podobieństwie. A czy pan pamięta to swoje pierwsze wrażenie?
1: Z Jana Pawła II? Czy
0: z Leona XIV,
1: tak. Z Jana Pawła II nie pamiętam, bo się urodziłem 10 lat później. No natomiast z Leona to, no to oczywiście. Znaczy ja byłem też trochę w pracy wtedy, prawda? Więc jak tylko został wybrany, no to natychmiast zacząłem relacjonować to na naszego YouTube'a. Poza tym w Rzymie to jest, ale to jest coś pięknego w Rzymie. Naprawdę każdy, kto miałby okazję, zachęcam do tego, żeby przeżyć konklawę czy wybór papieża w Rzymie, bo jak tylko pojawia się ten biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej, to naprawdę w Rzymie wszyscy ludzie rzucają cokolwiek robią, zamykają się restauracje, sklepy, firmy. Po prostu ludzie wybiegają na ulicę i pędem na plac Świętego Piotra, żeby przywitać nowego papieża. Ja tak będąc w Rzymie, tak sobie myślałem, że to jest niesamowite i świadczy jednak o sile Kościoła katolickiego, że najbardziej oglądanym wydarzeniem na świecie jest zbliżenie kamery na stary komin i czekanie, czy wyjdzie biały dym, czy wyjdzie czarny dym. I wygrywa to z mundialem i z igrzyskami olimpijskimi i z wszystkim gapienie się na komin, czy będzie biały, czy będzie czarny dym, a jak będzie biały dym, no to szaleństwo, wszyscy biegną przywitać nowego papieża, nowego biskupa. Także to pamiętam. No i oczywiście też to, na co wszyscy czekali, prawda, czy papież Leon, czy generalnie nowy papież, który zostanie wybrany, czy ubierze ten mucet, czyli czerwoną pelerynkę, czy też nie, tak jak papież Franciszek. Dla wielu to był już bardzo ważny sygnał, czy będzie jakaś kontynuacja tego pontyfikatu poprzedniego, czy nie. No i ja powiem osobiście i powiem szczerze, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony i byłem zadowolony z tego, że jednak Leon XIV zdecydował się ubrać tradycyjne szaty papieskie.
0: Jeśli już mówimy o związkach z Janem Pawłem II i o tym, co ubiera papież Leon XIV, to taki piękny fragment znalazłam

0: wziąć ten, który nam się bardzo kojarzy z Janem Pawłem II, chociaż tak naprawdę jest to pastorał Pawła VI, no ale przez 27 lat pontyfikatu on się tak zlał z naszym papieżem, że można powiedzieć, że no, że to jego, prawda? Ale no to jest coś, na co Leon XIV bardzo zwraca uwagę. To znaczy on chce pokazać kontynuację wobec wszystkich pontyfikatów, które były przed nim, sięgając aż do XIX wieku. No sam wybór imienia nie jest przypadkowy. Papież Leon XIV wielokrotnie mówił, że główną inspiracją był Leon XIII, czyli tu mówimy jeszcze o końcówce XIX wieku. Bardzo, bardzo często Leon XIV powołuje się na Jana Pawła II, ale powołuje się również na Franciszka. To znaczy, jeżeli chodzi o Franciszka, to bym powiedział tak ostrożnie, że powołuje się na takie bezpieczne fragmenty, a takie bardziej kontrowersyjne typu, nie wiem, Amoris Laetitia czy Fiducia Supplicans, na to się na razie nie powołuje, a jeżeli się powołuje, to nadając taką reinterpretację bardziej tradycyjną czy konserwatywną, ale no już niezależnie od tego, na pewno widać, że Leon XIV bardzo mocno pracuje nad tym, żeby budować taką jedność Kościoła. To widać od pierwszego dnia. Bo ten Kościół rok temu, w momencie wyboru Leona XIV, był bardzo podzielony i no Leon XIV pracuje nad tym, żeby te podziały zasypać.
1: Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.

0: Radiowy radar. Nastaw ucho na dobre słowo.
1: Gdy nie mam sposobności, to przynajmniej mówię Jezusowi często, że Go kocham. To nic trudnego, a podtrzymuje ogień. Choćby się zdawało, że zgasł ten ogień miłości, chciałabym dorzucać do Niego cokolwiek, a Jezus potrafi rozpalić Go na nowo. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus.

0: Audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Dziś o 12 w nocy pożegnałam stary rok 1936, a przywitałam rok 1937. W tej pierwszej godzinie roku ze drżeniem i lękiem spojrzałam w oczy temu czasowi. Jezu miłosierny, z Tobą pójdę odważnie i śmiało w walkę i boję. W imię Twoje wszystkiego dokonam i wszystko zwyciężę. Boże mój, dobroci nieskończona, proszę Cię, niechaj mi towarzyszy zawsze i we wszystkim nieskończone miłosierdzie Twoje. Wchodząc w ten rok, lęk mnie ogarnia przed życiem. Ale Jezus mnie wyprowadza z tego lęku, dając mi poznać, jak wielką chwałę Mu przyniesie dzieło miłosierdzia.

Kochaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl

0: Radiowy radar. Nastaw ucho na dobre słowo.
1: Cnoty, które zdobywamy z trudem, są zwykle bardzo cenne, najwspanialsze i bardziej stabilne od tych, które nabyliśmy ze smakiem i łagodnością ducha. W czasie suszy, w trudnościach, w cierpieniu, cnota zapuszcza swoje korzenie. Święty Jan od Krzyża.

wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się.

0: Jest Mikołaj. Cześć, Mikołaj.
1: Dzień dobry.
0: Odsyłam Państwa na naszych portalach społecznościowych typu Facebook. Jest zawsze opis audycji, jaka będzie. Jeżeli wpiszecie Dom Magnifikat i polubicie, to będziecie mieli wgląd w to, co się dzieje w domu. I też jest odesłanie do poprzedniej rozmowy naszej tydzień temu z Mikołajem. Można posłuchać. One też są na wszystkich tych portalach streamingowych, na tych kanałach streamingowych typu Spotify, a więc można tam wpisać Jest Nadzieja i na pewno taki podcast Państwo znajdziecie. Porozmawialiśmy tydzień temu właśnie o tym troszeczkę uzależnieniu, o tej terapii, o zmianie myślenia Mikołaja. A dzisiaj właśnie pogadamy o tym, jak ta terapia wyglądała po przedłużeniu z tego początkowego okresu 3 miesięcy. No i o marzeniach, które już się też realizują Mikołaja. Tak?
1: Tak, tak.
0: No to powiedz, jak to było na tej terapii po tych 3 miesiącach, bo już dużo zauważyłeś i o tym troszeczkę powiedzieliśmy, ale może byśmy pogadali o tym momencie tąpnięcia, nie, w terapii. Mimo już dłuższego okresu. Ile to było?
1: Tak, chodzi o ten moment z grudnia. Mhm. Tak, no to już było 12 miesięcy w sumie. No. To już było 12 miesięcy. No to tak, no ja już byłem po terapii wtedy. No i wtedy się zaczął ten mój nawrót.
0: Ale mieszkałeś jeszcze u nas w hostelu.
1: Tak, tak, wtedy zaczął się ten nawrót. Chociaż ja myślę, że ten nawrót się już zaczął pod koniec terapii, że już... trochę tam miałem też kontaktu z byłą dziewczyną, trochę jakoś tak już siedziałem w pokoju, już tak bardziej na telefonie siedziałem. No i takim momentem, gdzie jakoś tak się zacząłem trochę rozleniwiać, było jak znalazłem pracę, skończyłem terapię i przestałem chodzić na te poranne punkty, które tutaj mamy, czyli na medytację na przykład, no tak głównie o niej myślę. No ja sobie to tłumaczyłem tym, że jestem zmęczony po całym prawie roku terapii, czy tam po 9 miesiącach, i że ja teraz muszę chwilę sobie odpocząć, że już się namęczyłem i że teraz chwilę muszę odpocząć. No i na początku no to nie było może ze mną jeszcze jakoś szczególnie źle, no bo jeszcze byłem w grupie w miarę, jeszcze jakoś tak zacząłem, no jeszcze na niektóre te punkty przychodziłem, no i zacząłem pracę, więc tam się starałem. I ta praca mi w miarę szła dobrze. Natomiast no później dużo rzeczy się na to zaczęło składać. Myślę, że właśnie praca zaczęła mnie bardziej przemęczać niż...
0: Powiedz o tej pracy parę słów.
1: Tak, no ja pracowałem jako kelner w restauracji, w hotelu. No to wiązało się to z alkoholem, który musiałem podawać, co najpierw jakoś wypierałem, bo ja w uzależnieniu nie pijałem alkoholu, więc wydawało mi się, że jest to okej, że nie mam
0: problemu. No to jesteś uzależniony od narkotyków. Tak, to łatwo sobie wtedy wytłumaczyć, że przecież to mnie nie dotyczy.
1: Tak, no ale właśnie później zacząłem zauważać i zaczęły mi się pojawiać jakieś takie myśli, czy ja kiedyś będę mógł pić alkohol, że może on nie jest taki zły, że zacząłem o nim myśleć, że nawet pojawiły się takie dni, gdzie chciałem mi się napić alkoholu, mimo że nie piłem go nigdy wcześniej, to jak nosiłem cały czas alkohol ludziom, którzy tam, no to też była dobra restauracja, więc dawało mi to taki obraz, że byli tam, powiedzmy, dobrze ubrani ludzie, którzy no, wyglądali na osoby, którym jakoś się tam finansowo powodzi w życiu i oni jedli, oni pili alkohol, no to dawało mi taki obraz, że czemu ja tak nie mogę i że przecież oni się dobrze bawią i wcale nie wyglądają na kogoś, kto ma problem z uzależnieniem, więc no tak zaczęło się to pojawiać. Dodatkowo, no ja pracowałem też z osobami, które proponowały mi narkotyki kilka razy, no ale też wtedy wydawało mi się, że
0: to właśnie, silny.
1: Tak, że to dobra sytuacja, żebym ja mógł odmówić, żebym ja mógł się sprawdzić, żebym ja mógł sobie udowodnić, że ja już nie jestem w tym miejscu. No i faktycznie na tamten moment udawało mi się tam odmawiać, no ale skutkowało to tym, że ja, no pamiętam, że później jak byłem gdzieś tam u siebie w mieście na przepustce, i na przykład byłem na meetingu i było czytane o alkoholu, to już się przestałem zgadzać na przykład z tą treścią. Czyli już sobie zacząłem myśleć, że oni mówią, że alkohol to narkotyk, no ale czy ja naprawdę bym nie mógł pić, czy nie? I już zacząłem jakoś tak cały ten program
0: podważać.
1: W głowie podważać i negować. No doszedł później też, zacząłem mieć kontakt z osobami wątpliwymi, czyli no może niekoniecznie osobami czynnie uzależnionymi, ale osobami, które wiedziałem, że były uzależnione, czy... Może, no nie mam pewności, czy czasem nie biorą, ale mi się wydawało, że one mówią, że nie, no to przecież nie będę podważał i każdego sprawdzał. albo że nie spotykam się z nimi, tylko mam na mediach społecznościowych kontakt, więc to nie jest to samo, no bo spotkać się nie spotkam, więc

0: więc jestem ostrożny. No i cała taka właśnie iluzja zaprzeczeń. No już wtedy przestałem jakkolwiek przychodzić tutaj na jakiekolwiek punkty w planie dnia. Przychodziłem tylko na posiłki i od razu z nich wychodziłem. Tak naprawdę dużo na telefonie siedziałem, tak jak kiedyś, czyli mało robiłem, tylko gdzieś tam na mediach społecznościowych sobie przeglądałem.
1: Czyli się zregresowałeś, krótko mówiąc, po terapii. No.
0: Tak, no przestałem też być uczciwy. Nie było to na jakąś taką dużą skalę, ale ja to podkreślam, że to nie ma znaczenia już, czy jestem nieuczciwy w drobiazgach, czy jestem nieuczciwy w dużych rzeczach, bo to wszystko i tak prowadzi do tego samego. Ale mi się tak wtedy wydawało, że to są drobiazgi, jak nie wiem, palenie papierosa w pokoju, a nie na zewnątrz, jak w zasadach jest jasno powiedziane, że nie można, no to, że to jest drobiazg, więc to nie wpłynie jakoś na mnie. Tak mi się wydawało, a się okazało kompletnie inaczej. No i już kompletnie też nie używałem żadnych tych narzędzi do trzeźwienia, nie robiłem.
1: I co się wydarzyło, powiedz?
0: No i pojechałem na święta do domu, no i no właśnie spotkałem się z wątpliwą osobą. Spotkałem się z kolegą, no do niego przyszedł drugi kolega, no i miał narkotyki, po prostu wyjął przyjmie narkotyki, no i ja te narkotyki wziąłem wtedy. No to była chwila, ja jakoś tak nie myślałem w ogóle, no już byłem w takim momencie, że już ciężko mi było wtedy się zatrzymać i pomyśleć o konsekwencjach, tylko od razu poszedłem za myślą, a okej, jest sytuacja, wezmę, przecież jakoś się to ułoży. No i no myślę, że później taką najważniejszą rzecz zrobiłem, czyli że jakoś nie zatajałem tego, no ja wróciłem do domu.
1: To, co robiłeś wcześniej, nie? Tak, że ukrywałeś przed rodzicami, tylko teraz od razu poszedłeś z tym do rodziców.
0: Tak, chociaż w pierwszej sekundzie miałem takie myśli, że to nie może wyjść, bo będę miał problemy, ale no jak próbowałem zasnąć i jakoś tak zacząłem nad tym myśleć, już to działanie narkotyku spadło, zeszło ze mnie. W takiej kluczowej fazie, no to zacząłem się bać po prostu, że co jak wstanę rano, tak jak zwykle to było, czyli po takiej sytuacji wstawałem rano, jechałem po więcej narkotyków i co jak to wszystko zaraz wróci. No i wtedy już zacząłem myśleć o tych konsekwencjach. No i trochę też tak nie byłem jeszcze przez chwilę pewien, co zrobić i ja się pomodliłem wtedy i jakoś tak poprosiłem o jakąś siłę do tego, żeby się przyznać. No i po prostu od razu za myślą poszedłem, uznałem, że najpierw pójdę do rodziców, powiem rodzicom, no bo to już mnie zablokuje w dalszym kombinowaniu. No i co za tym później szło, no to był telefon tutaj, było przyznanie się do tego, jak to wygląda. No i taka, myślę, gotowość na poniesienie tych konsekwencji. Mimo, że jakoś się tak bardzo niechętnie podchodziłem, bo nie wiedziałem, czego się mam spodziewać. Czy mnie czeka kolejne 9 miesięcy, czy jak to ma wyglądać. No to uznałem, że przyjadę i po prostu co będzie, już to ma być i tyle.
1: No właśnie tak sobie myślę, wiesz, bo pamiętam, jak nieraz ci mówiliśmy, że to nie jest praca dla ciebie, nie? Że nie powinieneś tam pracować, bo to jest właśnie kontakt raz, że z szeroko pojętymi substancjami psychoaktywnymi, nie? I jeszcze jak mówiłeś, że w pracy też są osoby, które biorą narkotyki i proponują, ale ty jesteś taki silny, mówiliśmy, to nie jest dobry pomysł, nie? Ale ty się bardzo opierałeś, że to jest dobra praca, że sobie dasz radę, że jesteś silny. Okej, ale to jest, wiesz, też widzę ten moment odpuszczenia, nie? To jest takie znamienne dla osób po terapii, które już czują się pewnie. No i właśnie tak odpuszczają plan dnia, jak my to mówimy, że ten dzień też musi być przemyślany. Co, gdzie, jak i taki telefon, jak się pojawia. I to jest też, myślę, zagrożenie nie tylko dla młodych ludzi, że tak wsiąkam i nie robię tego, co powinienem dla swojej trzeźwości. No i powoli odpuszczam i się okazuje, że w którymś momencie jakby już się okazuje, że wszystko odpuszczam i to jest taki moment, nie? Moment, chwilę. Ale tu jest też ta twoja dojrzałość i myślę, że to też jest owoc terapii. To, że od razu przyblokowałeś, że uciąłeś przy korzeniu zaraz, że nie pozwoliłeś wzrastać temu uzależnieniu dalej, tylko poszedłeś do rodziców. I to, o czym my mówimy, że jakby bazą jest uczciwość i prawda, że bez tego w ogóle nie ma terapii, bo to od razu się wchodzi w różne mechanizmy manipulacyjne. Tak. No i to na pewno był owoc tej długoterminowej terapii, mimo tego, że to jest trudne dla obu stron, nie? I dla ciebie, i dla terapeutów, że człowiek, który kończy długoterminową terapię, no to już powinno być okej, nie? Ale był ten taki moment trudny, ale była też mądrość twoja.
0: Tak,
1: nie?
0: No ja myślę,
1: jakaś dojrzałość.
0: Ja myślę, że ta uczciwość to właśnie w tej sytuacji mnie najbardziej uratowała, no bo i jedno miałem w głowie, że no te poprzednie próby, kiedy ja właśnie zażyłem, uznałem, że się nie przyznam, bo to poskutkuje konsekwencjami i że jak się nie przyznam, będzie łatwiej, no a skutkowało to dużo, dużo większymi, no bo wracałem całkowicie już do nałogu. No i teraz mogłem to zauważyć, że tak naprawdę mimo tego, że to była jedna sytuacja, no to przez całe te święta ja miałem tak silne głody, że to od razu wróciły takie stare myślenie, czyli no ja już też wtedy zapomniałem, jak to jest mieć głody w takich losowych momentach, ale one się pojawiały, czyli na przykład chciałem iść na siłownię i od razu się pojawiało, a to czemu sobie nie kupisz narkotyków na tą siłownię, będzie fajnie. I potem, no dzięki też temu może wglądowi w siebie, no to ja już ucinałem to, że sobie myślałem, no ale jak wezmę narkotyki, to nie pójdę na tą siłownię i już to rozróżniałem. No ale myślę, że właśnie, gdyby to nie to przyznanie się, no to że całe te święta bym pewnie dalej brał.
1: I wróciłeś na terapię, tak. Zaczęliśmy od nowa.
0: Tak.
1: Zaczęliśmy od nowa z tymi konsekwencjami, takie, jakie poniosłeś i też tutaj dostałeś odpowiednie pomoce terapeutyczne, żeby z tego wychodzić. Jeszcze jeden, taką może dygresję zrobię, o tym też, drodzy Państwo, mówimy. W tej chorobie jest więcej porażek niż sukcesów. Niestety tak jest i dlatego no, myślę, że ta praca ma swoje plusy i minusy. No właśnie, że już chcielibyśmy tak bardzo, że przecież taki okres, że tyle pracy obopólnie włożone, a tu się nie udaje. A z drugiej strony te sukcesy też inaczej smakują, jak widzimy, że ktoś jednak, no bo tych osób po terapii, które są w abstynencji i trzeźwości, jest też sporo, nie? I tak jak patrzymy na te odsetki, które no, gdzieś tam czytamy w statystykach ogólnokrajowych, no to jak dotrzecie Państwo do tego, to jest 10-30% jakoś maksymalnie, czyli na grupę 20-osobową to są dwie osoby. Zawsze podkreślamy to, żeby powiedzieć nie po to, żeby jakby podciąć skrzydła, tylko po to, żeby zobaczyć, jaki to jest przeciwnik, nie? Nasze statystyki, na szczęście, te, które sobie prowadzimy wewnętrznie, one są lepsze i tych osób po długoterminowej jest więcej, ale to jest też nasza obopólna czujność, nie? Że my patrzymy i nawet to, że ty tutaj się wywaliłeś, to jakby byłeś u nas w hostelu i my to monitorowaliśmy.
0: Tak.
1: Oczywiście to jakby nie, to jest twoje, nie? Że ty się przyznałeś, że ty wróciłeś na terapię, absolutnie, bo mogło pójść w drugą stronę, nie? Ale to są te momenty, które myślę, że wziąłeś wcześniej w terapii, nie?
0: Tak, ale no, myślę, że to też tutaj taki mądry plan dużo dał, że no ja myślę, że to dobrze się złożyło, że no wiadomo, że są jakieś takie różne szkoły tego, ale ja na przykład się o to bałem, że wrócę i właśnie będę tak całkowicie jakoś potępiony, że teraz wszystko od nowa, że ta szkoła, którą zacząłem, że już nie mogę kontynuować, że masz takie, że będę miał takie za swoje, o, że nie słuchałeś się, zaćpałeś, to teraz ty raj, nie możesz mieć tego, a że myślę, że to było mądrze zrobione, czyli ja miałem ten miesiąc, w którym nie wiedziałem, co dalej będzie i on też się mocno przysłużył, bo to, że nie miałem tego telefonu, miałem tak więcej czasu na takie refleksje, no to też spowodowało to, że no mogłem to wszystko przemyśleć i też z tych różnych schematów wyjść, no a później te miesiące, myślę, były tak mądrze dopasowane pode mnie, czyli że to była i terapia, ale też na kilku tych rzeczach miałem większą swobodę, czyli właśnie mogłem kontynuować tą naukę, mogłem mieć te korepetycje i że tak mądrze ten plan był dobrany.
1: No właśnie, to jakbyś powiedział, no bo jest nadzieja, nie? To jest tytuł naszej audycji i myślę, że cały czas jest nadzieja, dopóki jak jesteśmy w... No nie chcę powiedzieć, że walczymy, bo zawsze mówimy bardziej o uznaniu bezsilności wobec tej choroby, że to jest zbyt potężny przeciwnik, żeby z nim walczyć. No ale jakby dojrzewamy do tej myśli, żeby uznać tą bezsilność, no to zawsze jest nadzieja. Ale jakbyś powiedział, w jakim momencie jesteś teraz, bo mamy dosłownie minutę.
0: No tak, na ten moment jestem w takim momencie, że no, relacje z rodziną mi się bardzo polepszyły i myślę, że nigdy takich nie miałem. Jakieś tam swoje marzenia realizuję, jakieś te swoje cele mam. Udało mi się w całą jakby klasę zaliczyć, wszystkie egzaminy. Za 2 tygodnie mam matury, do których będę podchodził, więc no, wszystko idzie do przodu. No, dużo jest więcej tych jakichś moich planów czy celi, które myślę, że dzięki takim sytuacjom widzę, że są możliwe do zrealizowania i jak tylko będę chciał i będę się starał i nie zapomnę o tych priorytetach, to że jest to do zrealizowania.
1: A kiedy są matury?
0: 4 maja.
1: Drodzy Państwo, Bóg nie jest ograniczony czasem, także zawsze
0: dokładnie,
1: można.
0: Dokładnie.
1: Myślę, że prosiliśmy o tej w pierwszej audycji, czyli kto miał Cię wesprzeć swoją modlitwą, to Cię wsparł. My na pewno też. Także cieszymy się, Mikołaj, ogromnie, że ty prostujesz swoje życie i no, ja jestem pełen nadziei, że będzie lepiej, że będzie coraz mądrzej i że te wszystkie twoje plany ze studiami i tak dalej, że to wszystko dojdzie do skutku. Bardzo się cieszę, Mikołaj, że sobie porozmawialiśmy po tym
0: okresie. No ja również, się cieszę.
1: Pierwszym. Drodzy Państwo, jak zawsze na koniec zapraszam na naszą stronę internetową, zapraszam do wsparcia ośrodka. Mamy też antykwariat katakumbus.pl, antykwariat książki religijnej, głównie, ale nie tylko, dewocjonaliów, gdzie Mikołaj też w ramach ergoterapii pracuje. I tam też kupując w naszym antykwariacie też wspieracie ośrodek Dom Magnificat. To do tego też gorąco zapraszam. I co? Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Do widzenia.
0: Do widzenia.
2: Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnificat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim.

0: Audycję emitujemy dzięki współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Patroni naszych dni.

0: Wyobraź sobie kawiarniany gwar na placu Nowym krakowskiego Kazimierza. Wokół kamienice, place, synagogi i gruchające gołębie. Wśród budynków zdecydowanie góruje Kościół Bożego Ciała. W kościele znajduje się obraz z początku XVII wieku pod tytułem Szczęśliwy wiek Krakowa. Przedstawia świętych żyjących w XV wieku. Jana Kantego, Szymona z Lipnicy, Świętosława Milczącego, Michała Giedroycia. W środku znajduje się Stanisław Kazimierczyk, święty, którego wspominamy 5 maja. Stanisław Sołtys, bo takie było jego nazwisko, urodził się w 1433 roku w Kazimierzu, wówczas osobnym mieście, dzisiaj dzielnicy Krakowa. Jego ojciec Maciej był tkaczem, ławnikiem sądowym i rajcą. Stanisław uczył się w szkole prowadzonej przez kanoników regularnych laterańskich przy Kościele Bożego Ciała w Kazimierzu. Po ukończeniu studiów z filozofii i teologii na Akademii Krakowskiej przez kilka lat prowadził tam wykłady, a potem wstąpił do zakonu kanoników regularnych, których dobrze znał ze swojej parafii i szkoły. Gdy miał 30 lat, przyjął święcenia kapłańskie. W zakonie był m.in. wykładowcą teologii i magistrem w nowicjacie. W jego biografii nie znajdziemy spektakularnych wydarzeń. Był po prostu bardzo gorliwym księdzem. Modlił się, pokutował. Codziennie pełnił dyżur w konfesjonale, gdzie zawsze czekali na niego penitenci, a nagłoszone przez niego homilie ściągały tłumy wiernych. Wśród nich najznamienitsi dostojnicy Kazimierza i Krakowa. Mową swoją łagodną i słodkim językiem bojaźń Bożą wmawiał z wielkim pożytkiem, napisał o nim jeden z hagiografów. Zawsze w piątki pielgrzymował na grób swojego patrona, świętego Stanisława, na Skałkę. Zmarł mając 55 lat. Niedługo po śmierci ukazał się we śnie śmiertelnie chorej żonie pewnego krakowskiego tkacza. Kazał jej przyjść do kościoła Bożego Ciała, gdzie był pochowany, i tam się pomodlić. Uzdrowiona kobieta opowiadała o cudzie, i bardzo wielu chorych zaczęło nawiedzać grób Kazimierczyka. I choć już od śmierci nazywano go błogosławionym, dopiero kardynał Karol Wojtyła powołał komisję historyczną, która zebrała dokumenty świadczące o jego świętości. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II, a kanonizowany przez Benedykta XVI w 2010 roku. Ponadto 5 maja wspominamy świętego Anioła Jerozolimskiego. Żył na przełomie XII i XIII wieku. Pochodził z rodziny żydowskiej. Po chrzcie dołączył do pustelników na Górze Karmel. Był zaangażowany w tworzenie nowego zakonu karmelitów i spory teologiczne. Został zamordowany na Sycylii, która była opanowana przez heretyckich Katarów. 5 maja przeżywamy również rocznicę poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Przemyślu. Święty Stanisławie Kazimierczyku, wypraszaj potrzebne łaski spowiednikom i kaznodziejom. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.
1: Patroni naszych dni.

Mówili ci, mówili wiele razy, że światło jest, zawsze świeci tam, tam gdzie ciemność trwa, czarniejsza ponad.

Pieniądze i przyjaźnie. Podobno pieniądze mówią. Istotnie, bogatym, jak się zdaje, nigdy nie brakuje przyjaciół. Do osób sprawujących władzę ludzie zlatują się jak pszczoły do miodu. Z kolei ubogim, tym, którzy nie wyglądają pięknie, nie umieją pięknie grać, nie pasują do modnego wzorca i niewiele mogą zrobić dla innych, bardzo często brakuje przyjaciół. Jeśli chodzisz do kościoła, rozejrzyj się wokół siebie. Zauważysz niewątpliwie śmietankę towarzyską. Tych, którzy są na czele, którzy się udzielają, których stać na to, by wystroić się do kościoła, ludzie chętnie zagadują ich po nabożeństwie. Z drugiej strony są ci, którzy żyją na marginesie. Ludzie, z którymi nikt nie ma ochoty rozmawiać. A przecież Jezus obracał się w dużej mierze właśnie wśród takich ludzi. Z kim więc porozmawiasz po najbliższym nabożeństwie?

spróbuj dać jej szansę dziś. Podnieś w górę oczy, niech prowadzi zmysł, póki jeszcze ciepło.

0: Radiowy radar. Nastaw ucho na dobre słowo.
1: Cierpliwość jest tym doskonalsza, im mniej jest zmieszana z nadmierną troską i niepokojem. Jeżeli dobry Bóg chce przedłużać godzinę próby, to nie skarżcie się i nie dociekajcie, stawiając pytanie dlaczego. Ale pamiętajcie o tym, że synowie Izraela przez 40 lat wędrowali po pustyni, zanim postawili stopę w ziemi obiecanej. Święty Ojciec Pio.

0: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Mało kto był tak subtelnie umartwiony i tak wstrzemięźliwy jak siostra Faustyna. Była cicha, skromna i czysta, jak stworzenie, które wyszło dopiero z rąk Boga. Przyjmowała z całą prostotą w duchu umartwienia wizyty lekarskie związane z jej ostatnią chorobą. Jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru złożyła prywatny ślub wieczystej czystości, a w jakiś czas potem zdjął, pisze, Jezus pas złoty, przepasał biodra moje. Od tej chwili nie doznaję żadnych poruszeń cnocie przeciwnych, ani w sercu, ani w umyśle. Dał Bóg w pewnym dniu poznać wewnętrznie, że nie utraciłam nigdy niewinności i że pomimo różnych niebezpieczeństw, w których się znajdowałam, sam mnie strzegł, aby nietknięta była dziewiczość duszy i serca mojego. Siostra Faustyna była prawdziwie uboga duchem, ponieważ niczego nie wymagała dla siebie, przyjmując ciężką i męczącą nieraz pracę oraz znosząc cierpliwie i ochotnie różne braki i niedostatki. Dał mi Pan poznać, że cała tajemnica ode mnie zależy, od mego dobrowolnego zgodzenia się na ofiarę. Kiedy się zgodziłam, obecność Boża przeniknęła mnie na wskroś. Heroiczne było posłuszeństwo siostry Faustyny. Gdy w młodym wieku z rozkazu Zbawiciela przyjeżdża do wielkiego nieznanego miasta i tu w niezwykłych okolicznościach wstępuje do zakonu, gdzie staje się wzorem posłuszeństwa dla wszystkich. Szczególnie posłuszna jest spowiednikowi, gdy tak pisze. Naśladowałam ślepego, który ufa przewodnikowi i trzyma się silnie jego ręki i nie odstępowałam ani na chwilę od posłuszeństwa, które mi było deską ratunku w próbie ognistej. Pokora była istnie wybitną cechą apostołki, jak ją nazwał Pan Jezus, miłosierdzia Bożego. Stanowiła ona jakby jej drugą naturę. Ujawniała się ta cnota w przyjmowaniu bez dyskusji wszystkich poleceń starszych, w uznawaniu własnych błędów i prośbie o przebaczenie, w cierpliwym znoszeniu nieodłącznych od życia wspólnego docinków i upośledzeń. Pokora jest tylko prawdą. Nie ma w prawdziwej pokorze płaszczenia się. Choć się uważam za najmniejszą w klasztorze, to z drugiej strony cieszę się godnością oblubienicy Chrystusa. Mniejsza o to, że nieraz spotykam się ze zdaniem, jakobym była pyszna, ale przecież wiem, że sąd ludzki nie dostrzega pobudek działania. Obok pokory cechowała siostrę Faustynę niezwykła prostota. Nigdy się przed nikim, tak pisze, nie płaszczę, nie znoszę pochlebstwa. Kiedy w początku swego życia zakonnego w nadmiernej gorliwości przedstawiałam się nieraz przełożonym taką, jaką w rzeczywistości nie byłam i o takich nędzach pojęcia nawet nie miałam. Jednak po niedługim czasie Jezus dał mi poznać, że pokora jest tylko prawdą. Od tej chwili zmieniłam swe zapatrywanie, idąc wiernie za światłem Jezusa. Poznałam, że kiedy dusza jest z Jezusem, On jej nie pozwoli błądzić.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Delikatność naszej duszy. Jeżeli nie znam dobrze człowieka i nie mam z nim bliskiego kontaktu, nie udzielam rad na odległość. Umiejętność obchodzenia się z duszą to sprawa delikatna. Starając się poprawić człowieka przemocą, niczego nie osiągniesz. Poważnego problemu nie można rozwiązać w pośpiechu. Praca spowiednika to wewnętrzne uzdrowienie człowieka. Nie ma lekarza, który przewyższyłby doświadczonego spowiednika. Spowiednik powinien wzbudzać w ludziach pragnienie poprawy. Najpierw powinien pracować nad sobą, żeby być w stanie pomagać ludziom. W przeciwnym wypadku swoim brakiem rozwagi spowiednik będzie rozbijać ludziom głowy. Popatrz na to, co się stało, jak nakazuje Ewangelia. Nigdy nie zaczynaj swojej walki od tego, czego nie możesz zrobić, ale zaczynaj ją od tego, co zrobić możesz. Do obowiązków zakonnicy czy zakonnika nie należy pomaganie ludziom poprzez stałe wysłuchiwanie ich problemów. Ponadto takie wysłuchiwanie samym ludziom nie przynosi pożytku, dlatego że w rezultacie ludzie usprawiedliwiają siebie. Tacy ludzie fałszywie uspokajają swoje myśli i nie idą do spowiednika. A to jest diabelska pułapka, żeby ludzie się nie spowiadali. Nie próbujcie zajmować się fałszywym misjonarstwem. Jako zakonnicy jesteśmy obowiązani modlić się za ludzkie dusze. Jednak rozwiązywać tych problemów nie jesteśmy zobowiązani. Natomiast do zakresu obowiązków spowiednika wchodzą ludzkie problemy, co więcej ponoszą za to odpowiedzialność. Od nas ludzie mogą wymagać tylko modlitwy. Przyczyną problemów rodzinnych jest oddalenie się ludzi od Boga, ich egoizm. Cnotliwe i duchowe życie młodych jest podstawowym warunkiem ich sukcesu na wybranej drodze, czy będzie to życie monastyczne, czy też rodzinne. I rodzinne i zakonne życie jest błogosławione. Każdy człowiek ma swoje powołanie. Decyzję o wyborze drogi życiowej powinni podejmować młodzi ludzie sami. Głównym warunkiem prawidłowego wstąpienia na wybraną drogę jest życie duchowe. Dzisiaj dzieci głodują z powodu niedostatku macierzyńskiej miłości. Pobożność matki ma ogromne znaczenie. Jeżeli matka ma pokorę i bojaźń Bożą, to wszystko w domu idzie jak trzeba. Rozmawiając z dziećmi, pojmuje, mówi starzec Hagioryta, w jakim stanie są matki. Rodzice powinni powierzać swoje dzieci Bogu. Dziecko potrzebuje dużo miłości i czułości, a także wielu wskazówek. W domu koniecznie powinna panować atmosfera miłości i spokoju. Małżonkowie powinni kochać się nawzajem tak mocno, żeby ich miłość przelewała się przez brzeg. Człowiek, który troszczy się o swoich rodziców, ma wielkie błogosławieństwo Boże. Modlitwa w rodzinie posiada wielką siłę. Modlitwy małych dzieci mogą czynić cuda. Bóg daje im to, o co proszą.

0: Opowieść o świętym Maksymilianie. Zaprasza ojciec Paulin Sotowski.
1: Młody kleryk Maksymilian. To weźmie do rąk nowo wydane pisma świętego Maksymiliana Marii Kolbego, zobaczy, że pierwszą ich część zawierającą jego listy otwiera list do matki Marianny Kolbowej. Także ostatni list zamykający ten tom jest listem do matki, pisanym przez świętego Maksymiliana z Oświęcimia na 2 miesiące przed śmiercią. Pierwszy zachowany list do matki święty Maksymilian napisał w dniu swojego wyjazdu do Rzymu na studia 28 października 1912 roku. Zapewne nie jest to jego pierwszy list do matki, ale pani Kolbowa zaczęła przechowywać listy syna dopiero od jego wyjazdu do Rzymu. Młody franciszkanin, 18-letni brat Maksymilian, razem ze starszym

Nad po raz pierwszy galicyjscy przełożeni mogli wysłać kleryków na studia do Rzymu. Postanowiono wysłać aż 7. 5, którzy świeżo zdali we Lwowie maturę i 2 studentów teologii z krakowskiego seminarium. Zanim ich wysłano, okazało się, że teologom z krakowskiego seminarium trudno będzie się dostosować do programu Międzynarodowego Kolegium w Rzymie. W ostatniej więc chwili do 5 lwowskich maturzystów dołączono jeszcze 2 kolejnych kleryków z tej samej klasy, którzy już rozpoczęli naukę na pierwszym kursie w krakowskim seminarium. I tu wybór padł na brata Maksymiliana Kolbego. W tym pierwszym zachowanym liście do matki brat Maksymilian dopiero w dniu wyjazdu poinformował ją o decyzji przełożonych. List pisany jest w imieniu obu braci Kolbów, ale podpisał go tylko Maksymilian, co pozwala sądzić, że jego brat nie był zadowolony, iż wybrano tylko młodszego na studia. Posłuchajmy fragmentów listu. Kraków 28 października 1912 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najdroższa mamo, gdy mama była u nas, opowiadaliśmy mamie, że 5 ze lwowskich, a 2 z krakowskich kleryków ma wyjechać za granicę na studia. Teraz jednak przyszedł rozkaz od ojca prowincjała, żeby 7 z naszych, ze lwowskich tylko pojechało, bo krakowscy mieliby dużo trudności do pokonania z powodu odmiennego rozkładu nauki teologii w różnych miejscowościach. Jeden z nas, Maksymilian, został wyznaczony na wyjazd do Rzymu na filozofię. Tam będziemy chodzili na Uniwersytet Gregorianum. Inni pojechali na kilka dni do domu. Ja nigdzie nie pojechał, bo tata jest tutaj, a z mamą widzieliśmy się po wakacjach. Z tamtych zaś prawie wszyscy już 3 lata nie oglądali rodzinnych progów. Za to przez ostatnie 2 dni wolno mi gdzie, kiedy, jak długo chcę przebywać z tatą. Przypomnijmy drogę, jaką święty Maksymilian Kolbe przeszedł, zanim przełożeni zdecydowali się wysłać go na studia do Rzymu. Poprzednią pogadankę zamknęliśmy informacją ciotki świętego Maksymiliana, Anny Kubiak, siostry jego matki, że choć rodzice kochali swego syna Rajmunda Maksymiliana, to jednak całą ich nadzieją był najstarszy, Franuś. Mieli nadzieję, że to on w przyszłości zostanie księdzem. I stąd jego to zapisali do jedynej funkcjonującej wówczas w Pabianicach szkoły średniej, jaką była szkoła handlowa prowadzona przez zakłady Endera i Kruszego, w których oboje rodzice pracowali. W tym samym roku, jak się zdaje, do szkoły podstawowej poszedł młodszy od Rajmunda Maksymiliana Józef, a więc w domu bez żadnej szkoły pozostał już tylko Rajmund. Ale on się nie poddawał. Bardzo pragnął się kształcić. I zupełny przypadek sprawił, że Rajmund w końcu trafił do szkoły. A było to tak. Matka, która pomagała ubogim kobietom przy porodach jako przyuczona, ale posiadająca sporą praktykę położna, wysłała go pewnego razu do apteki po jakiś specyfik, którego łacińską nazwę Mundek wyczytał zapewne z poprzedniego opakowania i dobrze zapamiętał. W aptece poprosił o potrzebny środek, wymawiając jego łacińską nazwę. Aptekarz zdziwił się, że tak poprawnie ją wymówił i zapytał, czy wie, co ona oznacza. Chłopak wiedział. Przygotowując lekarstwo, pan Kotowski, bo takie było nazwisko aptekarza, wdał się z nim w rozmowę i stwierdził, że tak inteligentny chłopiec powinien się uczyć. Przyrzekł też, że pomoże mu zapoznać się z materiałem pierwszej klasy handlówki, do której chodził Franciszek,
aby Rajmund mógł dołączyć do niego w drugiej.

drugiej klasie. Rajmund, a może i wespół z panem Kotowskim, przekonał rodziców, że warto podjąć próbę, aby Mundek prywatnie przerobił materiał pierwszej klasy i razem z bratem rozpoczął po wakacjach naukę w drugiej. Rodzice się na to zgodzili, ale być może ustąpili tylko dlatego, że nie wierzyli w powodzenie takiego przedsięwzięcia. Można tak sądzić na podstawie wzmianki w liście, który święty Maksymilian napisał do matki z Rzymu już po święceniach kapłańskich. Przypomina sobie mama, pisał w 1918 roku, jeszcze jak miałem zdawać egzaminy do handlówki, mama powiedziała, że jeżeli je zdam, zostanie królową, a tata mówił, że zostanie biskupem, jeśli zdam. A on jednak zdał i od wakacji chodził ze starszym bratem do jednej klasy, choć rodzicom nie było łatwo opłacić naukę wszystkich trzech synów, ubrać ich do szkoły w niezbędne mundurki, sprawić zeszyty i książki. Chodził prawdopodobnie z bratem do tej właśnie drugiej klasy, gdy w Pabianicach niespodziewanie pojawił się prowincjał franciszkanów, ojciec Peregryn Hacela, który przybył aż ze Lwowa, aby wiosną w 1907 roku głosić w kościele świętego Mateusza w Pabianicach misję czy rekolekcje parafialne. I pewnego dnia, głosząc nauki, opowiedział, że franciszkanie we Lwowie otworzyli małe seminarium. A potem zachęcał rodziców, aby zechcieli posłać tam swoich synów, jeżeli będą okazywać jakieś oznaki powołania. Pewnie opatrzność wszystkim kierowała, bo tak się złożyło, że obaj bracia, Franciszek i Rajmund, byli wtedy w kościele i na własne uszy słyszeli słowa prowincjała. Tę wiadomość przynieśli do domu, widząc w niej rozwiązanie dla siebie, które umożliwiałoby im naukę, a także rozwiązanie dla swoich biednych rodziców, ponieważ franciszkanie nie żądali żadnych opłat, a obiecywali jeszcze pomoc dobrze zapowiadającym się chłopcom. I tak się stało. Pojechali. Zawiózł ich tam ojciec, przeprawiając się z synami przez zieloną granicę, bo przecież Lwów leżał w cesarstwie austro-węgierskim, a oni mieszkali w cesarstwie rosyjskim. Była to kosztowna wyprawa, na którą rodziny Kolbów nie było stać. Po latach ojciec Maksymilian będzie pamiętał o jakimś anonimowym człowieku, co bilet zapłacił do Lwowa, którego imienia może nie znał, może tylko nie chciał podać, ale tego dobroczyńcę wpisał sobie na listę osób, za które modlił się w każdej mszy świętej przez całe swoje życie. A wpisał go właśnie w takiej prostej formie, co bilet zapłacił do Lwowa. Rozwiązanie to tak bardzo przypadło do gustu ich rodzicom, że rok później matka przywiozła do Lwowa trzeciego syna, Józefa, który rozpoczął naukę w tym samym małym seminarium. Przy okazji poinformowała Franciszka i Rajmunda, że i oni sami postanowili z mężem na resztę życia uciec od świata. Ojciec, Juliusz Kolbe, zamierzał spędzić życie jako tercjerz przy jakimś klasztorze franciszkanów. A ona tymczasem zatrzymała się we Lwowie w klasztorze sióstr benedyktynek, gdzie jako osoba świecka przez kilka lat pełniła rolę furtianki. Będąc blisko, mogła się kontaktować z synami i w jakiś sposób im pomagać.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
2: Słowa Ewangelii według świętego Jana, które słuchamy dzisiaj w Kościele, Pan Jezus wypowiedział przed wyjściem z Wieczernika, czyli przed rozstaniem z uczniami. Mówi im o swoim odejściu i daje niezwykły dar. Wyjaśnia im wyjątkowy charakter tego daru. Posługuje się pojęciem pokoju, które znali, ale wie, że to pojęcie nie opisuje dobrze tego, co otrzymują. Dlatego zastrzega, że pokój, który im zostawia, jest inny niż ten, który znają, że to jest zdecydowanie więcej. Dodaje prośbę: niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Świat takiego pokoju dać nie może. Pokój światowy zawiera zawsze lęk przed utratą go. Jest jakimś kompromisem, poprzedzony jest walką o jego osiągnięcie. Jezus daje pokój pochodzący wyłącznie z miłości. Jego pokój ma moc uzdolnić obdarowanego do przekazywania go innym czynami miłości. Uświadomienie sobie bezwarunkowej miłości Jezusa i przyjęcie jej napełnia nas pokojem, którego przeżywanie nie będzie polegało na unikaniu trudności, ale na podejmowaniu wysiłku prowadzącego do ich pokonania ze stanowczością i łagodnością. Jezus tłumaczy uczniom swoje odejście od nich do Ojca, aby świat dowiedział się o ich, Ojca i Syna, wzajemnej miłości. Jego miłość do Ojca przejawia się całkowitym poddaniem się woli Ojca. On jest nieustannie wsłuchany w wolę Ojca. Pokój jest owocem tej miłości. My jesteśmy obdarowywani tym samym pokojem z ołtarza podczas każdej Eucharystii. Przyjmujmy ten dar z wdzięcznością i nieśmy go do świata, w którym aktualnie przychodzi nam żyć.
0: Komentarz przygotowała Teresa Kołodziej. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

0: Franciszku.
1: Rok świętego Franciszka.
0: Franciszku, naucz nas podążać drogą pokory.
1: Poznajemy nauczanie biedaczyny z Asyżu.
0: Naucz nas podążać drogą pokory.
2: Z pism świętego Franciszka z Asyżu. Wola zaś Ojca była taka, aby Syn Jego błogosławiony i chwalebny, którego nam dał i który narodził się dla nas, ofiarował siebie samego przez własną krew jako ofiara i żertwa na ołtarzu krzyża, nie za siebie, przez którego stało się wszystko, ale za nasze grzechy, zostawiając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. –

0: Melodią po górach, dolinach rozpoczynamy kolejny radiowy dzień. Pokój, dobro. Przy mikrofonie Radia Niepokalanów witam Państwa bardzo serdecznie Paulina Wysocka. Dziś wtorek, 5 maja. Przed nami pierwsze wydanie wiadomości.
1: Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Prezydent podziękował strażakom za ich pracę i poświęcenie. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Justyna Stolfik-Binda. Zapraszam na wiadomości. "27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony", poinformował o tym premier Donald Tusk.
2: "W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji."
1: Będzie to drugi taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Wczoraj świętowali ci, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Strażacy. W czasie centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał on, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. "Polska jest z Was dumna i Polska jest Wam wdzięczna", zwrócił się do strażaków prezydent.
3: Co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
1: W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja w Dzień Świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
5: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: Dziś maturzystów czeka egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
6: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
1: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
7: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
8: Błękitne granie.

Rozpocznijmy ten wspólny franciszkański dzień modlitwą poranną, powierzając wszelkie nasze sprawy Matce Bożej Niepokalanej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę. Amen. O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym moim życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano, ona zetrze głowę Twoją, jako też wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie. Abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twojej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Patronką dnia 5 maja, o której dziś powiemy, jest błogosławiona Maria Katarzyna Trojani. Była Włoszką, ale to w Egipcie znalazła miejsce swojego życia i działalności apostolskiej. Założyła tam nowe zgromadzenie zakonne. Konstancja Trojani urodziła się 19 stycznia 1813 roku w miejscowości Giuliano di Roma we Włoszech. Była trzecim z czworga dzieci. Rodzina była zamożna, ale dzieci wcześniej zostały osierocone. Konstancję oddano na wychowanie do sierocińca prowadzonego przez siostry klaryski w Farentino. W 1829 roku Konstancja przyjęła habit zakonny i została klaryską. Odtąd nazywała się Maria Katarzyna od Świętej Róży z Witerbo. Przez wiele lat zajmowała się sierotami w tym samym sierocińcu, w którym sama się wychowała. W 1852 roku wikariusz apostolski Egiptu, biskup Guasco, zwrócił się do sióstr, aby otworzyły swój dom w Kairze, zależny od kustodii Ziemi Świętej, i by zajęły się wychowaniem i kształceniem ubogich dziewcząt, a także otworzyły tam kościół katolicki. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, 25 sierpnia 1859 roku siostra przełożona Castelli, matka Trojani i trzy inne siostry z klasztoru w Ferentino wyruszyły w podróż do Egiptu. Do Kairu dotarły 14 września tego roku, przyjęte przez wiernych i prowadzących tam parafię franciszkanów z wielkimi nadziejami. Prawie od razu siostra przełożona poważnie się rozchorowała i siostra Maria Katarzyna musiała przejąć jej obowiązki. Siostry poświęciły się pracy z ubogimi i porzuconymi dziećmi, z dziewczętami, które sprzedawano jako niewolnice do haremów. Siostry otworzyły też szkołę dla dziewcząt. Uczyły się w niej Egipcjanki i córki Anglików, dzieci różnych klas, ras i religii. Siostry coraz bardziej rozwijały swoją działalność, a do Kairu przyjechał nowy delegat apostolski, biskup Wójcic, w miejsce zmarłego biskupa Guasco. Ustanowił on matkę Marię Katarzynę nową przełożoną, a ponieważ wydawało mu się, że konstytucje, jakie siostry miały w Ferentino, nie są dostosowane do warunków miejsca, sam napisał nowe reguły dla wspólnoty sióstr. Biskup Ferentino i tamtejsze siostry nie chcieli się jednak na to zgodzić i klaryski postanowiły wycofać swoje siostry z Egiptu. Wtedy jednak siostry w Kairze postanowiły oddzielić się formalnie od włoskiego klasztoru i stworzyć nową wspólnotę pod auspicjami biskupa Wójcica. W 1863 roku Katarzyna została wybrana przełożoną tej nowej wspólnoty. 30 czerwca 1868 roku Kongregacja Rozkrzewiania Wiary zatwierdziła Instytut Franciszkanek Misjonarek Egiptu. W 1950 roku zgromadzenie to zmieniło nazwę na Siostry Franciszkanki Misjonarki Niepokalanego Serca Maryi. Siostry prowadziły dzieła, które rozpoczęły. Za życia Matki Katarzyny około 750 murzyńskich dzieci zostało uratowanych przed sprzedażą w niewolę. Siostry uratowały także ponad 1500 niemowląt porzuconych na śmietnikach. Siostry kształciły te dzieci, pomagały szukać pracy i zapewnić im godną przyszłość. Uczyły arabskiego, włoskiego i francuskiego, prac ręcznych typowych dla dziewcząt. Ponadto geografii, historii, arytmetyki, gry na pianinie i śpiewu. Dziewczynki pochodziły z różnych krajów i religii. Do roku 1879 siostry otworzyły 7 domów w całym Egipcie, z czego 2 w Kairze. Jeszcze za życia matki Katarzyny siostry otworzyły dom w Jerozolimie, na Malcie, a także kilka we Włoszech. Dzisiaj siostry pracują w wielu krajach świata. Matka Maria Katarzyna zaś zmarła 6 maja 1887 roku w Kairze. Pochowano ją na tamtejszym cmentarzu katolickim. Jej relikwie od 1967 roku spoczywają w domu generalnym sióstr w Rzymie. Marię Katarzynę Trojani, dzisiejszą patronkę, beatyfikował w 1985 roku Jan Paweł II.

po utworze pod tytułem Za daleko, które otworzył cykl single, Maciek Balcar dokłada kolejny kawałek do tej układanki. I to nie jest lekki numer do radia w tle, to jest zatrzymanie. Taki moment, kiedy człowiek mówi stop. A może tak, to piosenka o zmęczeniu światem, który nie daje odetchnąć. O hałasie, który nie cichnie nawet w nocy. O tym, że wszystko jest za bardzo, za głośne, za szybkie, za intensywne. A może tak, to najnowsza piosenka Macieja Balcara, nasza piosenka tygodnia.

0: A może tak Maciej Balcer. Sam artysta mówi o tym, że jest chory na samą myśl, że nocleg po koncercie ma w hotelowym molochu z aquaparkiem, a rano śniadanie w hali, gdzie gwar przekracza poziom nowojorskiej giełdy. I dodaje, cieszę się niezmiernie, kiedy trafiam do agroturystyki, gdzie dostaję warzywa z ogródka i nabiał od sąsiada za płotem. Takie myśli towarzyszyły mu, gdy powstawał ten utwór, a tekst do tego najnowszego singla napisał Grzegorz Paczkowski. To jest pierwsze spotkanie tych artystów. Maciej Balcer mówi tak, podesłałem mu nagranie po szwedzku i zadzwoniłem, żeby przybliżyć moje przemyślenia i klimat, jaki chciałbym uzyskać w tym utworze. Zamknął w słowach to, o co mi chodziło i myślę, że to pierwszy nasz wspólny, ale z pewnością nie ostatni współautorski utwór. A ponownie, a może tak, Macieja Balcera na antenie Radia Niepokalanów dziś po godzinie 16.
1: Piosenka tygodnia.

27 minut po godzinie 7 w poranku z Radiem Niepokalanów. Już teraz na naszej antenie recepta na szczęście od Muńka Staszczyka, a za chwilę kartka z kalendarza.

A w kalendarzu dziś wtorek, 5 maja, 125 dzień roku 2026. Do końca tego roku, dokładnie 240 dni, do końca

który mogli Państwo usłyszeć tuż po godzinie 7, ale także świętego Stanisława Kazimierczyka, kapłana. Dziś w kalendarzu możemy także znaleźć Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez Makijażu, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Europy oraz Światowy Dzień Astmy. A przysłowie pogodowe mówi nam tak: maj bogaty sieje kwiaty. Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie, mówi inne. Ślub majowy, grób gotowy. To takie już też z kalendarza przysłowie. Może nie o pogodzie, ale zapisali je dziś w kalendarzu. A 5 maja swoje imieniny obchodzą Irena, Waldemar, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius i Penelopa. Wszystkim z Państwa, którzy świętują właśnie dziś, składamy najpiękniejsze życzenia.

0: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Andrzej mówi o tym, że pogodynka powiedziała kiedyś o ciśnieniu atmosferycznym. Są 1000 hektopaskale, czy paskali, pewnie paskale. Pan zapisał to w skrócie, nie słyszałem tego z ust żadnego prezentera, który mówi o pogodzie. Czy powinna powiedzieć jest 1000 hektopaskali? No oczywiście, jest 1000 hektopaskali, jest poprawne, ale to także i dlatego, że w ogóle nie mówimy są 1000, tylko jest 1000. Mówimy czasem są 1000, ale takich miar raczej nie podajemy. Mówimy, że są 1000 hektopaskali. No tak o tym nie mówimy. 1000 kilometrów jeszcze moglibyśmy powiedzieć, ale nie powiemy tak, że są 1000 kilometrów. Jest 1000 kilometrów, choć często ten czasownik jest pomijany. Natomiast jak byłoby, gdyby to były 2000, już abstrahując od tego, czy to jest możliwe. Czy powiedzielibyśmy wtedy są 2000 hektopaskale, czy też raczej jest 2000 hektopaskali. Byłbym bliżej do tego, żeby mówić jednak i tutaj jest, tak jak to zazwyczaj z miarami bywa. Stąd jest na przykład 22 metry, a nie jest 22 metrów i tak dalej, i tak dalej. Jest 25 metrów czy metry? Czy są 25 metrów? Nie, jest 25 metrów. I to jest, należałoby tutaj także zastosować, a więc jeśli ktoś powiedział są 1000 hektopaskali, to popełnił rażący oczywiście błąd.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

5 maja 1956 roku debiutancki album Elvisa Presleya zostaje pierwszą rockową płytą długogrającą w historii, która dociera na szczyt zestawienia Billboardu. Na pierwszym miejscu utrzymuje się przez 10 tygodni.

1981 roku urodził się wokalista Craig David. Swoją wielką karierę na brytyjskiej scenie pop rozpoczął jeszcze jako nastolatek. Debiutancki krążek piosenkarza zatytułowany Born to Do It ukazał się w 2000 roku. Z płyty pochodzi

6 maja 1983 roku podczas rozdania nagród Ivor Novello, nagrody przyznawanej przez Brytyjską Akademię autorom tekstów i kompozytorom, utwór Golden Brown zespołu Stragglers został okrzyknięty najczęściej emitowaną piosenką roku 1982.

W 1988 roku na świat przyszła Adele Laurie Blue Atkins, angielska wokalistka. Mezzo-sopranowy wokal i umiejętność pisania często sentymentalnych piosenek przyniosły artystce pokaźną pulę wyróżnień, nagrody Grammy, Oscara i Złoty Glob. Osiągnęła kasowy i artystyczny sukces, a kolejne single zdobyły wysokie miejsca na listach przebojów.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pokój dobro. Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów. Często jestem pytany o to, ilu ludzi nas słucha, jaka jest słuchalność Radia Niepokalanów. Niestety, nie stać nas na to, aby zrobić badania słuchalności Radia Niepokalanów. Stąd moja prośba, eksperyment, aby ci, którzy nas słuchają, wpłacili 10 zł na Radio Niepokalanów, konto radia czy blikiem na numer telefonu 694-054-053. Powtórzę, 694-054-053. Może w ten sposób uda się nam sprawdzić, ilu słuchaczy nas słucha, dając też wsparcie dla Rady Niepokalanów. Chętnie chciałbym zobaczyć, jaki będzie wasz odzew. Ilu naszych słuchaczy nas słucha, abyśmy mogli też sami zobaczyć, jaki jest odzew wasz na odbiór naszej stacji. Moi drodzy, odwagi, nie bójmy się. Maksymilian Kolbe, święty nasz założyciel, nie bał się być odważnym, nie bał się eksperymentów, próbował właśnie różnych form, aby wspierać swoje dzieła. Wszystko zawierzając Matce Bożej. I ja również zawierzam tę sprawę Matce Najświętszej, aby ona nas prowadziła, aby ona była zawsze na pierwszym miejscu w naszym życiu. Moi drodzy, gorąco was pozdrawiam, życząc pięknego dnia. Ten eksperyment potrwa od dzisiaj do niedzieli, do północy 3 maja. Pozdrawiam serdecznie, ojciec Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Tu Radio Niepokalanów, minęła 8, czas na wiadomości.
1: W niemieckim Lipsku samochód wjechał w grupę ludzi. Premier Tusk spotka się z papieżem. Policja rozbiła diamentową piramidę finansową. Justyna Stolwik-Binda, zapraszam na wiadomości. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się we wczorajsze popołudnie w centrum Lipska. Samochód osobowy wjechał w tłum przechodniów, powodując śmierć dwóch osób. Ponad 20 osób zostało rannych, w tym co najmniej 3 ciężko. Według świadków auto wjechało w strefę dla pieszych i poruszało się z dużą prędkością, taranując przechodniów. Kierowca został zatrzymany, to 33-letni obywatel Niemiec. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że podczas zatrzymania mężczyzna miał wykazywać oznaki niestabilności psychicznej. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o najbliższych audiencjach Ojca Świętego. W tym tygodniu papież spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Szczegóły zna Wojciech Rogacin.
2: Czwartek, 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30.
1: Po spotkaniu z papieżem premier złoży też wizytę włoskiej premier Giorgi Meloni.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Bez zmian w stosunku do majówki pozostaje olej napędowy z ceną 7 zł 31 groszy za litr. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
4: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Śląscy policjanci zatrzymali założyciela diamentowej piramidy finansowej. 51-latek podejrzany jest o udział w zorganizowanym oszustwie o charakterze gospodarczym, o czym informuje Paweł Kasprzak z Zespołu Pracowego Śląskiej Policji.
5: Podejrzany, działając w latach 2019-2024 na terenie wielu miast w Polsce, wprowadził w błąd co najmniej 217 osób. Mechanizm działania polegał na oferowaniu rzekomo bezpiecznych inwestycji, m.in. w diamenty, udziały w spółkach czy produkty finansowe. Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach, co skłaniało ich do przekazywania znacznych środków finansowych.
1: Podejrzany naraził oszukanych na straty w kwocie przekraczającej 32 miliony złotych. Wśród zabezpieczonego przez śledczych mienia znalazły się m.in. diamenty i biżuteria oraz cenne obrazy o łącznej wartości blisko 21,5 miliona złotych. Sprawa jest w toku, a podejrzanemu grozi kara do 25 lat więzienia.
6: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
7: Błękitne granie.
8: Reklama.
9: Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Niektóre z nich zmieniają całe życie.
10: Inne są małymi krokami, które mają wpływ na nasze otoczenie. Najważniejsze, aby były to wybory świadome, tak jak Ludwik ekologiczny.
9: To polska marka, również w wersji ekologicznej, z wysoce skutecznymi recepturami.
10: To szeroka gama środków do utrzymania czystości w całym domu z certyfikatem EU Ecolabel.
9: Masz realny wpływ. Postaw na ekologiczny wybór. Więcej na ludwikekologiczny.pl.
11: Ludwik. Kultowa jakość od pokoleń.
12: Po reklamie.
13: Pogoda.
0: Czas sprawdzić prognozę pogody na dziś. Przed nami kolejny naprawdę ciepły dzień. W zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie już na ogół duże, okresami jeszcze większe przejaśnienia, zaś na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i zachodzie kraju przelotne opady deszczu, A jeśli chodzi o temperaturę, to wyniesie ona od 14 stopni na północy, 20 na zachodzie do nawet 28 stopni na południowym wschodzie. W centrum również bardzo ciepło, na Mazowszu około 27 stopni, w Łódzkiem około 26. Znajdujemy się więc w tej najcieplejszej właściwie części kraju dziś. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie zaś niskie, 1010 hektopaskali. A już od jutra temperatura ma spaść. Na jutro synoptycy zapowiadają zaledwie 17 stopni i przelotne opady deszczu.
6: Płyta tygodnia.
0: Album pod tytułem Ach, jak przyjemnie i inne piosenki to jedna z płyt znanego polskiego artystę estradowego Andrzeja Rosiewicza. Wydawnictwo ukazało się w 2003 roku nakładem Polskiego Radia i stanowi zbiór jego popularnych, pełnych humoru utworów. Na płycie znalazły się piosenki charakterystyczne dla stylu Rosiewicza, lekkie, satyryczne i często nawiązujące do realiów życia codziennego. Dziś z tej płyty Biały bal.
8: Biały frak, biały znak, lancet błysnął jak ptak.

wald, siostro tlen, jeszcze dyszę pod białym całunem. Biały bal, biały sen, biały wal, siostro tlen, siostro bandaż i opatrunek. Biały bal, biały sen, biały wal, siostro tlen.

0: Biały bal, Andrzej Rosiewicz. To właśnie piosenka z płyty Ach, jak przyjemnie i inne piosenki. Do płyty wracać będziemy przez cały tydzień, a dziś jeszcze po godzinie 17 będą mogli Państwo spotkać się z poczuciem humoru i muzycznym, także poczuciem Andrzeja Rosiewicza.
1: Płyta tygodnia.
0: Jedenaście minut po godzinie 8, poranek z Radiem Niepokalanów.

Już jutro w Watykanie wielka uroczystość, doroczna uroczystość w obecności papieża. Będzie miało miejsce odebranie przysięgi papieskiej gwardii szwajcarskiej. Jutro w auli Pawła VI o godzinie 17 papież przyjmie gwardzistów. Rano z tej okazji watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin odprawił uroczystą mszę świętą w Bazylice Świętego Piotra. Ta najstarsza i najmniejsza armia świata, gwardia szwajcarska, została zwerbowana przez papieża Juliusza II w 1505 roku. W środę 6 maja tego roku zaś przysięgę złoży 28 nowych rekrutów. Ceremonia zaprzysiężenia odbywa się co roku właśnie 6 maja po to, by oddać hołd 147 gwardzistom, którzy polegli w obronie papieża Klemensa VII w 1527 roku podczas złupienia Rzymu przez wojska cesarza Karola V. Dzięki nim papież mógł schronić się w pobliskim zamku Świętego Anioła nad Tybrem, a w tekście przysięgi znajdują się słowa: przyrzekam służyć wiernie, lojalnie i z honorem panującemu papieżowi i jego prawowitym następcom, poświęcać się im wszystkimi siłami, oddając, jeśli trzeba, także moje życie w ich obronie. W ubiegłym roku przysięga wyjątkowo odbyła się jesienią z uwagi na śmierć papieża Franciszka w kwietniu, a w tym roku to zaprzysiężenie wraca do swojej tradycyjnej daty, 6 maja. Przypomnijmy też, że do gwardii przyjmowani są wyłącznie katoliccy obywatele Szwajcarii. W momencie zaprzysiężenia muszą być kawalerami o nieskalanej opinii, odbyć zasadniczą służbę wojskową w armii swego kraju, mieć od 19 do 30 lat i liczyć powyżej 174 cm wzrostu. Obecnie gwardia liczy 135 żołnierzy, a dowodzi nią pułkownik Christoph Graf.

0: Uśmiech do gawy.
1: Dzisiejszą anegdotę dedykuję tym wszystkim, którzy uważają, że to, co polskie, jest gorsze od tego, co zagraniczne. Franciszek Karpiński, jeden z najwybitniejszych poetów polskiego oświecenia, prekursor i główny reprezentant nurtu sentymentalnego w liryce Polski, a także autor pieśni, niektóre z nich przetrwały do dziś, na przykład Kiedy ranne wstają zorze, czy Wszystkie nasze dzienne sprawy, a także autor najpiękniejszej polskiej kolędy, Bóg się rodzi. Otóż pewnego razu Franciszka Karpińskiego nagabywał w towarzystwie jakiś młodzik, który wychwalał zagraniczną poezję i wyśmiewał język polski. Waćpan, podobno jesteś poetą, zwrócił się do Karpińskiego. Może nam powiesz, jak dobrać rym do wyrazu cietrzew? Karpiński natychmiast odrzekł. Z pomiędzy drzew wyleciał cietrzew. Szukał bałwana i siadł na waćpana.
0: Uśmiech do kawy przedstawiła Ewa Lubacz.
2: Radio Niepokalanów.

0: Głos z Puszczy. Odkrywamy tajemnice Kampinoskiego Parku Narodowego.
1: Puszcza Kampinoska, szczególne miejsce na mapie Polski, położone tuż przy stolicy naszego kraju. Las, który oddycha historią i szepcze głosem przyrody. Zapraszamy Was dziś, drodzy radiosłuchacze, na audycję, w której odkryjecie tajemnice puszczy. Od piaszczystych wydm, przez ciche bagna, aż po ścieżki, które uczą nas uważności. Usłyszycie o zwierzętach, które są strażnikami tego miejsca, o roślinach, które tworzą zielony fundament życia. To spotkanie z przyrodą, która karmi wiedzą, koi zmysły i przypomina, że jesteśmy jedynie częścią większej całości. Dołączcie, by posłuchać, jak Kampinoski Park Narodowy opowiada swoje historie, jak odkrywa przed nami swoje tajemnice. Zapraszam, Magdalena Kamińska.
0: W każdy wtorek o godzinie 9:15 na antenie Radia Niepokalanów. You've been

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Neapol czeka na papieża. Szczątki świętego Hannibala Marii di Francia wystawione na widok publiczny w Messynie, a już w najbliższą sobotę pogrzeb arcybiskupa Józefa Michalika. Przed nami informacje z życia Kościoła. Serdecznie zapraszam. Kościół w Neapolu oczekuje na wizytę ojca świętego Leona XIV, który wybiera się do tego miasta w rocznicę swojego wyboru, 8 maja. Spotka się tam z wiernymi na Piazza di Plebiscito, jednym z największych placów we Włoszech. Wcześniej tego samego dnia odwiedzi sanktuarium w Pompejach. Jak podkreślają włoskie media, Ojciec Święty wyrusza z pielgrzymką na teren bardzo trudny. Neapol jest miastem uderzających kontrastów między biedą a ostentacyjnym bogactwem, konfliktów społecznych, a przede wszystkim, jak mówią Włosi, stolicą włoskiego bezprawia. Cały region Kampanii spenetrowany jest przez nierzadko skonfliktowane rodzinne klany lokalnej organizacji mafijnej Camorra, istniejącej od ponad 200 lat. Liczba niewinnych, śmiertelnych ofiar Camorry od 1980 roku szacuje się na blisko 4000 osób, w tym kobiety i dzieci. Neapol znany jest też między innymi ze słynnego cudu upłynnienia krwi świętego Januarego, który zwykle powtarza się 19 września w rocznicę jego męczeństwa, ale także w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę maja na pamiątkę przeniesienia relikwii do Neapolu. 16 grudnia to trzecia z trzech dorocznych celebracji ku czci męczennika. Data ta upamiętnia erupcję Wezuwiusza z 1631 roku, kiedy mieszkańcy Neapolu prosili o wstawiennictwo świętego Januarego i, jak wierzą, otrzymali cudowną pomoc, która uchroniła miasto przed zalaniem lawą. To wydarzenie bywa określane jako cud świecki, silnie związany z historią Neapolu. Czasami do cudu dochodzi również w obecności papieża. Szczątki świętego Hannibala

0: autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 8.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Autopromocja.

0: Temat na wtorek. Zatrzymajmy się z uważnością przy tym, co w codzienności ważne, bliskie i nieoczywiste. Temat na wtorek. Zapraszam, Paulina Wysocka.
1: A dziś razem z Grzegorzem Kasjaniukiem, którego już za chwilę Państwu przedstawię, przyjrzymy się zagrożeniom duchowym w świecie muzyki i popkultury. Symbole, przekaz tekstowy, ale także melodia wprowadzająca w depresyjny nastrój. Wiele jest takich elementów, na które być może nie zwracamy na co dzień uwagi, a które mogą negatywnie oddziaływać na przykład na słuchacza czy odbiorcę popkultury. Jak więc poruszać się w tym świecie, by uniknąć zagrożeń? O tym wszystkim opowiemy Państwu już za chwilę, a także tuż po godzinie 10:00 tę rozmowę będziemy kontynuować. Całkiem niedawno na rynku wydawniczym ukazała się bardzo ciekawa książka pod tytułem Kogo słuchasz? Duchowy przewodnik po świecie popkultury. To ponad 600 stron solidnej wiedzy zgromadzonej przez Grzegorza Kasjaniuka, opracowania różnych muzycznych utworów, różnych muzycznych wydarzeń, twórców, którzy pojawiają się na muzycznej scenie i w ogóle scenie twórczości różnego rodzaju. Będziemy też Państwa zachęcać, by szukając szczegółów, zaglądać do tej właśnie książki. Zapraszam w poranku z Radiem Niepokalanów.

0: Żyjemy w czasach, w których granice między dobrem a złem, prawdą a zwiedzeniem stają się coraz bardziej rozmyte. Kultura masowa, szczególnie muzyka, film i sztuka, bombardują nas przekazami, które nie zawsze są neutralne. Często kryją one w sobie duchowe zagrożenia, które mogą niepostrzeżenie oddziaływać na nasze serca i umysły, oddalając nas od Boga. Dziś na antenie Radia Niepokalanów wraz z Grzegorzem Kasjaniukiem chcemy postawić Państwu ważne pytanie, tak myślę. Kogo słuchasz? A stawiamy je dlatego, że właśnie na rynku wydawniczym ukazała się książka Grzegorza Kasjaniuka Kogo słuchasz? Duchowy przewodnik po świecie popkultury. Grzegorzu, witam Cię bardzo serdecznie na naszej antenie.
1: Witam serdecznie Ciebie, witam Państwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Grzegorz Kasjaniuk naszym słuchaczom z pewnością kojarzy się już bardzo dobrze z różnymi duchowymi tematami. Rozmawialiśmy między innymi o objawieniach w Getrzwałdzie już, nasi słuchacze mogli to usłyszeć, ale mam wrażenie, że dziś dotykamy tematu, który jest takim Twoim naprawdę konikiem. Grzegorz, powiem Państwu, jest dziennikarzem, publicystą, speakerem, radiowcem też, pisarzem, wykładowcą, tu można by bardzo długo mówić, ale Ty też jesteś ze światem muzyki od bardzo dawna związany. Grzegorzu, jaka była Twoja droga, która doprowadziła Cię do tego, by zacząć mówić o zagrożeniach duchowych właśnie w świecie muzyki?
1: Przede wszystkim przemiana serca. Zostałem dotknięty Bożą łaską. Stanąłem w prawdzie. To też dzięki temu, że byłem w tej przestrzeni branżowej muzycznej, bardzo mocno byłem w to zanurzony. Jako muzyk, potem jako organizator, jako konferencjer, ale także właśnie jako prezenter radiowy, jako autor audycji muzycznej. Więc przebywałem w tym świecie, miałem kontakt z muzyką samą, ale także z tymi, którzy tę muzykę wykonują. Miałem także okazję pisać teksty, przez jakiś czas byłem także wokalistą muzycznym, śpiewałem anglojęzyczne wersy. Kiedy przyszło to spojrzenie na siebie, na to, czym się zajmuję, co mnie otacza, w co wchodzę, co zagłusza ciszę, w której mógłbym odnaleźć głos Boga, zacząłem odnajdywać treści, które mnie od Pana Boga oddalają. Okazało się, że one kryją się w popkulturze, kryją się w tym przekazie muzycznym, tekstów, utworów, często też i w samej melodii. W samej branży, bo to jak jest, że jak z kimś przebywasz, to jest daleko od Pana Boga, no takim się stajesz, ale też jak przebywasz w środowisku chrześcijańskim, to stajesz się chrześcijaninem, więc to też działa w tę stronę, z kim przebywasz, takim się stajesz. Jeżeli wsłuchujesz się w takie treści, no to one ciebie przenikają, bo mózg jest jak gąbka i wchłania. Ten przekaz, jaka natrętna melodia, która raz weszła do głowy, nie potrafi z niej wyjść i ciągle brzęczy i nie może odejść. Stąd też stworzone zostały powerplaye w stacjach radiowych dla tych melodii, które ciągle brzęczą w głowie, bo chce się ich ciągle słuchać i daje się im taki pokarm. Albo przedstawia się je po to, żeby one właśnie w ten stały sposób brzęczały w głowie. I to jest takie działanie naprzemienne. I zauważyłem, że do życia nie potrzeba muzyki, że ona może być tylko towarzyszem, ale nie, że wypełniaczem życia. A jeżeli wypełnia, to coś wypycha. Co w moim życiu popkultura zaczęła wypychać? Przede wszystkim przestrzeń wsłuchiwania się w natchnienia Boże zaczęła wyrzucać przestrzeń modlitwy, a jednocześnie zaczęła sprawiać, że stawałem się letni. Ponieważ uznawałem siebie za katolika, chrześcijanina, jednocześnie moje praktykowanie było takie suche i takie instytucjonalne. Bardziej przykazaniowe niż te płynące z przykazań bożych. Więc pójść do kościoła w niedzielę, jakoś to może nie odbębnić, ale nie wejść to zupełnie duchowo, osłabić życie sakramentalne, a jednocześnie później wyprzeć to życie sakramentalne, a potem się okazuje, że nie ma modlitwy, że nie jest potrzebna msza święta, że są inne obowiązki, może lepiej je wykonać i na koniec w ogóle wyrzucić Pana Boga ze swojego życia, bo w takim razie, skoro mnie nie dotyka i gdzieś tam nie wypełnia, to nie jest mi zupełnie potrzebny. A jako że człowiek nie lubi pustki, to wchodzą inne duchowości, wchodzą duchowości wschodnie, azjatyckie, wchodzą duchowości magiczne, afrykańskie, sumeryjskie, związane z duchowością pierwotnych ludów Puszczy Amazońskiej, czy też wchodzi okultyzm, wchodzi wróżbiarstwo, wchodzi satanizm, a nawet ateizm jako religia, czy też filozofia jako religia, często ta filozofia obiektywizmu. I kiedy to zauważyłem, kiedy zobaczyłem, że szatan ma tyle narzędzi, żeby gubić ludzką duszę, raz, że z jednej strony było wielkim zmartwieniem dla mnie, bo to była przestrzeń realizacji wielu celów mojego życia, i nawet tych finansowych, ale z drugiej strony była wielką radością, bo zorientowałem się, że jestem już zanurzony w wielkim bagnie i gdyby tak dalej było, to nie wiem, co dalej by było z tą drogą do zbawienia. No jednak trzeba trochę mieć własnej woli i chęci, żeby przyjąć Pana Jezusa do swojego serca, chociażby tę chwilę, tę taką niezależność jakąś własnej woli, żeby powiedzieć: Panie Jezu, daję Ci tę szczelinę, wejdź i działaj. A teraz mówię: Jezu Chryste, daję Ci całego siebie, bądź i przyjdź, i żebyśmy byli w tym przymierzu. Ja chcę być cały Twój. Ja się Tobie zawierzam, Tobie oddaję. I ta droga, żeby dojść do tego, żeby to powiedzieć i to zrozumieć, no niezwykle była trudna, bo też trzeba było zdać sobie po drodze sprawę, bo świat popkultury to ode mnie odciągał, żeby zrozumieć, co to jest stać się dzieckiem Bożym, bo tego nie rozumiałem, a z drugiej strony no Pan Jezus do tego nawołuje, żeby stać się dzieckiem Bożym. A jak to zrobić? W jaki sposób? I zacząłem do tego dochodzić, a kiedy sam stanąłem w prawdzie i sam zobaczyłem, gdzie są te fałszywe drogi mi postawione, to postanowiłem o tym mówić, bo uznałem, że nie jest to tylko dla mnie, to takie objawione, nie to, że ja sam stanąłem w prawdzie, ale wpatrzony w świętego Pawła, chociaż niegodny jestem takiego porównania, ale jest to dla mnie oparciem, że można być po stronie kłamstwa, można być w tym kłamstwie zanurzonym, a jednocześnie mieć fałszywe jego ogląd, że to jest słuszne. Więc potem, jak te łuski z oczu spadają, jest to niezwykłe, kiedy widzisz, że byłeś zanurzony w kłamstwie i że ta prawda jest gdzie indziej. A skoro już jesteś na tej drodze prawdy, to chcesz o niej mówić i pokazywać innym. Uważajcie, uważajcie. To jest przykazanie miłości, wypełnienie przykazania miłości, że myślisz o swoim zbawieniu, musisz to zrobić, ale też jesteś zobowiązany pociągnąć ze sobą innych, jak już jesteś na tej drodze. Ładnie to, jak się to mówi, ewangelizacja. Każdy z nas, katolików, jest do tego zobligowany, zobowiązany. Musimy to robić, musimy ewangelizować swoim życiem. Nie chodzi o to, że teraz mamy być jakimiś influencerami, mamy być uzdrawiaczami, mamy zapełniać stadiony, mamy być tymi jednostkami duchowymi, na których się inni koncentrują. Po prostu mam świadczyć swoim życiem dla siebie, mam codziennie stawać w prawdzie, mam świadczyć dla swojej rodziny, mam świadczyć dla swojej parafii, otoczenia w pracy, dla ludzi, których spotykam na swojej drodze. Mam w nich widzieć Jezusa Chrystusa. Niby takie proste, a trudne. Popkultura zaburza ten przekaz, całkowicie pokazuje człowieka od innej strony, że on jest tym tak zwanym pępkiem świata, że on jest Bogiem. Popkultura, muzyka w większości stawia człowieka w miejsce Pana Boga i tam się odbywa kult człowieka. Tam nie ma kultu Pana Boga i w wielu intencjach jest to robione świadomie. Jeżeli to nie jest robione świadomie, no to jest jakieś zwodzenie. Ja sam byłem zwodzony, ale staję w prawdzie i wchodzę na dobrą drogę. Ale często jest to robione, nie boję się powiedzieć, że w większości celowo, że muzyka, że popkultura wykorzystywane jest narzędzie, żeby zwodzić ludzi, zwodzić celowo, sprowadzać ich z drogi wypełniania 10 przykazań i wierności 10 przykazaniom, sprowadzać z drogi, gdzie jest rozeznanie grzechu i jest dawanie sprawy ze sprawiedliwości Bożej, także z miłosierdzia Bożego, ale i sprawiedliwości Bożej, że jest celowe odwracanie człowieka od rodziny, czyli zaburzenie rodziny, w ogóle celowości rodziny, sensu rodziny, jednocześnie wychowania chrześcijańskiego, uderzenie w rdzeń, ponieważ on jest taki niepodważalny, jeżeli rodziny idą zgodnie z tym nauczaniem chrystusowym, to nic ich z tego nie zrzuci, żadna opresja. Nawet wejdą w męczeństwo, a tych przykładów męczeństwa rodzin w historii Polski było dużo, i nie zejdą. Więc trzeba zburzyć model rodziny, żeby móc wprowadzić kult człowieka, kult jednostki, a co za tym się kryje, no kult szatana, kult Baala. I do tego odnoszę się w swoich wydawnictwach i w tym ostatnim, kogo słuchasz, duchowy przewodnik po świecie popkultury. Książce, która nawiązuje do moich poprzednich, pewnie o tym powiemy, a która jest też takim wykładnikiem, omówieniem treści, które są omawiane, które nawet w tych naszych kręgach katolickich, chrześcijańskich są na marginesie, nie są ukazywane, a wręcz nawet twierdzi się, żeby tego nie mówić, bo to jest pokazywanie diabła wszędzie. Ja tego nie robię, nie wskazuję, ale nie boję się mówić, że trzeba walić ręką jak młotem, żeby pokazywać, że diabeł jest i że jego celem jest zniszczenie człowieka.
0: Do tematu zagrożeń duchowych w świecie muzyki i popkultury wrócimy w rozmowie z Grzegorzem Kasjaniukiem tuż po godzinie 10:00. Zachęcamy, by zostali Państwo z nami, a już za kilka chwil na naszej antenie najnowsze wydanie wiadomości.

0: Tu Radio Niepokalanów, minęła 10:00, czas na wiadomości.
1: Opozycja komentuje pomysł tak zwanego smartfonowego podatku. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. Dziś Światowy Dzień Astmy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Z jednej strony cios dla konsumentów, z drugiej ulga dla artystów. Rząd wprowadza tak zwaną opłatę reprograficzną na smartfony, tablety, laptopy i telewizory Smart TV. Zdaniem opozycji zapłacą za to obywatele, mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Tak naprawdę mówimy o nowym podatku Donalda Tuska, który ma wyjąć z kieszeni obywateli kupujących sprzęt elektroniczny około 200 milionów złotych rocznie. O tyle podrożeje ten sprzęt i tyle zostanie wyjęte z kieszeni obywateli, którzy ten sprzęt nabywają.
1: Opozycja podnosi też, że podatek został wprowadzony rozporządzeniem bez debaty sejmowej i bez podpisu prezydenta. Opłata będzie pobierana od producentów i importerów. Docelowo ma zrekompensować twórcom dozwolony użytek prywatny ich dzieł. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
3: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
1: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: To jedna z najczęstszych chorób dróg oddechowych. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy. Przy podejściu do pacjentów najważniejsza jest diagnostyka i późniejsze leczenie, mówi dr Marta Frejowska-Reniecka, lekarka kierująca oddziałem pulmonologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Świętej Barbary w Sosnowcu.
5: Jest to choroba dotycząca dróg oddechowych dolnych, jest to choroba zapalna i musimy leczyć przeciwzapalnie. Nie możemy rezygnować z ruchu, bo rehabilitacja, ruch, aktywność fizyczna zarówno dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych jest jednym z kluczowych elementów terapii.
1: W Polsce problem astmy może dotyczyć nawet 4 milionów osób, a tylko 2 miliony ma postawione rozpoznanie. Pozostali chorzy, pomimo objawów, nie mają diagnozy i odpowiedniego leczenia. W rezerwacie przyrody Barania Góra pojawiła się tablica informacyjna wskazująca symboliczny obszar źródliskowy rzeki Wisły. Można ją znaleźć przy niebieskim szlaku turystycznym na wysokości około 1100 metrów, mówi Przemysław Skrzypiec, regionalny konserwator przyrody.
6: Cała kopuła Baranie Góry jest jednym wielkim obszarem źródliskowym, więc nie ma jednego miejsca tak naprawdę, gdzie źródła Wisły mają swój początek, dlatego mówimy o całym obszarze źródliskowym Wisły i udostępniamy tą tablicę przy niebieskim szlaku i zachęcamy wszystkich do tego, żeby zatrzymali się tutaj na chwilę i poczuli źródło po naszej polskiej Wisły.
1: Dotychczasowe tablice wskazujące w sposób wyłącznie symboliczny miejsca wypływu Czarnej i Białej Wisełki, uważanych za źródła Wisły, wiązały się z koniecznością schodzenia z wyznaczonych szlaków i naruszania zasad ochrony rezerwatu Barania Góra. Dzięki nowej tablicy turyści mogą w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami poznać początki królowej polskich rzek.
7: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
8: Błękitne granie.
9: Reklama.
10: Nawozić czy nie nawozić?
11: Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowit i jego taktyka mistrza trawnika.
10: Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowit, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność.
11: Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny, z najwyższej ligi.
10: Florowit, taktyka mistrza trawnika.
9: Po reklamie. pogoda.
0: Dziś na zachodzie i północy kraju zachmurzenie na ogół duże. Tam już zacznie padać deszcz. W centrum jeszcze pogodnie, choć i tu mogą pojawić się niewielkie chmury. Padać natomiast jeszcze nie będzie. W centrum synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu od jutra. Dziś w naszym kraju temperatura już bardzo zróżnicowana. Ta maksymalna od zaledwie 14 stopni na północy, około 20 na zachodzie do nawet 28 stopni na południowym wschodzie. W centrum również będzie bardzo ciepło, 26-27 stopni dziś, a jutro już 10 kresek niżej. Wiatr wieje słaby i umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich i południowych, a ciśnienie wciąż niskie, 1010 hektopaskali.
12: Poranek z Radiem Niepokalanów.
0: Po godzinie 10 w poranku z Radiem Niepokalanów już za chwilę będziemy kontynuowali wraz z Grzegorzem Kasjaniukiem temat zagrożeń duchowych w świecie popkultury.

0: Dziś z Grzegorzem Kasjaniukiem na antenie Radia Niepokalanów rozmawiamy o zagrożeniach duchowych w świecie popkultury. Myślę, że właśnie to jest bardzo ważne, żebyśmy przede wszystkim zaczęli od tego, żebyśmy to usłyszeli i zrozumieli i też odnieśli do tego właśnie te dziedziny muzyki, popkultury, że nasze życie, ten świat to jest jakaś arena walki duchowej. Jest Pan Bóg, który jest dobry i jest szatan, który jest złem i ta walka o nasze dusze toczy się nie tylko w kwestii jakiejś tam na przykład moralności seksualnej, bo tutaj to mam wrażenie bardzo łatwo to zauważyć, ale to ta walka toczy się na różnych podłożach, też właśnie na takiej arenie muzycznej. I to myślę, że bardzo ważne, żeby wybrzmiało i padło. Powiedziałeś takie zdanie, że bardzo często, w większości być może nawet przypadków, to jest jakieś umyślne działanie, żeby nas oddzielić od Pana Boga. Kto za tym stoi? Kto ma interes w tym, żeby chcieć nas przez muzykę, której słuchamy? Włączamy radio, leci sobie jakaś muzyka, żeby nas chcieć odłączyć od Pana Boga. Czy naprawdę ktoś tam gdzieś siedzi i myśli o tym?
1: Tak, jest ktoś, może nie sam, jest ich wielu. To są agendy. Można to podpisać pod agendy globalistyczne i rzeczywiście branżowe, które mają to na celu. Nie ma jakiejś przestrzeni w tym duchowym poszukiwaniu przez człowieka czegokolwiek i kogokolwiek, jakkolwiek chce to nazwać, ale jest to odnoszenie się do pogaństwa, które jest praktykowane i to nawet rytualnie. Oczywiście ta przestrzeń cywilizacyjna, w której przebywamy, XXI wieku, rozwój technologii, lecimy w kosmos, zdobywamy nowe przestrzenie, mamy telefony komórkowe, świat się stał mały, łączymy się z każdym zakątkiem świata, widzimy siebie, obserwujemy siebie, nic nie jest nam obce, powoduje, że jakby ta kwestia duchowa i że ktoś może nami tutaj w jakiś sposób chce zawładnąć, staje się jakimś takim wymysłem i rzeczą nieprawdopodobną, ale rzeczywiście mamy różnorodne struktury i wydaje mi się, że poprzez nawet nasze życie, a jesteśmy tylko kropelką i pyłem, jeżeli chodzi o istnienie świata i poprzednie pokolenia, to jednak widzimy, że poprzez naszą drogę życiową już się wiele wydarzyło. Był komunizm. Chyba to jest takie najbardziej tutaj pokazujące, jak działają te mechanizmy, gdzie chciano zawładnąć człowiekiem, odwrócić go od Pana Boga. To jest takim przykładem tego, jak działa popkultura. To jest właśnie bolszewizm i marksizm ideologiczny, który chciał zniszczyć człowieka, chciał zniszczyć Kościół i przez to sami przeszliśmy. Ci dojrzali, którzy jeszcze urodzili się w tamtym czasie komunizmu, po II wojnie światowej, którzy żyją, którzy to przeszli, uczyli się, chodzili do szkoły, uczyli się języka w Polsce rosyjskiego, bo był językiem obowiązkowym. Wchodzili w sytuację, kiedy trzeba było należeć do partii, żeby w ogóle mieć talony na samochód, czy uzyskać mieszkanie, mieć lepszą pensję, a jednocześnie nie mogli chodzić do kościoła, jak chrzcili to potajemnie dzieci. Więc ta opresja przecież taka nieodległa, ona czym była? Właśnie takim uderzaniem w człowieka, odwracaniem go od Pana Boga, ale poprzez kwestie tutaj społeczne i ideologiczne. Ale przecież także były i piosenki. Mieliśmy festiwal piosenki radzieckiej, mieliśmy festiwal piosenki wojskowej i to wszystko w kontekście komunistycznym i przyjaźni z narodem, który wcale nie był bratni, ale który był okupantem. Więc to jest kwestia społeczna. I teraz proszę przełożyć to na kwestię popkultury i tej przestrzeni. To jest to samo, tylko że działa bardziej ukrycie i zwodniczo, bo wlewa jak truciznę ten jad, żeby człowiek mniej się opierał. A tutaj opozycji nie ma, bo jest ten świat zalany popkulturą, dźwiękami często miłymi. Te niemiłe po jakimś czasie robią się miłymi. Kto to robi? Oczywiście ci, którzy nienawidzą Kościoła katolickiego, którzy nienawidzą Pana Boga, którzy chcą stworzyć świat, nie że alternatywny, ale świat bez Pana Boga, a wiedzą, że ta wolność, którą daje Pan Bóg, jest do nieokiełznana. Jej nie można sobie podporządkować w ogóle. A człowiek, którego nie można podporządkować, jest groźny. I trzeba wszystko robić, żeby tę jego duchową niezależność, czyli zależność tylko i wyłącznie w chęci od Pana Boga, bo się mu oddaje i zawierza, zniszczyć. A jeżeli nie można zniszczyć tych, którzy to już zrobili, to czekać, aż to pokolenie umrze, ale jednocześnie mieć wpływ na ich dzieci, żeby już wychować, powiem tak potocznie, po swojemu. Mamy wiek XIX. W wieku XIX mieliśmy oblężenie państwa kościelnego, pontyfikat papieża Piusa IX i jednocześnie tworzy się zjednoczenie Włoch z księstw i królestw i stworzenie jednego tworu narodowościowego, jednocześnie pod przywództwem masonerii, która walczyła z Kościołem, która doprowadziła do zniszczenia państwa kościelnego, oblężenia Piusa IX na Watykanie. I to, wydaje mi się, było niezwykłym takim świadectwem, pokazaniem, kto za tym stoi, kto prowadzi świat do upadku, ten świat duchowy, świat katolicki, ten rdzeń chrześcijański, kto do tego prowadzi, jakie to są siły, a które istnieją, które funkcjonują, które się mają dobrze, a które dotykam także w tej książce i pokazuję przez muzykę, w jakich warstwach, w jakich intencjach i w jakich treści pokazują, że oni tam stoją właśnie za tym. Czyli to nie są teorie spiskowe, bo to jest w branży. Często przemysł muzyczny jest w rękach właśnie ludzi, którzy promują taką wizję świata. Nie oznacza, że cały, ale ten największy na pewno. I jednocześnie używa różnych narzędzi. Nie obawia się sięgać po narzędzia duchowo-rytualne, magiczne, okultystyczne, bo w jakiejś części nie ma w sobie ateizmu, a ma kulty i tam, gdzie ten człowiek jest na piedestale postawiony, często właśnie odzwierciedleniem go jest postać Bafometa i w Stanach Zjednoczonych mamy kościół satanistyczny, gdzie figura Bafometa właśnie jest tym odzwierciedleniem tej filozofii, no jest niezwykle, niezwykle widoczny. Oczywiście nie jest to język, którym bezpośrednio się przekazuje swoje intencje, ale język ukryty, żeby ci, którzy być może opieraliby się, jednak temu podlegali i w jakimś długoterminowym procesie zmiękczania no, poddali się. Na przykład za cenę sławy, za cenę wydania płyty, za cenę życia w luksusie jako muzyk, bo przecież jak widzimy młodzież, która występuje w przeglądach muzycznych, jest oceniana jak w takich przedsięwzięciach jak Voice of Poland, bo dużo widzimy tam młodych ludzi, którzy chcą zyskać nie tyle sławę, ale egzystencję, tak? Muzyka, żeby żyć z muzyki i rozwijać tutaj swoje talenty. No widzimy też niechęć, by realizować się w innych przestrzeniach pracy, być może nawet i ciężkiej pracy, która też przyniosłaby jakieś efekty, ale jednak miałaby zobowiązania nie tyle wobec siebie, ale wobec także społeczeństwa, bo to zobowiązanie celebryty, muzyka, kogoś, kto jest w popkulturze, to jest tak naprawdę zobowiązanie tylko wobec siebie. No może tych najbliższych, ewentualnie, jak się już jest w jakimś takim związku, ale często te najbliższe kontakty też się rujnują. Więc tutaj mamy zobowiązanie takie kosmopolityczne zupełnie. Wyruganie siebie z tożsamości. Popkultura ruguje z tożsamości długofalowo. Ale jest problem. Problem jest taki, że ci, którzy wchodzą w popkulturę, mówimy tu o muzyce, mówimy o teatrze, mówimy o filmie, mówimy o fotografii, mówimy o modelingu, między innymi jest tutaj dużo tych przestrzeni, mówimy o książce, to jednocześnie pokazuje, że to jest przestrzeń rozwoju i pomnażania talentów. Jednocześnie każdy, kto w to wchodzi, w ten świat artystyczny, no uważa, że to jest mu dane i to nie jest tak, że ma być mu to odebrane. To jest przestrzeń, w której się on realizuje i on uważa, że no nie może być tak, że człowiekowi może to być całkowicie gdzieś tam zabrane. Że tak zresztą Pan Bóg nie chce. Panie Boże, zostaw mi choć tyle, żebym miał z tego przyjemność, chociaż takie małe coś, żebym się w tym realizował, a może to zostaw, nie wchodź w to. I dlatego tworzy się ten bunt, tworzą się reakcje wobec na przykład tych treści, które przedstawiam, niemiłe, że to jest atak właśnie na tę wolność człowieka, zabranie mu tego ostatniego okopu, w którym on może się bronić, w którym może być sobą. Tylko, że Pan Bóg nie zabiera. Pan Bóg uwalnia. To jest ta różnica. Bo Pan Bóg nie zostawia człowieka samego z jakąś pustką, w której na przykład zostaje tęsknota za tą muzyką, za filmami, za tą przestrzenią. Pan Bóg to wypełnia. Nie ma tej tęsknoty. Jest radość, że się zostało z tego wyzwolonym. To jest niezwykłe. Tym doświadczeniem niełatwo tak się podzielić, bo jest niezwykle osobiste. Ja tego doświadczyłem. Ja nie mam tęsknoty. Nie jest też tak, że reaguję jak uzależniony alkoholik na procenty, że mówię o popkulturze, bo kiedyś byłem uzależniony i teraz przestrzegam. Ja jestem z tego wyzwolony. Ja nie jestem trzeźwym muzykiem, jak jest trzeźwy alkoholik, prawda? Dalej jest alkoholikiem. Nie jestem trzeźwym przedstawicielem popkultury. Ja po prostu nie jestem wyznawcą popkultury. Jestem w jej przestrzeni, bo wszyscy jesteśmy. Słuchając radia, państwo też jesteście tej przestrzeni. Tak jak wszyscy mamy telefony komórkowe, niezależnie co o nich myślimy, to je mamy. Wiemy, że są nam potrzebne, więc tej popkultury również korzystamy. Ale to ma być towarzyszące, a nie ma wypełniać i nie ma być Bogiem w moim życiu. Pewnie dojdziemy do wymienienia nazw i mówienia przykładów, ale ten kontekst jest niezwykle istotny. Ja w książce napisałem wstęp, korzystając też z opracowań terapeutów i tych i neurologów, którzy w ogóle interesują się wpływem muzyki, dźwięku na mózg człowieka i nawet na ciało człowieka. Stąd ja sięgnąłem również po takie przykłady Olivera Sacksa, znanego neurologa i autora książki Musicophilia, Tales of Music and the Brain, czyli Podróże przez muzykę i przez mózg, to jest z 2007 roku książka, autora, który w ogóle nie kojarzy się ze środowiskiem katolickim, a tym bardziej nie kojarzy się ze środowiskiem chrześcijańskim, żeby powiedzieć, wskazać, że to nie jest jakiś wymysł środowiska chrześcijańskiego, jeżeli się mówi o wpływie muzyki na mózg człowieka. Czym jest to wypełnianie luki fikcyjnymi melodiami w mózgu? Tak, o co chodzi z tym, że u niektórych utrata słuchu prowadzi do hiperaktywności kory słuchowej. Właśnie to powoduje, że mózg wypełnia lukę fikcyjnymi melodiami halucynacyjnymi, które to są właśnie te melodie, które nam brzmią w głowie, nie chcą uciec. Nie wiemy, dlaczego to jest. Ciągle w nocy się budzę i ta melodia dalej krąży w mojej głowie. Więc pokazuje, że mózg może także przechodzić przez zmiany neurologiczne. Wcześniej tego tak nie było. Spójrzmy, że popkultura jest, nie chciałbym tu powiedzieć wymysłem, bo jest narzędziem, ale tak naprawdę pojawiła się dopiero w XX wieku. Wcześniej, nawet jak była muzyka klasyczna, jak byli minstrele, którzy przechodzili ze wsi do wsi, czy muzyka ludowa, która brzmiała, to ona nie służyła wypełnianiu tej przestrzeni człowieka, jaką wypełnia dzisiaj popkultura. W muzyce ludowej służyła obrzędom, bądź to pogrzebowym, bądź weselnym, bądź związanym z porą roku, z zbieraniem plonów. Też tworzyło to przestrzeń do wypoczynku, ale nie w tym sensie, że cały czas człowieka wypełniała, tylko towarzyszyła. A w przestrzeni klasycznej, czyli już elity, mieszczaństwa, ale wyżej szlachty i wyżej postawionych, no to była na dworach, czyli funkcjonowała tutaj najpierw w przestrzeni liturgicznej. To się zmieniło dopiero po rewolucji Lutra, po tak zwanym upadku średniowiecza z humanizmem i oświeceniem, gdzie muzyka przestała służyć wielbieniu Pana Boga, gdzie wprowadzono nuty, te, które służyły opłakiwaniu i cierpieniu, czyli pogrzebowe, trytonowe, oparte na nucie trytonu, gdzie wprowadzono je, były tylko w liturgii, na stałe do muzyki klasycznej. I stąd pojawiły się melodie Vivaldiego, cztery pory roku, różnorodne w intencjach, a niecała twórczość Vivaldiego jest skierowana na Pana Boga, często na własne emocje i człowieka. I tak potem w muzyce klasycznej, czy przez Bacha, czy innych twórców, którzy część swojej twórczości kompozycji nakierowywali na liturgię i kompozycje katolickie i chrześcijańskie związane z mszą, nawet jeżeli to tworzyli protestanci, nawet jeżeli byli w masonerii, kompozytorzy, to jednak ta liturgia była ważna i być może to pojęcie masonerii nie było jeszcze dla nich takie konkretne i właściwe, stąd przy niej trwali, co dzisiaj jest w pełni już ujawnione, o czym powiem. Stąd ta przestrzeń do XX wieku no nie była wypełniona jeszcze zgiełkiem dźwięku i muzyki w takiej warstwie jak dzisiaj, więc to, co mamy dzisiaj w naszym pokoleniu, jako tę zarazę, która nam towarzyszy popkultury, no to jest to od niedawna tak właściwie. Mógłbym powiedzieć od momentu, kiedy papież Leon XIII usłyszał w prezbiterium po mszy słowa, dialog szatana z Panem Jezusem, by mu oddał wiek w posiadanie i by w końcu mógł pokazać, co zrobi z ludźmi. Tak? To trawestuje akurat tę wypowiedź, ale dzięki niej mamy modlitwę do świętego Michała Archanioła odmawianą po mszy. I rzeczywiście ten czas mu chyba został to oddany, a on jako ten strącony z tego miejsca przy Panu Bogu, gdzie odpowiadał za tę piękną i wiedział, jak się tworzy muzykę, no to wykorzystuje tę przestrzeń idealnie i doskonale. Ja to pokazuję, na ile jest mi to dane, na ile mam taką możliwość poprzez swoje doświadczenie, funkcjonowanie w tym świecie, w tej branży, pokazuję, wskazuję na te duchowe pułapki, żeby się przestrzegać, wystrzegać, ale jednocześnie, żeby odważyć się powiedzieć Jezusowi Chrystusowi, jeżeli to nie jest zgodne z wolą Bożą, zabierz to od mnie. bo ja sam nie jestem w stanie. Za bardzo się do tego przywiązałem. Za bardzo to kocham, za bardzo to dużo po ludzku dla mnie znaczy, więc odbierz to ode mnie, zabierz, żebym za tym nie tęsknił i żebym się tego pozbył. To należy zrobić.

0: Dziś z Grzegorzem Kasjaniukiem na antenie Radia Niepokalanów rozmawiamy o zagrożeniach duchowych w świecie popkultury. Powiem ci, że ja do niedawna nie zdawałam sobie sprawy, jak wielką rolę w życiu młodych ludzi, zwłaszcza może pełnić muzyka, dopóki nie usłyszałam takiego zdania, które ktoś gdzieś tam powiedział, że jakiś chłopak nie zdecydował się na dalsze rozwijanie znajomości z dziewczyną, ponieważ im się listy na Spotify'u nie zgadzały. Ja nie wiem do końca, o co chodzi, bo nie żyję w tym świecie, natomiast to pokazuje, że ważniejsza gdzieś tam dla niego była niespójność muzyki, której słuchają, niż budowanie relacji, prawda? W książce, którą oddajesz do naszych rąk, kogo słuchasz, to powiem Państwu, że to jest przewodnik bardzo gruby, to jest ponad 600 stron solidnej wiedzy. Naprawdę widać tu olbrzymią wiedzę u Ciebie i muzyczną, i taką właśnie świata tej popkultury. Mogą Państwo bardzo dokładnie różne wątki prześledzić. Mamy tu cały wachlarz tych różnego rodzaju zagrożeń, pułapek, odpowiedziałabym takich bardzo widocznych, po takie dyskretne bardzo pułapki, które być może trudniej zauważyć. I powiem Ci tak, że chciałabym to jakoś tak podzielić może, dlatego zacznijmy od tych takich najbardziej oczywistych, najbardziej widocznych. Ja do momentu przeczytania tej książki, a zajmowałam się tematem zagrożeń duchowych, bo prowadziłam nawet audycję na ten temat kiedyś, myślałam, że muzyka, której powinnam się obawiać, to są konkretne gatunki, takie jak heavy metal, czy jakieś takie, wiesz, mocna muzyka po prostu. A tu się okazuje, że nie, że te zagrożenia w muzyce to właściwie zaczęły się nawet nie od takiej muzyki, bo ty mówisz o bluesie na przykład, że tam były takie wątki. I aż trudno jest uwierzyć, że ktoś na przykład, myślę, że naszym słuchaczom jest trudno, że ktoś może naprawdę oddać duszę szatanowi po to, żeby mieć muzyczną karierę na przykład. I że muzyka może być po prostu takim nawet elementem kultu. Czy możemy trochę o tym satanizmie w muzyce obecnie powiedzieć? Nie tylko w muzyce, w popkulturze.
1: I są koncerty, które są misteriami. To są takie czarne msze, może nie są nazywane w ten sposób, ale misteria i estrada jest tym ołtarzem, a muzycy są tam kapłanami. To na nich wzrok tłumu jest skierowany. Ogólnie, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie nawet jakąś zwykłą trasę letnią, koncertową. I nie dziwi Was to, jak tak spojrzycie na to z boku, że jest jakaś scena, wokół jest tłum, gromadzi się ten tłum wokół tej sceny, a ci na tej scenie, którzy stoją do mikrofonów i śpiewają, mówią, nie mogą tak naprawdę z tym tłumem zrobić wszystko. Do czego to można sprowadzić? Czy idziemy tam, żeby odetchnąć? No chyba tak, to nami tam kieruje, żeby odetchnąć, brać udział w jakiejś zabawie, a się okazuje, że to może być zwodnicze. Okazuje się, że mogą tam być jakieś złe intencje. Zobaczmy na przykład, co się dzieje podczas Sylwestra. Czym jest Sylwester? No mamy przechodzenie, jeden rok się kończy, drugi się zaczyna. Mamy to przejście i dla wielu zrobiono, są przecież nawet i w duchowości wschodniej, to jest ważne, jest taki rok i to jest wpisane w duchowość, nawet w rytuały, ale w Polsce przecież jest tego zrobione święto, są życzenia, są fajerwerki i tak dalej, a mało kto zauważa, że mamy 1 stycznia uroczystość, że mamy obowiązek być w kościele, że mamy mszę w ostatni dzień grudnia, że podchodzimy do tego w inny sposób, a bardzo też intymny, mógłbym tak powiedzieć, duchowo. A tu się robi taki przekaz, gloryfikację przemijania. Bo czym to jest taki Sylwester? Jest przemijaniem. Zrobi się duchowość przemijania. I to w sposób taki właśnie ołtarzowy. Bo są wielkie sceny, telewizje, które to pokazują, i są oddani wyznawcy, którzy albo na żywo są, albo oglądają to przez ekran telewizora, czyli uczestniczą w tym w pełni, gdzieś tam też i się bawią. Więc nikt nikomu nie odbiera tej zabawy i tego, że powinien się tutaj też zabawić i odetchnąć, ale, drodzy Państwo, spójrzcie przez taki pryzmat. Inaczej to się zaczyna wydawać i klarować. Jeżeli słuchamy wielu wypowiedzi celebrytów, ostatnio słuchaliśmy wywiady, może Państwo nie, ale komentarze są Edyty Górniak, która opowiada o swojej duchowości. Jeżeli się słucha dziennikarzy, którzy mówią o UFO w sposób taki pewny, są zapraszani właśnie też na salony influencerskie i opowiadają o tym w taki pewny sposób, jako wręcz duchowo

kulturze. To może być wykrzywienie obrazu świata, czyli tego wszystkiego, co się wiąże z klimatem, a ochrona także świata. A z drugiej strony może być rzeczywiście okultyzm, satanizm, wika, czyli kult i ruch wiedźm. To może być ruch różnych form i rytów masonerii, włączając w to bardzo mocne i mroczne wątki, które gdzieś tam nawet przy okazji listy Epsteina się pojawiły. Może dopiero ta lista Epsteina jakoś tak bardziej pokazała teraz na świecie, że są jakieś zagrożenia płynące z popkultury, chociaż bardziej to się kierunkuje w jakieś takie klimaty globalistyczne, zawężając tylko, a nie powinno. Czy też kwestie, które związane są w ogóle z kościołami, które się pojawiają. Kościołami, które są już zatwierdzone, bo są związkami wyznaniowymi, jak Kościół Rodzimowierczy w Polsce, odnoszący się do wierzeń słowiańskich, prastarych takich kultów przedchrześcijańskich, czy też kwestia medytacji transcendentalnej, czyli tych ruchów duchowych, demonicznych z Indii, z tamtego rejonu świata, które są tutaj przekazywane, są szkoły duchowości, rozwoju osobistego człowieka, pokazywane jako filozofia, a nie i jako jakąś duchowość, czy też mamy do czynienia już z kościołami typowo satanistycznymi, które funkcjonują, które są, u nas działają jeszcze w takim niezależnym, podziemnym kręgu, ale wiem o nich, nie są związane z osobami, które słuchają muzyki, nawet w ogóle z muzyką nie są związane, a funkcjonują. Więc mamy tę przestrzeń zagrożenia niesamowicie dużą. Najłatwiej zauważyć to, co jest wizualnie widoczne, jeżeli widzimy młodzież, która ubiera się na czarno, bo to jest kolor ulubiony, ale nie tylko, bo teraz pastele też rządzą, albo czarne usta u dziewcząt, paznokcie pomalowane na czarno, także u chłopaków. To nie oznacza nawet żadnej identyfikacji płciowej, chociaż może, ale ten wybór drogi, którą idą, emblematy satanistyczne, bo dzisiaj młodzież już się nie krępuje zakładać koszulki z pentagramami, wizerunkami bafometów, nie tylko logo zespołów satanistycznych, ale także tworzą piercing, czyli to zniekształcanie twarzy, wkładanie dużej ilości biżuterii tak zwanej w usta, w policzki, w brwi, w nos, w uszy, tworzenie kół także na uszach, czy też powiększanie różnych miejsc w ciele. Nie będę o tym szczegółowo mówił, bo to związane jest nie tylko z tatuażami, ale to jest już codziennością, to się już widzi, zwłaszcza w większych miastach, gdzie wręcz całe klasy młodzieży tak się ubierają, tak wyglądają. I to nie zadziwia. No często jest tak, że sami nauczyciele już tak wyglądają, więc jakby tu nie ma już... Ktoś, kto może wygląda bardziej tradycyjnie, to wzbudza tutaj sensację. W każdym razie jest to też jakieś zarażenie rówieśnicze, jakaś moda, a skoro moda, to każdy inny chce to poznać, a jak już to wchodzi, no to już wchodzi często na 100%, bo rodzice nie zdają sobie z tego sprawy, nie mają wiedzy, nie orientują się, sami nie korzystają z tych kanałów społecznościowych, z których czerpią wiedzę młodzi. Więc tak naprawdę dla nich jest to świat zupełnie niezrozumiały. Często jest tak, że już dziecko, często dziewczęta, zauważałem, że dzisiaj dziewczęta bardzo mocno wchodzą w te przestrzenie. W domu katolickim jest już całkowicie wypełniona filozofią, teozofią. To jest właśnie filozofia okultystyczno-satanistyczno związana z masonerią. Nie wiedzą, że już są w tym, że już uwielbiają twórczość Lovecrafta, że ich zainteresowanie Tolkienem to nie jest przez pryzmat chrześcijaństwa, a przez pryzmat tylko Mordoru, że wchodzenie w te zainteresowania to jest świat Gorgorod, a nie świat hobbitów, prawda, i dobra, które promują i niosą razem ze swoim przewodnikiem. I zauważają, że się zaczynają inaczej ubierać, ale dalej jakby to jest ten dom, dopiero kiedy przychodzi pełnoletność, nachodzi ten rozbrat i odejście na studia, odchodzi dziecko i już nie mamy tutaj w tym świecie duchowym swojego dziecka. I to odbiera nam popkultura. Tu trzeba być bardzo ostrożnym i uzbroić się w narzędzia modlitwy, w tę zbroję świętego Pawła, żeby chronić nie tylko swoje dzieci, ale przede wszystkim siebie, swoją rodzinę. Żeby to dziecko, nawet jak odejdzie, miało gdzie wrócić. I dla mnie jest ta książka bardzo optymistyczna, którą tutaj Państwu daję do przeczytania, bo ona nie niesie lęku. Ja opisuję zagrożenia, ale to jest duchowy przewodnik, bo trzeba wiedzieć, z czym się mierzymy, żeby móc wiedzieć, jak to pokonać, bo my mamy to pokonać. My mamy wyjść z tego zwycięsko. Dlatego książka kończy się rozdziałem o błogosławieństwie w rodzinach i mocy błogosławieństwa jako naszym narzędziem, które jest

0: jest w zasięgu ręki, bo idzie z naszych rąk, tak? Ja błogosławię dłonią, robię znak krzyża, ale też błogosławię sercem, błogosławię w myśli, jeżeli dziecko tego fizycznie już nie chce przyjąć. Więc pokazuję to na przykładzie wykonawców, którzy się z tym nie kojarzą, bo to są melodie, które płyną przez eter radiowy w teledyskach, nie kojarzą się, bo nie są tutaj wypowiadane jakieś słowa czy magia, chociaż wskazuje na Lady Gaga, bo ostatnia jej płyta to są zaklęcia i ryty, jej piosenka magiczna to jest zaklęcie. Jeżeli to radia grają, państwo słuchają, to bądźcie włascy uświęcającej. Na jej koncertach też się odbywa magia, jest to bardzo groźne, ale też wskazuje na rzeczy może bardziej takie wizualnie widoczne, jak właśnie płynące z muzyki black metalowej. Nie słuchają tego wszyscy, tak? To już jest tak dla zawężonej grupy odbiorców, ale też tę książkę kieruje w różne kręgi słuchaczy. Częściowo jest ona też przeznaczona dla tych, którzy są melomanami, którzy są na głębokim etapie poznawania muzyki, więc wchodzą w te struktury, w które zwykły przeciętny słuchacz nie wchodzi. Dlatego omawiam brzmienia muzyczne, omawiam Devil's Triton, omawiam Blue Note, czyli same brzmienia, jak wspomniałaś, muzykę właśnie bluesową. Dlaczego blues nie został stworzony na chwałę Bożą, wręcz przeciwnie. I jak te nurty się ze sobą, ten gospel i Blue Note ścierają. I gdzie jest ta różnica? Bo w jednej muzyce jest uwielbienie Pana Boga, a w drugiej uwielbienie człowieka. To nie oznacza, że teraz nie ma wykonawców, którzy przez bluesa uwielbiają Pana Boga, czy przez muzykę reggae, czy nawet przez muzykę heavy metalową, ale pokazuje, że te style muzyczne, te brzmienia nie powstały, żeby chwalić przez nie Pana Boga. To tam się ewangelizuje, to tam się w nie wchodzi, żeby tych ludzi wyciągnąć z tej przestrzeni, nawet przez jakiś pomost, czyli muzykę metalową, white metal, chrześcijańską, ale żeby zaczęli się formować, wsłuchiwać w ciszę i w milczenie i tam odnaleźli Pana Boga. I przez natchnienia Boże pozbędą się tego balastu, który zatruwa im życie, wypełnia życie i nawet wpływa, jak powiedziałaś, na związki i relacje międzyludzkie. Ja w swoim życiu jako student pierwszego roku również miałem taką sytuację, gdzie starając się o względy pewnej panny, siedząc razem na randce, spoglądaliśmy na ścianę pokoju, który wynajmowałem, a tam była słomka, na słomce wisiały plakaty różnych zespołów. I dziewczyna mnie pyta, bardzo poważne pytanie do chłopaka, co jest najważniejsze dla ciebie w życiu? Otrzymałem takie pytanie od dziewczyny, spojrzałem na nią, co powinienem odpowiedzieć? Randka, siedzi chłopak, dziewczyna i dostałem takie pytanie. No, dosłownie pozwala mi, sama bierę ster w swoje ręce, bo pozwala mi tutaj emocjonalnie, pięknie tutaj się zaprezentować, a ja wskazuję ręką na tę ścianę, na te plakaty i mówię, to jest dla mnie najważniejsze w życiu. Na plakat zespołu Slayer, Metallica i Pink Floyd. No i tak skończyła się randka.
1: Ale może to jest pytanie, które trzeba sobie właśnie w życiu stawiać. Może trzeba je postawić naszym dzieciom w którymś momencie, bo myślę, że twoja książka Kogo słuchasz? Duchowy przewodnik po świecie popkultury. To może być pozycja, tak jak mówiłeś, dla melomanów, ale może być też pozycja dla rodziców po to, żeby zyskiwać świadomość, prawda? Z tym pytaniem pozostawiam Państwa w tym tygodniu, bo godzina już nas nagli. Za chwilę lektura Radia Niepokalanów. Potem zaproszę Państwa na transmisję mszy świętej z Bazyliki w Niepokalanowie. A do tematu zagrożeń w świecie popkultury razem z Grzegorzem Kasjaniukiem wrócimy już za tydzień w temacie na wtorek. A te części jego wypowiedzi, które dziś pojawiły się na antenie Radia Niepokalanów, mogą Państwo też znaleźć do odsłuchania na naszej stronie internetowej.

0: Radio Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Mało kto był tak subtelnie umartwiony i tak wstrzemięźliwy jak siostra Faustyna. Była cicha, skromna i czysta, jak stworzenie, które wyszło dopiero z rąk Boga. Przyjmowała z całą prostotą w duchu umartwienia wizyty lekarskie związane z jej ostatnią chorobą. Jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru złożyła prywatny ślub wieczystej czystości, a w jakiś czas potem zdjął, pisze, Jezus pas złoty, przepasał biodra moje. Od tej chwili nie doznaję żadnych poruszeń cnocie przeciwnych, ani w sercu, ani w umyśle. Dał Bóg w pewnym dniu poznać wewnętrznie, że nie utraciłam nigdy niewinności i że pomimo różnych niebezpieczeństw, w których się znajdowałam, sam mnie strzegł, aby nietknięta była dziewiczość duszy i serca mojego. Siostra Faustyna była prawdziwie uboga duchem, ponieważ niczego nie wymagała dla siebie, przyjmując ciężką i męczącą nieraz pracę oraz znosząc cierpliwie i ochotnie różne braki i niedostatki. Dał mi Pan poznać, że cała tajemnica ode mnie zależy, od mego dobrowolnego zgodzenia się na ofiarę. Kiedy się zgodziłam, obecność Boża przeniknęła mnie na wskroś. Heroiczne było posłuszeństwo siostry Faustyny, gdy w młodym wieku z rozkazu Zbawiciela przyjeżdża do wielkiego nieznanego miasta i tu w niezwykłych okolicznościach wstępuje do zakonu, gdzie staje się wzorem posłuszeństwa dla wszystkich. Szczególnie posłuszna jest spowiednikowi, gdy tak pisze: naśladowałam ślepego, który ufa przewodnikowi i trzyma się silnie jego ręki, i nie odstępowałam ani na chwilę od posłuszeństwa, które mi było deską ratunku w próbie ognistej. Pokora była istnie wybitną cechą apostołki, jak ją nazwał Pan Jezus, miłosierdzia Bożego. Stanowiła ona jakby jej drugą naturę. Ujawniała się ta cnota w przyjmowaniu bez dyskusji wszystkich poleceń starszych, w uznawaniu własnych błędów i prośbie o przebaczenie, w cierpliwym znoszeniu nieodłącznych od życia wspólnego docinków i upośledzeń. Pokora jest tylko prawdą. Nie ma w prawdziwej pokorze płaszczenia się. Choć się uważam za najmniejszą w klasztorze, to z drugiej strony cieszę się godnością oblubienicy Chrystusa. Mniejsza o to, że nieraz spotykam się ze zdaniem, jakobym była pyszna, ale przecież wiem, że sąd ludzki nie dostrzega pobudek działania. Obok pokory cechowała siostrę Faustynę niezwykła prostota. Nigdy się przed nikim, tak pisze, nie płaszczę, nie znoszę pochlebstwa. Kiedy w początku swego życia zakonnego w nadmiernej gorliwości przedstawiałam się nieraz przełożonym taką, jaką w rzeczywistości nie byłam i o takich nędzach pojęcia nawet nie miałam. Jednak po niedługim czasie Jezus dał mi poznać, że pokora jest tylko prawdą. Od tej chwili zmieniłam swe zapatrywanie, idąc wiernie za światłem Jezusa. Poznałam, że kiedy dusza jest z Jezusem, On jej nie pozwoli błądzić.
2: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.
3: A była to lektura Radia Niepokalanów, na którą zapraszamy codziennie o 10.45, 16.45 i 22.45.

Zbliża się już godzina 11, to czas, by przenieść się do Bazyliki w Niepokalanowie, gdzie już za chwilę rozpocznie się nasza msza święta radiowa.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Pójście za Jezusem i dzielenie się swoją wiarą z otaczającym nas światem często odbywa się wśród trudności i przeciwności. Jednak łaska pokoju, którym Chrystus obdarza nas codziennie, a szczególnie podczas mszy świętej, będzie umacniała nasze serca i usuwała z nich lęk przed podjęciem tego zadania. Niech nigdy nie zabraknie nam gorliwości w głoszeniu prawdy o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Na tej Eucharystii witam was wszystkich zebranych w Bazylice Mniejszej w Niepokalanowie, ale również witam księdza Władysława, który do nas przybył z diecezji sąsiedniej, łowickiej. Witam również tych, którzy łączą się z nami przez telewizję Niepokalanów, radio Niepokalanów. Niech nasze intencje, które przybyliśmy, przyjmie miłosierny, dobry Bóg. Są również szczegółowe, pozwólcie, że wymienię. Modlimy się w intencji dziękczynnej z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty, Zbigniewa i Kingi, Sylwestra, za wstawiennictwem Matki Bożej i świętego Maksymiliana. Druga intencja o beatyfikację siostry Róży Niewęgłowskiej, za ofiarodawców i procesujących ją, o wstawiennictwo Boże i za zmarłych, świętej pamięci Mariannę Suską i Konrada Błaszczyka. Abyśmy mogli w pełni doświadczyć pomocy Boga, odrzućmy wszelki grzech, który zamyka nas na Jego łaski. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry. Za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Panie.

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne. Umocnij naszą wiarę i nadzieję, abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia Twoich obietnic przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i Ikonium, podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derby. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. I dość długi czas spędzili wśród uczniów. Oto słowo Boże.

aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
2: Chwała tobie, Panie.
3: Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Oto słowo, Panie.

Umiłowanie w Chrystusie, siostry i bracia. Każdy z nas w życiu swoim przeżywał chyba lęk. Lęk o rodzinę, o swoje państwo, lęk o swoje zdrowie. Ostatnie lata w szczególny sposób nas uczą i wprowadzają nas w taki straszny terror wojny, niepewności jutra, czegoś, co nam zagraża. Pamiętamy doskonale, jak 4 lata temu Rosja napadła na Ukrainę, ileż wtedy było w nas lęku. W wielu kościołach nawet księża wprowadzili suplikacje. Jeszcze do tego doszedł taki mały wirusik, COVID. Ileż nam lęku rzeczywiście on spowodował, że zabroniono nam chodzić na pobliskie cmentarze, wejść do lasu. Zabroniono rzeczywiście, ograniczono naszą wolność. Potem właśnie jak gdyby najlepszym doktorem okazał się pan prezydent w Rosji, Putin, i on rozwiązał ten lęk o tego COVID-a, który niestety pojawił się na skutek ludzkich wypaczeń, jakiejś nieuwagi. Lęk, paraliżuje nas lęk o swoje codzienne życie, o swój byt. Boimy się po prostu. Rzeczywiście żyjemy w takim wielkim lęku i czasem dzisiejszy człowiek jeszcze bardziej to odczuwa, jak politycy nas straszą wojną. Trzeba już się przygotowywać, już trzeba koniecznie się zadłużyć, żeby jak najwięcej było amunicji, broni. Po prostu panuje rzeczywiście psychoza jakiegoś strachu, lęku, że już nie wiemy, co robić. A przecież to są ludzie polityki, ludzie, którzy widzą, obserwują świat. Przecież wiedzą doskonale, że w 2014 roku Putin zagarnął Krym. Dzisiaj ci politycy, którzy wtedy krytykowali, że powstawały tak zwane wojska terytorialne, są u steru władzy i wytwarzają znowu lęk, psychozę strachu, że trzeba, musimy mieć broń, musimy mieć po prostu czołgi nowoczesne, armaty, wojsko. A gdzie oni wtedy byli? Krzyczeli przeciw tym wojskom terytorialnym. Przeciw temu, co robił Putin. Gdzie oni byli? Drodzy bracia i siostry, rzeczywiście zmienia się punkt widzenia, odsiedzenia. I to widzimy wyraźnie u steru naszej władzy. Władzy, która jest sparaliżowana, ale zadłuża Polskę, bo czuje się wtedy wolna. Władza, która mówi, trzeba brać następne pożyczki, chociaż dług publiczny, jak wiemy, jest naprawdę przerażający, a jednak w imię obrony wolności człowieka, naszej wolności, chce nam po prostu zafundować na lata naszym wnukom, dzieciom ogromne spłaty zadłużenia. Lęk. Ludzie, których wybieramy, tworzą nam lęk, przychodzę strachu. Kochani moi, dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby nam pokazać, kto daje nam prawdziwy pokój, kto uczy nas prawdziwej wolności. Po co to mówię? Po to, żeby pokazać, że na świat przyszedł Jezus Chrystus, który umarł za nas również w imię tego lęku, abyśmy nie bali się, ale z Nim razem przeszli przez życie. Chrystus staje dziś, podobnie jak wtedy, 2000 lat temu, i mówi do nas: pokój zostawiam wam, nie taki, jak daje wam świat. Ja wam daję pokój. Chrystus wyzwala nas z lęku, z niepokoju.
daje nam rzeczywiście perspektywę życia i to życia wiecznego. Ten człowiek, który ogranicza siebie tylko w tych ciasnych ramach swego życia doczesnego, już jest przegrany. Już on nie wyzwolił się z lęku, bo nie wie, co to znaczy pokój w Chrystusie. Kto daje światu pokój? Jezus Chrystus. Gdyby dziś cały świat zwrócił się do Niego, nie potrzeba byłoby nam karabinów, amunicji, nie potrzeba byłoby nam wojska. A jednak świat dalej dąży ku temu, żeby więcej mieć broni, amunicji, atomu. Dlaczego? Czy na tym mamy budować nasz pokój? To prawda, Chrystus mówi, że daje nam pokój nie tak, jak daje świat, ja wam daję, ale ten pokój jest trwały. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. Takie słowa dziś przeczytał nam ksiądz Władysław. Jakże piękne słowa. Chrystus odszedł do Ojca i wiemy to doskonale z historii zbawienia. Zesłał nam swojego Ducha i ten Duch Święty wypełnia Kościół. Tego, który uwierzył w Chrystusa, że On umarł, zmartwychwstał, jest uwielbiony. Ten Duch Święty spoczął na tych, którzy nie lękają się dziś ani broni, ani przemocy, ani środków masowego przekazu, które wbijają w naszą głowę strach, lęk. Drodzy bracia i siostry, pamiętamy te czasy, gdy nam nawet zabroniono chodzić do kościoła. Dzisiaj sam premier najjaśniejszej Rzeczpospolitej Morawiecki mówi w ten sposób, że największy błąd, jaki popełnił, to dał się uwieść temu strachowi, który niósł świat. Drodzy bracia i siostry, nie możemy dać się uwieść temu strachowi, lękowi. Gdy umierał święty Maksymilian Kolbe tam w bunkrze głodowym 14 sierpnia 1941 roku, to Bruno Borgowiec, który był jednym z pierwszych, który wszedł do celi więziennej tego bloku, bunkru głodowego, gdzie Maksymilian został dobity zastrzykiem fenolu, zauważył w Maksymilianie wielki spokój. Mało tego, nawet SS-mani mówili do niego, nie patrz na nas. Drodzy bracia, tylko lęk może tak powiedzieć, nie patrz na nas. Dzisiaj słyszymy, jakże często ludzie boją się Chrystusa, boją się krzyża, boją się nauki, którą przyniósł Chrystus. I to jest rzeczywiście jakieś niezrozumienie sytuacji tego, co przyniósł nam, dał ich nasz Pan Jezus, a dał nam pełną wolność. Drodzy bracia i siostry, nie będzie pokoju w świecie, jeśli pierw nie będzie miłości w sercach każdego człowieka. Bo lęk rzeczywiście może człowieka zniewalać, ale Chrystus nas wyzwala z lęku. Henryk Sienkiewicz napisał kiedyś taką powieść, Ogniem i mieczem. Wojsko polskie przygotowujące się do odparcia oblężenia w Zbarażu jest już nieźle uzbrojone, ufortyfikowane i zaopatrzone, wyczekuje zaś tylko na nadejście swego ukochanego wodza Wiśniowieckiego. Wodza nie było jeszcze w Zbarażu, więc niepokój w wojsku wzrasta, karność rozluźniła się do reszty i serca upadały. Coraz nowe wieści nadletywały do obozu, jakby złowrogie ptactwo i wątpliwe męstwo żołnierza. Gdy wreszcie go po długich dniach oczekiwania ukazywały się oddziały Wiśniowieckiego, żołnierzy ogarnął szał radości. Jedni rzucali się z wałów,
i biegli piechotą ku zbliżającym się pułkom. Drudzy lecieli do koni, inni śmiali się, inni płakali, składali ręce lub wyciągali je ku niebu, wołając: idzie nasz Ojciec, nasz Zbawca, nasz Wódz. Zdawać by się mogło, że oblężenie już zdjęte, wróg pokonany, zwycięstwo odniesione. Obecność Chrystusa przy nas i zjednoczenie z Nim pozwoliło nam przezwyciężyć w sobie uczucie lęku i zachować pokój wśród przeciwności. Sprawdza się więc to dzisiejsze opowiadanie z Dziejów Apostolskich, którym słyszeliśmy przed chwilą, że obrzuceni kamieniami Paweł podnosi się bez skargi, najspokojniej w dalszym ciągu pełni swoje apostolskie zadanie. Także i on umacnia w pokoju duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Uświadamiając to, można by uniknąć wielu irytacji i załamań. Tak, drodzy bracia, trzeba i nam, Kościołowi Świętemu, na tej ziemi przejść różne próby ucisków i doświadczenia, i znieważenia, i oplucia, i wyrzucenia, i pogardy. Tylko zawsze trzeba patrzeć, że to jest jakieś doświadczenie, które nas musi umocnić, musi nam dodać skrzydeł, że widocznie Pan tego chciał, ale trzeba z drugiej strony też walczyć z godnością, z podniesionym czołem o te wartości, które głosił Chrystus. I niech nas nie zniechęca ani lęk, ani strach, który nam chcą włożyć nasi rządzący, ale zdrowy rozsądek, miłość do Chrystusa, bo On tylko daje prawdziwy pokój. On tylko jest siłą pokoju, wolności, miłości. I właśnie każda msza święta również nas przybliża do Chrystusa, który jest naszym pokojem. Również usłyszymy i te słowa: przekażcie sobie znak pokoju. Przekażcie, czyli żyjcie w pokoju, mając tą wielką wiarę i miłość do Chrystusa, który za nas umarł, zmartwychwstał i jest uwielbiony. I niech nas nikt nie przeraża. Nie dajmy się zwieść dzisiejszym środkom masowego przekazu. Nie dajmy się zwieść również politykom, którzy nam obiecują złote góry na wierzbie, złote gruszki na wierzbie, ale dajmy się po prostu prowadzić Chrystusowi, a będziemy blisko Królestwa Bożego, bo On jest życiem i zmartwychwstaniem naszym. Amen.

Do Boga, który przez zmartwychwstanie Chrystusa przywrócił nam życie wieczne, zanieśmy wspólne prośby. Módlmy się za dzieło misyjne Kościoła, aby wszyscy ludzie na całym świecie mogli poznać Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy nie uznają Chrystusa za Boga, aby doszli do poznania prawdy objawienia Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny dzieci pierwszokomunijnych, aby były środowiskiem wzrostu wiary, pobożności, miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi przeżywających trudności z powodu wyznawanej wiary, aby nigdy nie poczuli się opuszczeni przez Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej z prośbą Błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty, Zbigniewa, Kinki, Sylwestra, za wstawiennictwem Matki Bożej, świętego Maksymiliana. Ciebie prosimy. Módlmy się o beatyfikację siostry Róży Niewęgłowskiej, za ofiarodawców i procesujących ją w wstawiennictwo Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, Mariannę Suską, Konrada Błaszczyka, zmarłych na różnych frontach wojny, także na Ukrainie, aby dostąpili łaski odpuszczenia grzechów i życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za księdza Władysława, który jest z nami, byś Ty, Panie, mu błogosławił w jego pracy, w jego zamiarach, udzielał mu potrzebnych łask. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tu obecnych, za nasze rodziny, abyśmy codziennie, krocząc drogą wiary, doświadczali pomocy Bożej. Ciebie prosimy. Dobry Boże, wysłuchaj naszych próśb i umocnij naszą wiarę oraz nadzieję w spełnieniu Twoich obietnic. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do takiego wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana.

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary.

0: Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem.
1: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Maksymilianem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przed sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Usiądźmy jeszcze na chwilę. Wiemy doskonale, że zbliżają się wakacje, czas odpoczynków, ale także czas pewnej refleksji nad sobą. Może warto ten czas wakacji wykorzystać na pogłębienie swojej duchowości, miłości do Chrystusa ukrzyżowanego. I taką możliwość daje również niebo kolanów. Możemy zobaczyć na stronie internetowej, czy nawet wziąć, zabrać ze sobą taki informator pielgrzyma. Jest on tam wyłożony. Są różne rekolekcje. Ojciec Ignacy zaprasza na rekolekcje, które odbędą się 15-17 maja tu w Niepokolnowie dla małżonków i osób przeżywających jakieś trudności. Ale również chciałby ojciec Ignacy odpowiedzieć na pytanie, postawić sobie takie pytanie, czy warto poświęcić życie, by być do końca singlem. Może warto skorzystać z takich rekolekcji, które będą odbywały się 5 i 6 czerwca bieżącego roku, tu właśnie w Niepokolanowie. Są również rekolekcje rycerstwa, inne rekolekcje, które są umieszczone w tym informatorze, jak już wspomniałem. Zapraszam serdecznie, kto przyjechał z daleka, niech pójdzie na obiad. Tam te zupy nie są takie drogie, jeszcze ceny są przyzwoite, więc warto może coś zjeść, aby udając się na dalszą drogę dojechać do celu. Za chwilę będzie nabożeństwo do świętego Antoniego z Padwy. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: last verse.
1: Wszystkie intencje, z którymi przybyliśmy do sanktuarium Matki Bożej w Niepokalanowie, zanieśmy również przez to wstawnictwo przemożnego cudotwórcy, świętego Antoniego, nasze lęki, nasze niepokoje, obawy. Niech to wszystko przedstawi święty Antoni Padeski naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, byśmy byli wolni od lęku, od niepokoju. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Syn Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo bez mazy pierworodnej poczęta, Święty Antoni ozdobo portugalskiej ojczyzny, Święty Antoni nowe światło włoskiej ziemi, Święty Antoni chwało miasta Padwy, Święty Antoni filarze Kościoła Świętego, Święty Antoni ozdobo zakonu braci mniejszych, Święty Antoni wierny synu świętego Franciszka, Święty Antoni, serdeczny przyjacielu, Dzieciątka Jezus. Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii. Święty Antoni, gorliwy kaznodziejo. Święty Antoni, nauczycielu prawdy. Święty Antoni, przewodniku dusz. Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa. Święty Antoni, proroku swoich czasów. Święty Antoni, żarliwy apostole. Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę. Święty Antoni, nawracający grzeszników. Święty Antoni, zwalczający występki. Święty Antoni, odnowicielu obyczajów. Święty Antoni, opiekunie uciśnionych. Święty Antoni, pociecho strapionych. Święty Antoni, aniele pokoju. Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską. Święty Antoni, miłujący życie ukryte. Święty Antoni, mężu świętej modlitwy. Święty Antoni, napełniony miłością Bożą. Święty Antoni, zwierciadło cnoty. Święty Antoni, miłośniku pokory. Święty Antoni, krysztale czystości. Święty Antoni, perło bóstwa świętego. Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa. Święty Antoni, przedziwny w mądrości. Święty Antoni, skarbnico Pisma Świętego. Święty Antoni, miłujący sprawiedliwość. Święty Antoni, po strachu złych duchów. Święty Antoni, wskrzeszający umarłych. Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione. Święty Antoni, chwalebny cudotwórco. Święty Antoni, święty całego świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się. Módl się za nami, święty Antoni.
2: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowi.
1: Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętym Antonim z Padwy dałeś swemu ludowi znakomitego kaznodzieję, opiekuna ubogich i cierpiących. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wprowadzali w życie wskazania Ewangelii i doświadczyli Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa ku czci świętego Antoniego. Boże Ojcze, dobry, miłosierny, który wybrałeś świętego Antoniego na głosiciela Ewangelii, posłańca pokoju i obrońcę swojego ludu. Wysłuchaj modlitwę, z którą zwracamy się do Ciebie za Jego pośrednictwem. Uświęcaj nasze rodziny, pomóż im wzrastać w wierze, nadziei, miłości. Zachowaj w nich jedność, pokój, pogodę ducha. Ochraniaj młodzież i dzieci przed zepsuciem, marnowaniem czasu, zdolności, zdrowia. Przyjdź z pomocą przez zasługi orędownictwa świętego Antoniego, wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie, samotność, zagubienie siebie i różnych rzeczy, brak pracy lub domu. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia w naszej ojczyźnie, naszej parafii, we wspólnotach naszych domów rodzinnych i zakonnych. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Za chwilę nastąpi błogosławieństwo relikwiami. Kto z Was chciałby uczcić relikwie świętego Antoniego przez ucałowanie, potem może podejść i to uczynić. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
1: Zakończyliśmy właśnie transmisję naszej mszy świętej radiowej z Bazyliki w Niepokalanowie, a przewodniczył jej i homilię wygłosił ojciec Krzysztof Świsłocki, franciszkanin z Niepokalanowa. 5 minut pozostało do godziny 12. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek. Już za chwilę na moim miejscu usiądzie Mikołaj Grudziński. Pokój i dobro, Paulina Wysocka.

0: ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz, piękno życia wewnętrznego, rozmyślania na każdy dzień roku.
1: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
0: Delikatność naszej duszy. Jeżeli nie znam dobrze człowieka i nie mam z nim bliskiego kontaktu, nie udzielam rad na odległość. Umiejętność obchodzenia się z duszą to sprawa delikatna. Starając się poprawić człowieka przemocą, niczego nie osiągniesz. Poważnego problemu nie można rozwiązać w pośpiechu. Praca spowiednika to wewnętrzne uzdrowienie człowieka. Nie ma lekarza, który przewyższyłby doświadczonego spowiednika. Spowiednik powinien wzbudzać w ludziach pragnienie poprawy. Najpierw powinien pracować nad sobą, żeby być w stanie pomagać ludziom. W przeciwnym wypadku swoim brakiem rozwagi spowiednik będzie rozbijać ludziom głowy. Popatrz na to, co się stało, jak nakazuje Ewangelia. Nigdy nie zaczynaj swojej walki od tego, czego nie możesz zrobić, ale zaczynaj ją od tego, co zrobić możesz. Do obowiązków zakonnicy czy zakonnika nie należy pomaganie ludziom poprzez stałe wysłuchiwanie ich problemów. Ponadto takie wysłuchiwanie samym ludziom nie przynosi pożytku, dlatego że w rezultacie ludzie usprawiedliwiają siebie. Tacy ludzie fałszywie uspokajają swoje myśli i nie idą do spowiednika. A to jest diabelska pułapka, żeby ludzie się nie spowiadali. Nie próbujcie zajmować się fałszywym misjonarstwem. Jako zakonnicy jesteśmy obowiązani modlić się za ludzkie dusze. Jednak rozwiązywać tych problemów nie jesteśmy zobowiązani. Natomiast do zakresu obowiązków spowiednika wchodzą ludzkie problemy, co więcej ponoszą za to odpowiedzialność. Od nas ludzie mogą wymagać tylko modlitwy. Przyczyną problemów rodzinnych jest oddalenie się ludzi od Boga, ich egoizm. Cnotliwe i duchowe życie młodych jest podstawowym warunkiem ich sukcesu na wybranej drodze, czy będzie to życie monastyczne, czy też rodzinne. I rodzinne i zakonne życie jest błogosławione. Każdy człowiek ma swoje powołanie. Decyzję o wyborze drogi życiowej powinni podejmować młodzi ludzie sami. Głównym warunkiem prawidłowego wstąpienia na wybraną drogę jest życie duchowe. Dzisiaj dzieci głodują z powodu niedostatku macierzyńskiej miłości. Pobożność matki ma ogromne znaczenie. Jeżeli matka ma pokorę i bojaźń Bożą, to wszystko w domu idzie jak trzeba. Rozmawiając z dziećmi, pojmuje, mówi starzec Hagioryta, w jakim stanie są matki. Rodzice powinni powierzać swoje dzieci Bogu. Dziecko potrzebuje dużo miłości i czułości, a także wielu wskazówek. W domu koniecznie powinna panować atmosfera miłości i spokoju. Małżonkowie powinni kochać się nawzajem tak mocno, żeby ich miłość przelewała się przez brzeg. Człowiek, który troszczy się o swoich rodziców, ma wielkie błogosławieństwo Boże. Modlitwa w rodzinie posiada wielką siłę. Modlitwy małych dzieci mogą czynić cuda. Bóg daje im to, o co proszą.

0: Jest 14 minut po godzinie 12. Szczęść Boże, pokój i dobro przed mikrofonem Mikołaj Grudziński, a nasze spotkanie rozpoczynamy od wiadomości.
1: Gaz w Europie drożeje. Premier zapowiedział traktat z Wielką Brytanią. W Londynie dziś bój o finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ceny gazu w Europie rosną kolejny dzień po ponownym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Informują maklerzy, rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo zwiększa niepewność na rynkach paliw. Wczoraj siły Iranu przeprowadziły kilka ataków z użyciem pocisków manewrujących, dronów i łodzi szturmowych na okręty USA i statki handlowe w cieśninie Ormus. W rezultacie Stany Zjednoczone miały zatopić 6 z tych łodzi. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie ceny gazu w Europie wzrosły o ponad 50%.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, przekonuje premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
1: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Sztuczna inteligencja może przyspieszyć pracę ewangelizacyjną, obniżyć koszty tworzenia materiałów i pomóc misjonarzom docierać z przekazem tam, gdzie człowiekowi trudno być fizycznie obecnym. O praktycznym wykorzystaniu AI w służbie Kościoła podczas międzynarodowego webinaru Papieskiej Unii Misyjnej mówił producent medialny i dziennikarz Karol Gnat.
4: To, co robi Kościół, że chce zrozumieć mechanikę sztucznej inteligencji, tudzież tych języków, to jest dowód tylko na to, że po prostu jest otwarty na przyjmowanie wiedzy na ten temat, bo ze sztuczną inteligencją jak z nożem. Można ukroić nim chleb i można odebrać człowiekowi życie. Kwestia intencji, jaką wzbudzamy w sercu, zanim po prostu podejmiemy myśl o używaniu tych narzędzi, bo one nic same bez człowieka nie zrobią.
1: Spotkanie w ramach przygotowań do 110. rocznicy Papieskiej Unii Misyjnej było poświęcone animacji misyjnej i formacji w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Gyökeres.
5: No oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami. Bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetny zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć nam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce.
1: Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny.
5: Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste.
1: Dzisiejszy mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro.
6: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
7: Błękitne granie. Pogoda.
0: No, gdybym miał powiedzieć jednym słowem, to bym powiedział ładna albo przyjemna ta pogoda. Całkiem przyjemnie dzisiaj, zwłaszcza na Mazowszu, ale nie wszędzie tak, bo dzisiaj w ciągu dnia w zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie na ogół duże, okresami większe przejaśnienia, natomiast na pozostałym obszarze, no właśnie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północy i zachodzie kraju również przelotne opady deszczu, przejściowo na Pomorzu jednostajne opady deszczu. A w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarmię i Mazury możliwe również są burze. Jeśli chodzi o temperatury, to maksymalne oczywiście, no to od 14 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem. No oczywiście, jak się robi ciepło, to gdzie jest najchłodniej? Nad morzem, bo zimą tam jest najcieplej. Ale jak się robi ciepło i chcielibyśmy nad wodę pojechać, to nad morzem już tylko 10, maksymalnie 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Południowo-zachodni i południowy, a ciśnienie dzisiaj 1009 hektopaskali. Jest 19 minut po godzinie 12. Szczęść Boże, pokój i dobro. Przed mikrofonem Mikołaj Grudziński. Witam się jeszcze raz bardzo serdecznie. No i mam ogromną nadzieję na to, że to będzie naprawdę bardzo dobre popołudnie razem z Radiem Niepokalanów. Na

5 maja 1956 roku debiutancki album Elvisa Presleya zostaje pierwszą rockową płytą długogrającą w historii, która dociera na szczyt zestawienia Billboardu. Na pierwszym miejscu utrzymuje się przez 10 tygodni.

1981 roku urodził się wokalista Craig David. Swoją wielką karierę na brytyjskiej scenie pop rozpoczął jeszcze jako nastolatek. Debiutancki krążek piosenkarza zatytułowany Born to Do It ukazał się w 2000 roku.

5 maja 1983 roku podczas rozdania nagród Ivor Novello, nagrody przyznawanej przez Brytyjską Akademię autorom tekstów i kompozytorom, utwór Golden Brown zespołu Stragglers został okrzyknięty najczęściej emitowaną piosenką roku 1982.

W 1988 roku na świat przyszła Adele Laurie Blue Atkins, angielska wokalistka, mezzo-sopranowy wokal.

A wiecie, że dzisiaj jest dzień bez makijażu? No, wiadomo, te święta nietypowe tak zwane nie są zbyt popularne. Poza tym, kto to sprawdza rano? A nie, przepraszam, sprawdzają niektórzy, jeśli włączą Radio Niepokalanów, to mogą się oczywiście dowiedzieć. Dziś 5 dzień maja i 5 maja jest dzień bez makijażu. Złośliwi by powiedzieli, zwłaszcza złośliwi panowie niektórzy, że o nie, to lepiej się nie pokazywać w taki sposób, ale bez przesady. Myślę, że to jest tylko po prostu taka uszczypliwość i złośliwość. Naturalne piękno zawsze obroni się samo, a makijaż ma tylko je podkreślać. Najlepszy makijaż podobno to taki, którego po prostu nie widać, czyli który delikatnie podkreśla urodę, a nie nachalnie się narzuca.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pokój i dobro. Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, nasi przyjaciele, ponawiam swoją prośbę, apel o pomoc w utrzymaniu naszej rozgłośni. W minionym tygodniu zebraliśmy od Was 8373 zł. Moi drodzy, koszt utrzymania miesięcznego to około 100 tysięcy złotych. Prosimy wszystkich, którzy mogą, by dołożyli cegiełkę do utrzymania Radia Niepokalanów. Za modlitwę i ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać Wam wszystkim. Z darem modlitwy i pamięci ojciec Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: winylowo i analogowo. Zaprasza Anna Chojnacka. Środy, godzina 20:15.
1: Kreśli w pamięci obraz tych dni.
2: Możecie nas słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radionepokalanow.pl.
3: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice. W technologii DAB Plus nas usłyszycie. I na całym świecie, gdzie tylko chcecie. Online, w internecie.
2: Z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.
4: Słuchajcie nas. Franciszkańskie Radio Niepokalanów, a u nas punktualnie godzina 13, zatem czas na wiadomości.
5: Katecheci w obronie wartości chrześcijańskich w szkole. Ceny paliw w górę. Cukrzyca typu pierwszego u dzieci. Pierwsze takie w Polsce wczesne badania diagnostyczne. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogranicza miejsce wartości chrześcijańskich w edukacji. Tak uważa Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Wskazuje jednocześnie na brak przejrzystości i równego traktowania w obszarze edukacji światopoglądowej oraz marginalizowanie religii i etyki w szkołach. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
6: Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wyraziło zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi edukacji aksjologicznej. W opublikowanym stanowisku organizacja zarzuca resortowi brak spójności i transparentności w podejmowaniu decyzji związanych z nauczaniem religii w szkołach. Bezpośrednim impulsem do zajęcia stanowiska było ujawnienie porozumienia pomiędzy MEN a Polską Unią Buddyjską, podpisanego 26 marca. Informacja o dokumencie została podana do publicznej wiadomości dopiero po blisko miesiącu, co zdaniem katechetów budzi wątpliwości co do trybu podejmowania decyzji o charakterze systemowym. Porozumienie zawarto bez debaty publicznej i konsultacji społecznych. W tym samym czasie ograniczany jest wymiar nauczania religii i etyki, a ich rola w systemie edukacji ulega marginalizacji.
5: Dlatego Stowarzyszenie Katechetów Świeckich apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie zasad prowadzenia polityki w obszarze edukacji światopoglądowej, niezwłoczne podjęcie prac nad projektem Tak dla religii i etyki w szkole oraz rozpoczęcie szerokiej debaty publicznej na temat miejsca wartości w edukacji. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 zł za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
5: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja. Zełenski mówi, że nikt go o tym nie informował.
8: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
5: Nocny rosyjski atak dzisiejszy był wymierzony w obiekty infrastruktury energetycznej w obwodzie połtawskim w środkowej części Ukrainy. 4 osoby zginęły, w tym 2 ratowników. Naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeprowadzili największe w Polsce badania populacyjne dzieci w kierunku wykrycia cukrzycy typu pierwszego, jeszcze przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów. To istotne badania, które na stałe powinny wejść do podstawowej opieki medycznej, bo cukrzyca typu pierwszego u dzieci, które mają ukryte przynajmniej 2 przeciwciała, rozwija się nagle.
9: U dzieci niedobór insuliny idzie szybko i później to jest kilka dni, czasami godzin, zaczynamy więcej pić, więcej siusiać, wymiotować, nudności. Dziecko jest przytomne, ale metabolicznie jest całkowicie zaburzone i dochodzi do tak ciężkich zaburzeń, że właśnie traci życie i zdrowie.
5: Tłumaczyła profesor badawczo-dydaktyczny Przemysława Jarosz-Chobot ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Badania populacyjne uniwersytet przeprowadził wśród 10 tysięcy dzieci, których rodzice zgłosili się na ochotnika. U 80 z nich wykryto cukrzycę typu pierwszego, dzięki czemu objęto ich opieką medyczną w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
10: Radio Niepokalanów. 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
11: Błękitne granie.
12: Gwiazda tygodnia Radia Niepokalanów.
4: Dzisiejsza propozycja do plebiscytu na Gwiazdę Tygodnia to zespół Kombi, ale nie przez dwa. I to jest to stare Kombi z lat 80. i z, można powiedzieć, chyba jednym z największych przebojów właśnie tego zespołu. Notabene tutaj prywatnie mogę powiedzieć, że bardzo lubię i to był jeden z utworów, które w ogóle przyciągnęły mnie do tej muzyki. Black and White Kombi w Radiu Niepokalanów.

0: Gmina i miasto Błonie to niewielka, ponad 20-tysięczna gmina. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od dużej przestrzeni, równiny pokrytej łąkami. Najstarsze zapisy sięgają przełomu X i XI wieku, kiedy to zaczątkiem miasta był gród leżący na równinie łowicko-błońskiej, należący do kasztelanii rokickiej. Błonie jest o kilkaset lat starsze od Warszawy. Mieszkańcy gminy do centrum Warszawy mają tylko ponad 20 km. Miasto położone jest na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 Moskwa-Berlin z drogą nr 579 łączącą trasę katowicką z trasą gdańską. Obecnie na dawnych terenach rolnych Błonia lokują swoje siedziby i magazyny duże międzynarodowe firmy. Dynamicznie rozwija się handel oraz sektor usługowy. Istnieją duże bazy logistyczne i zakłady produkcyjne. Dobra lokalizacja stanowi o atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów. Burmistrz Błonia Zenon Reszka.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Michał Śmigielski, a w dzisiejszym programie samorządowym w studiu Radia Niepokalanów na żywo gościmy pana Zenona Reszkę, burmistrza Błonia. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie burmistrzu, za nami bardzo intensywny weekend majowy. Jak Błonie świętowało 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz przy okazji święto świętego Floriana?
2: W Błoniu zawsze obchodzimy to wyjątkowo uroczyście na naszym rynku. Wcześniej jest o godzinie 19:30 msza święta w kościele świętej Trójcy. Potem przemarsz barwnym korowodem z orkiestrą oczywiście strażacką na nasz rynek naszego miasta. Potem wystąpienia, jest kompania honorowa wystawiona przez 2. Madrycki Pułk Saperów z Kazunia i tu w tym miejscu bardzo dziękuję dowódcy, panu pułkownikowi, który także był obecny, pan Mariusz Łuszczyński. Na uroczystości jest tak jak w Warszawie, bo najpierw jest meldunek tak wojskowy, czyli taki ceremoniał całkowicie wojskowy zachowywany jest na tej drugiej części uroczystości na rynku. Potem są wystąpienia, potem jest apel pamięci, jest salwa honorowa, no i potem składanie kwiatów przed pomnikiem niepodległości. I rzeczywiście od lat tego samego dnia obchodzimy święto strażaków świętego Floriana, które przypada zawsze następnego dnia, czyli 4 maja. Są zawsze obecne wszystkich sztandarowych straży pożarnych, znaczy 4 straży pożarnych z Błonia, z Bieniewa, z Bieniewicy Górnej Wsi, a także Państwowa Straż Pożarna, która ma siedzibę w Błoniu dla naszego powiatu i także był pan komendant, był poczet sztandarowy, także było bardzo dużo mieszkańców, przede wszystkim dużo młodzieży i dzieci, dlatego że po pierwsze mieliśmy występy także i dzieci z przedszkola naszego Stokrotka, mieliśmy także pokazy sprawności żołnierskiej, to też było bardzo interesujące i ciekawe, no a potem defilada naszego sprzętu strażackiego, więc to też przyciąga uwagę dzieci. Tych dzieci bardzo dużo było i harcerzy, zuchów. I też o to chodzi, żeby był taki charakter, żeby rodzice z dziećmi także mogli przyjść. Był pokaz także sprzętu, samochodów wojskowych, także staramy się o to, żeby również było to atrakcyjnie dla dzieci i młodzieży, a przy tym, żeby było także patriotycznie, bo to jest wyjątkowa, podniosła uroczystość i wspominamy no, wyjątkową rzecz tak w historii Polski, Europy i świata, dlatego że to była pierwsza konstytucja w Europie. Inne państwa mogły się od nas uczyć i druga na świecie po konstytucji amerykańskiej. Warto o tym przypominać, warto o tym wspominać i warto mówić także o tym, że niestety, to też powiedziałem w swoim wystąpieniu, Konstytucja 3 maja nie uchroniła, mimo swoich świetnych zapisów, nie uchroniła Polski przed kolejnymi rozbiorami, jeszcze dwoma po konstytucji. Dlaczego? Dlatego, że prawo, czyli konstytucja uchwalona, nie była przestrzegana przez nikogo, tak? No, w związku z tym pamiętamy w kontekście dzisiejszych też realiów, jak ważne jest przestrzeganie konstytucji, ważne przestrzeganie prawa, zarówno przez rządzących, jak i przez obywateli.
1: Ja w tym momencie już na początku zachęcam do odwiedzenia strony internetowej błonie.pl, gdzie jest dostępna bardzo bogata fotorelacja, która tylko potwierdza to, co pan powiedział, że naprawdę tłumy młodzieży i ta pogoda, która wreszcie dopisała i wreszcie była taka wymarzona, to było takie zwieńczenie tego no, świętowania.
2: Tutaj to jest taka historia, że z jednej strony pogoda sprzyja tak obecności, a z drugiej nie, dlatego że też mnóstwo też mieszkańców, jak jest dobra pogoda, to wyjeżdża na majówkę, ale ja zawsze podkreślam, no 22 tysiące mieszkańców nie wyjedzie, tak zawsze ktoś zostanie, zawsze ktoś wyjedzie innego dnia, także jeszcze jest przestrzeń dla dużej obecności mieszkańców.
1: a zostało też na szczęście sporo młodych ludzi, którym można pokazywać właśnie te wartości patriotyczne. I właśnie tak przez taki przykład ta nauka jest chyba najcenniejsza, bo jeszcze tak cofając się o kolejnych kilka dni do 25 kwietnia, kiedy odbył się 17 wiosenny piknik Ekobłonie, odbyła się taka akcja zbierania elektrośmieci, karmy dla zwierząt ze schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak te wydarzenia jednoczyły społeczność gminy Błonie?
2: No, pan redaktor jest jak zawsze dobrze przygotowany, świetnie. Ja nie wiedziałem, że to 17 jako piknik jest, będzie, więc w przyszłym roku będzie już pełnoletni, więc musimy jakieś atrakcje przygotować. Ale rzeczywiście piknik zawsze dobrze się wpisuje w okres wiosenny. No też pogoda była. I też było bardzo dużo ciekawych wydarzeń i atrakcji dla najmłodszych, dla dzieci, bo były i karuzele, był nawet wilk. I to był taki wilk, policjant, ale to był taki dobry policjant, policjantka zresztą pani, przebrana za wilka i zrobiła tam furorę wśród najmłodszych dzieciaków. Były karuzele, były występy klauna z pieskiem, no dużo ciekawych rzeczy tam naprawdę się działo na tym ekopikniku. No i też oczywiście zbieranie różnego rodzaju niepotrzebnych odpadów elektronicznych, które mamy zwyczaj zbierać, bo jeszcze się przyda i to są takie zwane przydasie. Czyli takich przydasi to każdy, kto ma piwnicę, strych, garaż, to na pewno dobrze wie, że ma tego mnóstwo i jest okazja, żeby wtedy już te przydasie przynieść na rynek i otrzymać za to najpierw talon, tak od firmy, która zbiera, a później przejść do stoiska gminy i otrzymać tam roślinkę, która rzeczywiście upiększy nasz balkon czy naszą działkę. Więc ten efekt ekologiczny tego pikniku także został spełniony.
1: Jeszcze myśląc o tej aktywności mieszkańców i też takich nowych formach spędzania wolnego czasu, to też od 1 maja mieszkańcy gminy Błonie mogą już korzystać z nowych linii autobusowych grodziskich przewozów autobusowych, które połączyły gminę Błonie, no bezpośrednio gminę Grodzisk Mazowiecki, z Kampinoskim Parkiem Narodowym. I jak te pierwsze dni funkcjonowania tej linii? Widziałem zdjęcia, że tam tych rowerów na przyczepce było naprawdę pełno. Czy jacyś mieszkańcy Błonia dotarli do granicy w ten sposób?
2: Gmina Błonie jest od początku członkiem założycielem Związku Komunalnego Grodziskie Przewozy Autobusowe i dzięki temu świetnie rozwijamy komunikację. To, o co od lat walczyliśmy, żeby i mieszkańcy chcieli, żeby komunikacja była i teraz jest. Piękne, nowoczesne autobusy jeżdżą po terenie całej gminy i teraz nie tylko do gminy, ale rozwijamy komunikację, żeby również łączyła nasze gminy ościenne. Nie tylko Grodzisk Mazowiecki, nie tylko inne, Teresin także, ale także do Sochaczewa czy do Puszczy Kampinoskiej. I mieszkańcy mają teraz bardzo dobry dojazd, tego się bardzo cieszę. Oczywiście, że wydajemy z budżetu gminy sporo pieniędzy na komunikację, no ale w końcu to służy mieszkańcom. Gmina jest po to, żeby służyła swoim mieszkańcom, ale także dzięki dobremu zarządzaniu tutaj całego zarządu i bardzo dziękuję z komunalnego, otrzymujemy corocznie dotacje z budżetu państwa na przewozy i o tym było również w poprzedniej audycji, że podpisaliśmy umowę z wojewodą o dotacjach na ten rok i mam nadzieję, że tak będzie, dlatego że te dotacje są bardzo potrzebne i bardzo konieczne, one nie mogą być skasowane, dlatego że samodzielnie sobie nie poradzimy. No i wracając do, cieszę się bardzo, że mieszkańcy mogą i na pewno pojechali do Puszczy Kampinoskiej. Teraz jest okres letni, więc to szczególnie ważne dla naszego wypoczynku.
1: Ja też zachęcam do odwiedzenia strony gpa.grodzisk.pl, bo też warto zauważyć, że grodziskie przewozy autobusowe przygotowały taką specjalną atrakcję dla tych, którzy właśnie w te letnie weekendy będą odwiedzać granice, bo są zorganizowane takie wycieczki rowerowe z przewodnikiem dostosowane poziomem trudności dla każdego i dla takich już zaprawionych cyklistów, ale też dla rodzin z dziećmi.
2: I to jest fajne, dlatego że rower lato i wszystkim środkiem komunikacji, ja sam jeżeli nie mam jakiegoś wyjazdu, nawet dziś zastanawiałem się, ale jeszcze sobie powiedziałem, że kiedyś tu przyjadę rowerem do Radeni Pochelanów. Dzisiaj na razie jeszcze nie dałem rady, bo nie miałem dużo czasu, ale jak nigdzie nie wyjeżdżam, to przyjeżdżam do pracy rowerem, więc polecam rower, jak jest ciepło i również rowerem do Niepokalanowa Zbłonia.
1: Zapraszamy, ale skoro też o tych zaproszeniach mówimy, to też w najbliższy weekend zapraszamy na drugi festiwal sera i wina w Błoniu. I tak po sukcesie tej ubiegłorocznej edycji, czym chcecie zaskoczyć smakoszy i gości odwiedzających gminę Błonie?
2: A jak chcemy, to dobre pytanie, jak chcemy zaskoczyć, to nie możemy tego powiedzieć, bo to musi być niespodzianka. Także, drodzy radiosłuchacze Rady Niepokalanów, będzie mnóstwo niespodzianek, więc zapraszamy serdecznie na drugi festiwal sera i wina. To będzie się na rynku w Błoniu, najbliższą sobotę, więc przychodźcie, przyjeżdżajcie. Będzie sporo niespodzianek. W roku ubiegłym cieszyło się to dużym powodzeniem. Już wtedy mieszkańcy powiedzieli, ale róbcie sobota 9 maja, a i 10 także niedziela, więc całe dwa dni będą sery z całej Europy i wiele, wiele innych ciekawostek, więc dwa dni serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, a nawet jak nie, to pamiętajmy, że część targu po to była zbudowana, tak, że jest zadaszona, więc nawet przy lekkich opadach nie będzie problemu, że tam się na pewno pomieścimy wszyscy pod zadaszeniem i będziemy mogli tam korzystać z tych uroków i spróbować oczywiście najlepszych serów.
1: Kilka dat na naszej antenie wybrzmiewa, więc kolejną ważną datą, warto ją zapisać w kalendarzu, jest 16 maja i wtedy odbywa się Noc Muzeów. I tak Muzeum Ziemi Błońskiej otwiera swoje podwoje również w ten wyjątkowy czas. Czego będziemy mogli spodziewać się po tym miejscu, bo oczywiście historia tej naszej małej ojczyzny to tylko początek.
2: No nasze muzeum małe, ale bardzo prężne i młode, bo przymierza się dopiero do obchodów dziesięciolecia w roku 2028 za dwa lata, już swoją przygotowania. Działa bardzo mocno, bardzo prężnie, angażuje także wiele osób, które wspierają działalność muzeum, wolontariuszy także. Jest to muzeum historyczne, jedyne w naszym becie warszawskim zachodnim, więc serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i także wpisuje się w akcję ogólnokrajową, czyli w Noc Muzeów. Także nie zabraknie niespodzianek, także kto nie może w dzień, to zapraszamy w noc. Kto nie może, nie będzie wtedy mógł spać, to zapraszamy do muzeum.
1: Ta przyjemna pogoda to czas, kiedy mieszkańcy chętnie korzystają z tężni solankowej w Parku Bajka. To idealne miejsce na taki wiosenny relaks. Ale właśnie dziś pojawiła się ważna informacja techniczna dotycząca samego parku. Plac zabaw dla najmłodszych został zamknięty. Przypomnijmy dlaczego i co tam się będzie działo.
2: No, zacznijmy od tężni. Tężnia wpisała się świetnie w ten park. Zależało nam, żeby nie chcę deprecjonować jakby innych tężni, tak, ale zależało nam, żeby to była taka porządna tężnia, tak, rzeczywiście, żeby dawała efekty tej wody solankowej, jeżeli chodzi o inhalację, no stąd ona też sporo kosztowała, ale jej rzeczywiście okazała i rzeczywiście są efekty. Ja też rozmawiam z mieszkańcami i mieszkańcy tam bardzo chętnie przychodzą, mimo rzeczywiście ja też dostrzegam to, że jak się w pobliżu jest, to czuć, tak, tą solankę. Staramy się też dobierać najlepszy rodzaj solanki, które ma dobre zasolenie, żeby były też świetne efekty i to wszystko jest spełnione. Natomiast jeżeli chodzi o plac zabaw, to przypomnijmy, że plac zabaw został oddany jeszcze przed Parkiem Bajka, znacznie wcześniej była tam pierwsza na tym terenie inwestycja. Oczywiście w naturalny sposób się złożył, tak, i od tamtego roku już pracowaliśmy nad przygotowaniem, nad dokumentacją, koncepcją. No i teraz już nie będę padał całej tej jakby tych okresów przygotowań, które czasem trwają dłużej niż sama realizacja i pewnie tak będzie też w tym przypadku, że jesteśmy już podpisaną, mamy umowę i firma już powinna rozpocząć pracę. Już są pewne opóźnienia, bo już powinna wejść tydzień temu, ale z tego co wiem, to chyba w tym tygodniu ma te prace rozpocząć, więc teren będzie ogrodzony, będzie zajęty. Prace powinny potrwać około 2 miesięcy i mam nadzieję, że nasi mali mieszkańcy i rodzice będą cieszyć naprawdę się nowym, pięknym placem zabaw z wieloma atrakcjami. Informowaliśmy o tym także na stronie internetowej, gdzie można znaleźć projekt, jak to będzie wyglądało, ale projekt jakby nie oddaje tego, co powstanie dopiero, jak to będzie zbudowane. Oczywiście zapraszam także Radio Niepokalanów na otwarcie uroczyste.
1: Na pewno nas tam nie zabraknie, ale właśnie poruszyliśmy już te sprawy inwestycyjne, to podpytam, jakie inne inwestycje gminne są obecnie priorytetem dla samorządu, które z nich są może na etapie przygotowawczym, a gdzie już trwają właśnie prace.
2: Mamy tego bardzo dużo, tak. Cieszę się bardzo, że tak dużo się dzieje i tych inwestycji także mamy. Po pierwsze, no w tej chwili trwa bardzo trudny od kilku miesięcy remont generalny naszego budynku liceum. No właśnie, trwają też matury też liceum, ale tam tak zrobiliśmy, że wtedy prace nie trwają, żeby nie przeszkadzały w pisaniu matur. Trwa wymiana dachu także na tym budynku, wymiana wszystkich instalacji. To jest bardzo trudny remont, bardzo skomplikowany. Tak naprawdę powinny być obiekt zamknięty na 2 lata i wtedy powinien być przeprowadzony remont. Ale nie można było tak zrobić, to już mówiłem o tym gdzieś na antenie, więc robimy tak, jak to jest możliwe. Natomiast dzieci ze szkoły numer 3, która tam jest, niestety nie chodzą do tej szkoły, muszą chodzić gdzie indziej ze względu na pewne ryzyko i zagrożenie z powodu prowadzonych prac. Ale młodzież z liceum już wcześniej tam poszła i tam ma matury tam, gdzie było i cieszę się bardzo z tego, że tak to jest. Życzymy im powodzenia. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe inwestycje, to oczywiście trwa także już od wielu miesięcy, bo to trudny projekt budowy nowego przedszkola w Dębówce. Tam przesuwaliśmy też także termin składania ofert uwagi na uzupełnienia odnośnie nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Szczegółów także nie chciałbym tutaj podawać, ale musieliśmy prowadzić zmiany, stąd i przesunięcie składania ofert jeszcze. No ale to po kolei zmierza już do rozpoczęcia i chciałbym, żeby w tym roku te prace były rozpoczęte. No oczywiście podpisaliśmy umowę także na przebudowę Stadionu Miejskiego, czyli budowę bieżni lekkoatletycznej wokół stadionu, która była przewidziana pierwotnie, a także oświetlenie, boiska, boczne, infrastruktura. Także jest bardzo dużo pracy.
1: To na koniec jeszcze temat bardzo praktyczny, bo jest już na tyle ciepło, że warto zastanowić się nad stanem swojej kotłowni, a od marca trwa nabór wniosków na dofinansowanie wymiany starych pieców. Gmina Błonie oferuje do 4000 zł wsparcia i co warto podkreślić, to dofinansowanie można łączyć również z innymi programami, takimi jak Czyste Powietrze.
2: Tak, to jest program, który gminie, bo nie prowadzimy od kilku lat. Mieszkańcy o tym wiedzą, więc zbieramy kolejne osoby chętne do tego dofinansowania. Wystarczy wejść na nasze strony internetowe, bądź najlepiej zgłosić się do naszego Urzędu Miejskiego i nasi pracownicy z Wydziału Rolnictwa, Klimatu i Środowiska wszystko im dokładnie wytłumaczą, co i jak będzie przyjmowane.
1: A ja w ręku mam jeszcze ciepłe wydanie Błońskiego Informatora Samorządowego i tu jeszcze odnośnie tych wymiany kotłów, taka ważna informacja dla naszych słuchaczy z całego Mazowsza, bowiem od 1 stycznia 2028 roku, zgodnie z założeniami uchwały antysmogowej, to na dzień dzisiejszy taka informacja, nastąpi zakaz eksploatacji tych szkodliwych kotłów na paliwo stałe już 3. i 4. klasy. Być może będą oczywiście zmiany tych terminów, ale to warto mieć na uwadze, dlatego to bardzo dobry moment, aby również temat wymiany tych szkodliwych źródeł ciepła poruszyć, ale właśnie BIS to również życzenia dla maturzystów, ale również i na naszej antenie RATA, bo rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych i jest jedna ważna kwestia, której właśnie w BIS-ie zabrakło.
2: No tak, z jakichś względów liceum przekazało tą informację do redakcji BIS-u już w marcu odnośnie naboru do naszego liceum im. Broniewskiego. Z jakichś względów redakcyjnych jeszcze nie zdążyłem tego wyjaśnić. W nowym BIS-ie się ta informacja nie znalazła, więc zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych młodzież do składania wniosków o przyjęcie aplikacji do naszego liceum. Przypomnę, że to jest bardzo dobre liceum prowadzone przez samorząd gminy Płonie i że zdawalność matur jest tam w ostatnich latach 100%. To jest niezwykle ważne. Wszystkie osoby przystępują do matur i wszystkie zdają. Tam były jedna czy dwie poprawki, tak, w ubiegłych latach, ale to blisko 100% jest zdawalności. To świadczy o takim dosyć wysokim poziomie. Tworzymy tam dobre warunki i teraz także dobre warunki lokalowe, czyli remont, który trwa, na pewno pomoże także uczniom, którzy będą się uczyć w lepszych warunkach niż dotychczas. Trwa wymiana wszystkich instalacji, dachu, odświeżanie, łazienki są remontowane także, więc myślę, że wszystko to razem. Oczywiście także bardzo ważna jest jedno i drugie, czyli jakość nauczania, tak, nauczyciele, nasi wykładowcy, dyrekcja szkoły, ale także ważne są warunki, w jakich ci uczniowie się uczą, więc będziemy mieli spełnione jedno i drugie, dlatego zapraszamy do naszego liceum do Błonia imienia Wacława Broniewskiego.
1: A jeśli chodzi o rekrutację oraz życie szkoły, to zapraszamy do odwiedzenia strony www.1lo.blonie.pl. Tam można wszystkie informacje ze szkoły znaleźć. A my też zachęcamy do śledzenia właśnie tych informacji z Błonia, czy to pod wspomnianym adresem błonie.pl, czy w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, również i to najświeższe wydanie BIS-u. A te najważniejsze informacje z Błonia na naszej antenie zebrał i podsumował burmistrz Błonia, pan Zenon Reszka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia w Błoniu, co najmniej na festiwalu sera i wina w najbliższą sobotę i niedzielę.
1: Michał Śmigielski, do usłyszenia.

Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.

0: Awaria instalacji, a potem ewakuacja noworodków. Trudna noc w szpitalu w Łodzi. Szczegóły czwartkowej wizyty premiera u papieża. Rosną długi szpitali powiatowych. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowo narodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
0: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o najbliższych audiencjach Ojca Świętego w tym tygodniu. Papież spotka się m.in. z premierem Tuskiem. Szczegóły zna Wojciech Rogacin.
2: Czwartek, 7 maja, papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30.
0: Po spotkaniu z papieżem polski premier złoży też wizytę u włoskiej premier Giorgi Meloni.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Szpitale doszły do ściany. Pacjentów czekają dłuższe kolejki do specjalistów. Także jeszcze nie było, alarmuje prezes Związku Powiatów Polskich i starosta Bielski Andrzej Płonka. Jego zdaniem kondycja finansowa placówek leczniczych jest kryzysowa.
4: Ponad wykonanie się nie płaci, jeżeli się płaci, to już grubo po terminie. Szpitale są zadłużone dość mocno dzisiaj i dzisiaj mamy sytuację, że pomniejsza się kontraktowanie, pomniejsza się umowy z Narodowym Funduszem, tłumacząc to oczywiście odpowiedzialnością Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie może się zadłużać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście szpitale są na tej drugiej linii, więc pomniejszanie kontraktów powoduje, że się zadłużamy, bo przecież co mamy zrobić z personelem, co mamy zrobić z całą resztą działań.
0: A jak wskazał starosta Bielski, płace stanowią 80% kosztów ponoszonych przez szpitale powiatowe. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i dla medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
5: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
6: czyli neon zniknął z fasady budynku,
5: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
6: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
5: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
7: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
5: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
0: Według najnowszej zapowiedzi premiera jeszcze w tym tygodniu rząd ma skierować do Sejmu nowy projekt w sprawie kryptowalut.
8: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
9: Błękitne granie.
10: Reklama. Codziennie dokonujemy wielu wyborów. Niektóre z nich zmieniają całe życie.
11: Inne są małymi krokami, które mają wpływ na nasze otoczenie. Najważniejsze, aby były to wybory świadome, tak jak Ludwik ekologiczny.
10: To polska marka, również w wersji ekologicznej, z wysoce skutecznymi recepturami.
11: To szeroka gama środków do utrzymania czystości w całym domu z certyfikatem EU Ecolabel.
10: Masz realny wpływ. Postaw na ekologiczny wybór. Więcej na ludwikekologiczny.pl.
12: Ludwik. Kultowa jakość od pokoleń.
13: Po reklamie.
14: Pogoda.
15: Dziś w całym kraju trochę słońca i trochę chmur, ale w pasie od Zielonej Góry aż po Suwałki i na północ wszędzie, no, możliwe opady deszczu, a nawet burze. Temperatury maksymalne dzisiaj dojdą do 28 stopni w Małopolsce. Najchłodniej za to w Szczecinie. Tam stopni będzie tylko 14. Wiatr słaby i umiarkowany. Południowo-zachodni i południowy. Natomiast ciśnienie 1007 hektopaskali. Jest 5 minut po godzinie 14. Słuchacie Radia Niepokalanów na 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Tam, gdzie chmury nie przesłoniły nieba, jest słonecznie. A skoro tak, można chodzić w słońcu. No i o tym właśnie Katarina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Zwracamy się z prośbą do miłych słuchaczy Radia Niepokalanów, którzy lubią pomagać innym ludziom w ich niedoli. Potrzebujemy wolontariuszy na turnus rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych od 24 do 30 sierpnia 2026 roku. Rekolekcje będą się odbywały w Domu Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku.
2: Dojazd wolontariusza na własny koszt, pobyt, czyli nocleg i wyżywienie płacą uczestnicy rekolekcji, to znaczy osoby niepełnosprawne.
1: Mile widziane osoby młode, w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Oczekujemy zarówno osób, które już miały doświadczenie pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak również tych, które nie miały takiego doświadczenia. Postaramy się nauczyć te osoby podstawowych zasad pomocy i opieki nad naszymi braćmi i siostrami niepełnosprawnymi. Prosimy o zapisywanie się na rekolekcję pod numerem telefonu 505 921 345 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:30. Informacje szczegółowe o rekolekcjach można znaleźć na stronie lasek.niepokalanow.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Ogłoszenia społeczne.
1: Szczęść Boże, ojciec Michał Szałkowski, dominikanin, moderator Żywego Różańca Archidiecezji Warszawskiej. Moi drodzy, zbliża się nasze kolejne comiesięczne spotkanie w ramach jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca w naszej archidiecezji. Tym razem spotkamy się w Niepokalanowie 9 maja. I tu uwaga, jak żeśmy już zapowiadali, nasz program będzie wyglądał nieco inaczej. O godzinie 10 konferencja, o 11 msza święta, o godzinie 12 modlitwa różańcowa. Spotkanie w Niepokalanowie będzie szczególne, gdyż zakończymy nasze rekolekcje zawierzenia się Maryi, które odprawiamy w ramach jubileuszu 200-lecia całej Polsce, ale też i w naszej archidiecezji. Zaczęliśmy je w lutym, w marcu w poszczególnych parafiach. Właśnie w Niepokalanowie, w tym szczególnym miejscu, jakim jest sanktuarium niepokalanowskie, dokonamy tego zawierzenia. Będzie miało ono miejsce właśnie w czasie mszy o godzinie 11, której będzie przewodniczył biskup Piotr Jarecki. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału i przybycia do Niepokalanowa. Bardzo też proszę, aby do 7 maja pod adresem mailowym różaniec.warszawa@gmail.com zgłaszać osoby, które przybędą, tak abyśmy wiedzieli, ile osób chce się zawierzyć. Szczęść Boże!
0: Ogłoszenia społeczne.

jak dziś, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej godziny. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąte.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Tuż przed swoją śmiercią 3 maja roku 1489 w klasztorze kanoników regularnych laterańskich dzisiejszy patron wyraża wobec współbraci jedną prośbę. Chce być pochowany tuż przy wejściu pod posadzką Kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Dlaczego tam? Bo choć umiera w powszechnej opinii świętości, to tak jak za życia, tak i po śmierci nie chce żadnego splendoru. Odtąd, aż na wieki, święty Stanisław Kazimierczyk ma być twardym i pewnym podłożem, które bez względu na warunki się nie zachwieje ani się nie załamie i które cierpliwie, a także z pokorą zniesie nacisk każdej stopy, byle tylko jej właściciela doprowadzić bliżej wcielonego Boga ukrytego w tabernakulum. Oto po 33 latach przeżytych w klasztorze kanoników regularnych laterańskich przy Kościele Bożego Ciała w Krakowie, także i w godzinę swej śmierci Stanisław Kazimierczyk wybiera ciężką służbę dla Boga i ludzi w tym samym miejscu. Za życia był tutaj kaznodzieją, spowiednikiem, mistrzem nowicjatu, lektorem, a w końcu zastępcą przełożonego. Przede wszystkim zaś był tym, który nie tylko pięknie mówił o podążaniu za Chrystusem, ale szedł za Nim każdego dnia, troszcząc się o chorych i dzieląc z biednymi tym, co sam miał. A gdy dotarł już do kresu ziemskiej wędrówki, święty Stanisław Kazimierczyk, kapłan i zakonnik, postanowił całkiem dosłownie stać się dla innych drogą prowadzącą do Chrystusa.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

Niespełna 12 minut przed godziną 15. Słuchacie Radia Niepokalanów na 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Punktualnie o 15, jak co dzień, na naszej antenie modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego, z którą transmitować będziemy z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. A dziś modlić będziemy się w następujących intencjach. O uzdrowienie ciała i ducha oraz uwolnienie od bólu dla Jacka. O pomyślne zdanie egzaminów dla wnuczki. O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Katarzyny. O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla uczestników modlitwy w sztafecie różańcowej za Polskę i Polaków. O pomyślną operację kręgosłupa dla Martynki. Światło Ducha Świętego dla lekarzy i potrzebne łaski dla bliskich. O uratowanie wzroku dla Wiolety. O Boże miłosierdzie i łaskę nieba dla syna. Miłosierny Ojcze, który nieustannie troszczysz się o dobro człowieka, prosimy Cię, ześlij na ziemię życiodajny deszcz i urodzajne plony. O powrót 2 godzin lekcji religii w szkołach. O wszczęcie procesu beatyfikacyjnego generała Józefa Hallera. O dobrą pracę, siłę do pokonywania trudności, wiarę i obfite łaski dla Agnieszki. O niebo dla świętej pamięci Krystyny, Tadeusza, Anety i Mariusza Muras oraz dla dziadków. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla całej rodziny. O dary Ducha Świętego, jasność umysłu, pokój serca oraz umiejętność rzetelnego wykorzystania zdobytej wiedzy podczas egzaminów dla Mikołaja i Weroniki. O pomyślną podróż i powrót dla Justyny. O uwolnienie od zniewoleń, uzależnień i nałogów dla córek Anny i Aleksandry oraz męża Grzegorza. O zdrowie, siłę do pokonywania trudności i potrzebne łaski dla Anny. O łaskę przebaczenia i pojednania w rodzinie. O uzdrowienie z chorób i opiekę niepokalanej dla Grażyny. O pracę i dobrego męża dla Agnieszki i Ani. O pomyślne zdanie egzaminów i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw dla Macieja. O Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego oraz opiekę niepokalanej dla Karola. Aby niepokalana przeprowadziła Karolinę przez wielkie trudności życiowe i zdrowotne. O światło Ducha Świętego podczas egzaminu maturalnego dla Marcela. Za świętej pamięci Mariannę i Stanisława Dąbrowskich oraz zmarłych z rodziny Podlaskich i Dąbrowskich. O dar jasnego umysłu, pokoju serca i wewnętrznej równowagi oraz pomyślne zdanie matury dla Mai. O wyleczenie z choroby i o pomyślną rehabilitację dla córki Joli. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla taty Stanisława Daroch z okazji imienin. O potrzebne łaski i opiekę niepokalanej dla Agnieszki Kunka, Zosi, Katarzyny Daroch i Jana Sieczki. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Janiny Szlacheta. O potrzebne łaski dla Małgorzaty i Pawła Szlacheta oraz całej rodziny. W intencjach Panu Bogu znanych, zwłaszcza o światło Ducha Świętego i zdanie matury dla dzieci. W intencji dziękczynnej za zsyłane łaski i z prośbą o szczęśliwe leczenie chemioterapią oraz powrót do zdrowia dla Karoliny. O pokój na świecie. O zdrowie dla Dawidka i Szymona. W intencjach Panu Bogu wiadomych dla Beaty. O łaskę mądrości dla wszystkich maturzystów, aby owocnie wykorzystali czas nauki podczas tegorocznych egzaminów oraz za ich rodziców, którzy bardzo przeżywają ten trudny okres w życiu swoich pociech. Niech Bóg Ojciec obdarzy ich siłą, spokojem i mądrością we wspieraniu swoich dzieci. O światło Ducha Świętego dla syna Roberta. Za świętej pamięci Zofię. O zdrowie i obfite łaski dla rodziny Anny. O pomyślne zaliczenie egzaminów dla Adasia, Krzysia, Anielki i Ani. O zdrowie, uwolnienie i potrzebne łaski dla rodziny Marii. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla cioci Zosi i Magdaleny. O dobrą pracę dla Piotra. W intencjach Panu Bogu znanych dla Sławomira. Za świętej pamięci Zofię Łysiak w 20. rocznicę śmierci. Świętej pamięci Leona, Marię, Michała, Teperków.
Stanisława Izdebskiego, Stanisława Rogale, Stanisławę Nowak. Modlimy się także o dobrą żonę dla Piotra i Krzysztofa, w intencjach Panu Bogu znanych dla Grażyny, o uratowanie wzroku dla Wiolety, o światło Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Julii, o zdrowie, miłość, zgodę w rodzinie dla Ewy, o niebo dla świętej pamięci Tadeusza z rodzicami, braćmi i bratową, o niebo dla świętej pamięci Tadeusza Basińskiego, o uzdrowienie, uwolnienie, potrzebne łaski dla synów, o obfitość łask, błogosławieństwo Boże na każdy dzień oraz radość spełnionej posługi kapłańskiej dla księdza Pawła. W intencji dziękczynnej za szczęśliwe rozwiązanie trudnej sprawy i z prośbą o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Aleksandra i jego rodziny. O Boże błogosławieństwo i opiekę niepokalanej dla rodziny Wasińskich. O nawrócenie, powrót do Kościoła i opiekę niepokalanej dla Macieja, Ani, Joasi, Mai, Piotra, Asi i Kuby. O radość życia wiecznego dla żony świętej pamięci Anny Frydrych. Za świętej pamięci Mirosławę Majek. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agaty Makowskiej i Magdaleny Sęk oraz ich rodzin. Za zmarłych z rodziny Bożyków. O opiekę Matki Bożej, wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie Gajdów. O uratowanie małżeństwa Katarzyny i Waldemara, wiarę, nadzieję i miłość. O zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy Staszewskiej-Perek, Janiny i Wojciecha Michałowskich, Elżbiety Krakowiak. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Macieja, Haliny Brzezińskich oraz misjonarza Krzysztofa Stankowskiego. Za świętej pamięci Zdzisława Perka, Franciszka Staszewskiego, świętej pamięci Bogdana Soję, Stanisława, Władysławę, Józefa, Stanisława i Edwarda Pomarańskich oraz świętej pamięci Helenę Denderską. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite łaski dla Karola, Wiesławy Denderskich oraz Marianny Bazan. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla Macieja. Za świętej pamięci Juliana i Władysławę Misiak, Krystynę i Henryka Markowskich, Jadwigę, Adama i Izabelę Ziemniak, Marię i Stanisława Świś, Wacława, Genowefę, Henryka i Zofię Nowakowskich, Agnieszkę i Alinę Głowackie, Stanisława Michalaka, Janinę, Józefa i Adama Antoniaków, rodziców i rodzeństwo, Henryka Wiśniewskiego, Bogdana Seferyniaka, rodziców i rodzeństwo, Krzysztofa Bonikowskiego, Witolda i Joannę Śmietanka, Michała Górskiego, Genowefę, Stanisława i Józefa Skumiał, Jana Wilka, rodziców i rodzeństwo. O cud uzdrowienia z ciężkiej choroby nowotworowej dla Rafałka i Andrzeja prosi babcia. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Józefa, Jana i Tadeusza Bodych oraz wszystkich zmarłych z rodziny Bodych i Pawłowskich. O nawrócenie, uwolnienie od nałogów i uzdrowienie dla wnuka Piotra. O nawrócenie męża Krzysztofa oraz łaskę uzdrowienia z nałogu alkoholizmu. Za świętej pamięci Mariannę i Piotra Zdanowskich. O zdrowie, opiekę Matki Bożej i światło Ducha Świętego dla Igusi, Dawidka, Doroty i Sławomira Dziedzińskich. Za świętej pamięci Tadeusza i Jarosława Liszków oraz wszystkich zmarłych z rodziny Labuchów i Liszków. W intencji Panu Bogu wiadomej dla Haliny Liszki. O pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy Panu Bogu wiadomej i pokój serca prosi mama. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Janusza, Genowefy i Józefa Wojciechowskich. Świętej pamięci Henryki i Stefana Łukasików. Za świętej pamięci Mariannę, Zygmunta, Eleonorę i Stanisława i Andrzeja Sieczkowskich. Świętej pamięci Barbarę i Mariana Szymańczaków. O niebo dla świętej pamięci Krzysztofa Olejnika. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Bożeny i Ryszarda Pietrzyków. Za świętej pamięci Zofię Mariana Ziółkowskich, Reginę Zdzisława Fijałkowskich, Annę i Pawła Tesarskich. O szczęście wieczne dla świętej pamięci Zygmunta Banaszek, Helenę, Leona, Krystynę, Mariana, Deliś oraz zmarłych z rodziny Banaszków i Delisiów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Stefana Ciury i zmarłych z rodziny Gaworów i Ciurów.
o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Maksymiliana i Ernesta Ostrowskich oraz we wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych. Przypominamy także, że wszystkie intencje odczytywane na antenie Radia Niepokalanów po tygodniu modlitwy trafiają do naszej księgi intencyjnej, która znajduje się w naszej radiowej kaplicy, w której w każdy piątek ojcowie pracujący w Radiu Niepokalanów odprawiają mszę świętą w intencjach nadesłanych właśnie do koronki, do różańca, ale także w intencji naszych dobrodziejów i ofiarodawców radia. Przy tej okazji także za wszelkie złożone ofiary na rzecz Radia Niepokalanów składamy serdeczne Bóg zapłać i przypominamy także, że intencje można zgłaszać na adres mailowy modlitwa@radioniepokalanow.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres Radio Niepokalanów, ulica Ojca Maksymiliana Kolbego 5, 96 515 Teresin, koniecznie z dopiskiem intencje. A najpilniejsze intencje do koronki zgłaszać można telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 12 pod naszym radiowym numerem telefonu 47 30 560 kierunkowy 22. A my już łączymy się z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach, skąd transmitować dla Państwa będziemy na modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzą siostry Matki Bożej Miłosierdzia.

Pragnę, abyś głębiej wniknęła w ducha mojego i żem jest cichy i pokornego serca. Jezu, cichy i pokornego serca, w godzinie Twojego konania stajemy u stóp krzyża. Przez słowa skierowane do siostry Faustyny zachęcasz nas, abyśmy głębiej wnikali w ducha Twojego. Więc otwórz przed nami księgę Twojej męki i ucz nas dzisiaj najtrudniejszej cnoty, jaką jest pokora. Ona bowiem pozwala nam stanąć w prawdzie wobec Ciebie, ludzi i samych siebie. Ona zwycięża naszą pychę i egoizm. Twoje życie i męka są wielką szkołą pokory, szkołą prawdy o Bogu, świecie i człowieku. Najwspanialszą lekcję pokory dajesz nam właśnie w godzinach męki i śmierci krzyżowej. Odarty z godności, upokorzony przez faryzeuszy, którzy wymogli wyrok śmierci u Piłata, opuszczony przez uczniów, umierający na hańbiącym drzewie krzyża, zachowujesz pokój i godność, bo patrzysz na swoje życie i świat oczyma Boga, w świetle jedynej obiektywnej prawdy. Na drogę prawdy wprowadzasz także swych uczniów, aby ich nauczyć pokory, a przez to prowadzić do szczęścia, bo tylko dusze pokorne są naprawdę szczęśliwe. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, o dar pokory, abyśmy mogli poznawać prawdę o swojej wielkości, a zarazem słabości, nędzy i grzechu. Daj nam także coraz głębiej poznawać prawdę o Bogu, o Jego miłosiernej miłości do człowieka, abyśmy mogli korzystać z Jego miłosierdzia i lepiej służyć bliźnim. Daj nam mądrość serca, abyśmy Twoimi oczyma patrzyli na świat i nie ulegali obiektywnym opiniom i presji środowiska, ale w świetle Ewangelii oceniali wszystko,

0: Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, otwierają. Słysząc Twoje zapewnienie, chcemy Cię prosić, Panie, o łaskę pokory, aby w jej świetle poznawać prawdę o Tobie, o sobie i o świecie. O tę łaskę prosimy dla nas, naszych rodzin, przyjaciół i znajomych, sąsiadów, a także dla ludzi sprawujących jakąkolwiek władzę w świecie i w Kościele, aby ją wypełniali w duchu służby wobec tych, do których są posłani. Udziel tej łaski ludziom uwikłanym w grzechy i nałogi, aby mogli poznać stan swej duszy i z ufnością wołać o Twoje miłosierdzie. Umocnij chorych, cierpiących z powodu wojen, przemocy, nienawiści i każdej niesprawiedliwości. Błogosław Kościołowi Świętemu i naszej Ojczyźnie. Daj Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu sprawiedliwy pokój. Obdarz światłem Ducha Świętego wszystkich tegorocznych maturzystów. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny, a także w sercach pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy teraz z nami się modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Pontem Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebał. Wstąpił
1: do nieba, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebo,
2: Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ.
1: Marche au nom de la chair de ta chair, notre Seigneur Jésus-Christ.
3: par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion. Par sa douloureuse passion.
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
5: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

O Boże, jakżeś dobry, jak wielkie jest miłosierdzie Twoje. Nawiedzasz mnie tak wielkimi łaskami, mnie, proch najnędzniejszy, jakim jestem. Padając na twarz u stóp Twoich, Panie, wyznaję w szczerości serca, że niczym sobie nie zasłużyłam choćby na najmniejszą łaskę Twoją, a że mi się tak hojnie udzielasz, jest to niepojęta dobroć Twoja. Dlatego serce moje, im większych doznaje łask, pogrąża się w głębszej pokorze i wdzięczności za miłosierdzie Twoje.

Jest 21 minut po godzinie 15. My w Radiu Niepokalanów właśnie zakończyliśmy transmisję modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego, którą niezmiennie transmitowaliśmy z krakowskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, a modlitwę poprowadziły gospodynie tego miejsca, siostry Matki Bożej Miłosierdzia.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
2: Słowa Ewangelii według świętego Jana, które słuchamy dzisiaj w Kościele, Pan Jezus wypowiedział przed wyjściem z Wieczernika, czyli przed rozstaniem z uczniami. Mówi im o swoim odejściu i daje niezwykły dar. Wyjaśnia im wyjątkowy charakter tego daru. Posługuje się pojęciem pokoju, które znali, ale wie, że to pojęcie nie opisuje dobrze tego, co otrzymują. Dlatego zastrzega, że pokój, który im zostawia, jest inny niż ten, który znają, że to jest zdecydowanie więcej. Dodaje prośbę: niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Świat takiego pokoju dać nie może. Pokój światowy zawiera zawsze lęk przed utratą go. Jest jakimś kompromisem, poprzedzony jest walką o jego osiągnięcie. Jezus daje pokój pochodzący wyłącznie z miłości. Jego pokój ma moc uzdolnić obdarowanego do przekazywania go innym czynami miłości. Uświadomienie sobie bezwarunkowej miłości Jezusa i przyjęcie jej napełnia nas pokojem, którego przeżywanie nie będzie polegało na unikaniu trudności, ale na podejmowaniu wysiłku prowadzącego do ich pokonania ze stanowczością i łagodnością. Jezus tłumaczy uczniom swoje odejście od nich do Ojca, aby świat dowiedział się o ich, Ojca i Syna, wzajemnej miłości. Jego miłość do Ojca przejawia się całkowitym poddaniem się woli Ojca. On jest nieustannie wsłuchany w wolę Ojca. Pokój jest owocem tej miłości. My jesteśmy obdarowywani tym samym pokojem z ołtarza podczas każdej Eucharystii. Przyjmujmy ten dar z wdzięcznością i nieśmy go do świata, w którym aktualnie przychodzi nam żyć.
0: Komentarz przygotowała Teresa Kołodziej. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

Uwielbiamy Cię, Panie, bo Ty jesteś dobry. Ty masz słowa życia wiecznego. Kto w Ciebie uwierzy, ten będzie miał życie w obfitości. Uwielbiamy Cię, Panie, bo dla Ciebie nie ma rzeczy za trudnych. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty zawsze jesteś przy nas. Twoja łaska trwa na wieki. Uwielbiamy Cię, Panie, bo Ty nas kochasz. Kochasz nas takimi, jakimi jesteśmy.

Moi kochani, to ja, ojciec Michał Nowak, franciszkanin. Możecie nas słuchać przez cały rok. No, wprawdzie nie oglądać, ale powiedzmy ze szczerze, nie ma za bardzo na co patrzeć. Słuchać natomiast możecie nas w każdą niedzielę. W audycji cyklicznej na antenie Radia Niepokalanów, którego możecie słuchać na całym świecie pod internetowym adresem www.radionepokalanow.pl. Tam, w tym radiu, w każdą niedzielę o godzinie 11.10 i o 21.30 jest emitowana audycja Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Nazywa się dość zabawnie, ale bardzo prawdziwie. Realizuje ją nas dwóch, to znaczy ja i mój serdeczny przyjaciel, ojciec Maciej Baron, werbista. Spotykamy się nad słowem niedzielnym, nad Ewangelią niedzielną, próbując uczynić ją bardziej zrozumiałą dla nas i dla was. Razem mamy pewnie gdzieś ćwierć tony, stąd i tytuł audycji. Zapraszam was z całego serca do słuchania tejże audycji, przypomnę, na antenie Radia Niepokalanów o godzinie 11.10 lub 21.30 w każdą niedzielę oraz możecie

również odsłuchać audycje archiwalne i bieżące na serwisie Spotify, szukając podcastu o dokładnie tym samym tytule. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Jeśli chcecie dołączyć do nas, z całego serca zapraszamy. Słuchajcie nas. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Franciszkańskie Radio Niepokalanów.

0: parce que l'amour sera mort. Autopromocja.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 8.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Autopromocja.

0: Jutro w Senacie najnowsze informacje w sprawie afery Zonda Krypto. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Relację przygotował Maciej Kluczka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu kolejnych 3 na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzania ograniczeń w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
3: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku. One równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
0: Najczęściej wirusa przenoszą jednak gryzonie. Rzadko przenosi się z człowieka na człowieka.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Chcemy wesprzeć wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Na 20 maja Solidarność zapowiada wielką manifestację na ulicach Warszawy. Związkowcy oczekują przede wszystkim korekty umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górniczego.
5: Tylko ludzie niespełna rozumu w tej chwili stawiają transformację energetycznej na to, żeby paliwem przejściowym, dopóki Polska nie będzie miała energetyki atomowej, był gaz. Gaz po pierwsze jest paliwem coraz trudniej na tą chwilę dostępnym, ale na pewno będzie paliwem coraz droższym i to spowoduje, że Polacy będą w dalszym ciągu płacić bardzo duże pieniądze za energię, a o firmach funkcjonujących w Polsce to już w ogóle nie mówię.
0: Zdaniem szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności najlepszym rozwiązaniem byłoby referendum, tak by to Polacy zdecydowali w sprawie Zielonego Ładu.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
6: Na razie pod okiem Stefano Lavariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek. A najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
7: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
6: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
0: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
8: Radio Niepokalanów. 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
9: Błękitne granie.
10: Reklama.
11: Jak było na basenie?
12: Super, ale chyba znowu mamy problem.
11: Kurzajki? Mamy na to sprawdzone rozwiązanie. Brodacid. Lek bez recepty, który pomógł nam już wiele razy. Jak zawsze przeprowadzimy kurację w domu bez bólu i z łatwością. A substancje czynne leku Brodacid, kwas salicylowy i kwas mlekowy zrobią swoje.
13: I wracamy na basen!
11: Brodacid. Po kurzajkach ani śladu.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po reklamie.
8: Piosenka tygodnia.
15: tym, jak złapać dystans. Maciej Balcar z naszą piosenką tygodnia. A może tak? Prawie 6 minut po godzinie 16 w Radiu Niepokalanów.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pokój i dobro. Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, nasi przyjaciele, ponawiam swoją prośbę, apel o pomoc w utrzymaniu naszej rozgłośni. W minionym tygodniu zebraliśmy od Was 8373 zł. Moi drodzy, koszt utrzymania miesięcznego to około 100 tysięcy złotych. Prosimy wszystkich, którzy mogą, by dołożyli cegiełkę do utrzymania Radia Niepokalanów. Za modlitwę i ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać Wam wszystkim. Z darem modlitwy i pamięci ojciec Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Ciekawy jestem, czy też tak macie. Kiedy za oknem pojawia się słońce i rzeczywiście zaczyna robić się ciepło, tak jak za naszym radiowym oknem teraz. Rzeczywiście trochę chmura, ale słońce się fajnie przebija. Te drzewa, które mamy za oknem, które jeszcze powiedzmy miesiąc temu tak narzekałem, że takie gołe, że takie łyse, że to jeszcze nie to, całkowicie się zazieleniły, liści co niemiara. No właśnie, i w takich momentach człowiek zaczyna już myśleć o wypoczynku, o wakacjach, gdzie by tu pojechać. Też tak macie?
1: Na spacer pójdę z psem na smyczy, na ławce w parku.

0: Lektura Radia Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Mało kto był tak subtelnie umartwiony i tak wstrzemięźliwy jak siostra Faustyna. Była cicha, skromna i czysta, jak stworzenie, które wyszło dopiero z rąk Boga. Przyjmowała z całą prostotą w duchu umartwienia wizyty lekarskie związane z jej ostatnią chorobą. Jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru złożyła prywatny ślub wieczystej czystości, a w jakiś czas potem zdjął, pisze Jezus, pas złoty, przepasał biodra moje. Od tej chwili nie doznaję żadnych poruszeń cnocie przeciwnych, ani w sercu, ani w umyśle. Dał Bóg w pewnym dniu poznać wewnętrznie, że nie utraciłam nigdy niewinności i że pomimo różnych niebezpieczeństw, w których się znajdowałam, sam mnie strzegł, aby nietknięta była dziewiczość duszy i serca mojego. Siostra Faustyna była prawdziwie uboga duchem. Ponieważ niczego nie wymagała dla siebie, przyjmując ciężką i męczącą nieraz pracę oraz znosząc cierpliwie i ochotnie różne braki i niedostatki. Dał mi Pan poznać, że cała tajemnica ode mnie zależy, od mego dobrowolnego zgodzenia się na ofiarę. Kiedy się zgodziłam, obecność Boża przeniknęła mnie na wskroś. Heroiczne było posłuszeństwo siostry Faustyny. Gdy w młodym wieku z rozkazu Zbawiciela przyjeżdża do wielkiego nieznanego miasta i tu w niezwykłych okolicznościach wstępuje do zakonu, gdzie staje się wzorem posłuszeństwa dla wszystkich. Szczególnie posłuszna jest spowiednikowi, gdy tak pisze: naśladowałam ślepego, który ufa przewodnikowi i trzyma się silnie jego ręki, i nie odstępowałam ani na chwilę od posłuszeństwa, które mi było deską ratunku w próbie ognistej. Pokora była istnie wybitną cechą apostołki, jak ją nazwał Pan Jezus, miłosierdzia Bożego. Stanowiła ona jakby jej drugą naturę. Ujawniała się ta cnota w przyjmowaniu bez dyskusji wszystkich poleceń starszych, w uznawaniu własnych błędów i prośbie o przebaczenie, w cierpliwym znoszeniu nieodłącznych od życia wspólnego docinków i upośledzeń. Pokora jest tylko prawdą. Nie ma w prawdziwej pokorze płaszczenia się. Choć się uważam za najmniejszą w klasztorze, to z drugiej strony cieszę się godnością oblubienicy Chrystusa. Mniejsza o to, że nieraz spotykam się ze zdaniem, jakobym była pyszna. Ale przecież wiem, że sąd ludzki nie dostrzega pobudek działania. Obok pokory cechowała siostrę Faustynę niezwykła prostota. Nigdy się przed nikim, tak pisze, nie płaszczę, nie znoszę pochlebstwa. Kiedy w początku swego życia zakonnego w nadmiernej gorliwości przedstawiałam się nieraz przełożonym taką, jaką w rzeczywistości nie byłam i o takich nędzach pojęcia nawet nie miałam. Jednak po niedługim czasie Jezus dał mi poznać, że pokora jest tylko prawdą. Od tej chwili zmieniłam swe zapatrywanie, idąc wiernie za światłem Jezusa. Poznałam, że kiedy dusza jest z Jezusem, On jej nie pozwoli błądzić.
2: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

5 minut zostało nam do godziny 17. Słuchacie Radia Niepokalanów na 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi. Moje spotkanie z Państwem dobiega już końca. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Usłyszymy się już jutro o godzinie 7 rano w poranku Radia Niepokalanów. Już niedługo po godzinie 17. Dowodzenie Radiem Niepokalanów i głos przed mikrofonem Radia Niepokalanów zabierze Kasia Bodych. Punktualnie o godzinie 17:00 aktualności Radia Watykańskiego. A teraz jeszcze na do usłyszenia Nick Kershaw, The Riddle.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pokój i dobro. Drodzy słuchacze Radia Niepokalanów, nasi przyjaciele, ponawiam swoją prośbę, apel o pomoc w utrzymaniu naszej rozgłośni. W minionym tygodniu zebraliśmy od Was 8373 zł. Moi drodzy, koszt utrzymania miesięcznego to około 100 tysięcy złotych. Prosimy wszystkich, którzy mogą, by dołożyli cegiełkę do utrzymania Radia Niepokalanów. Za modlitwę i ofiarą składamy serdeczne Bóg zapłać Wam wszystkim. Z darem modlitwy i pamięci ojciec Grzegorz Klimczyk, dyrektor Radia Niepokalanów.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Opublikowano kolejne dokumenty synodalnych grup studyjnych. Dotyczą wyboru biskupów oraz podejścia do kontrowersyjnych kwestii. Sanktuarium w Pompejach przygotowuje się na przyjęcie papieża. Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, będzie tam pielgrzymował w pierwszą rocznicę pontyfikatu. Do Chicago sprowadzono relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wybór biskupa powinien być momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej, podkreślono w opublikowanym dziś kolejnym dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu grupy studyjnej nr 7 dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do posługi biskupiej oraz raport grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.
2: Jak podkreślił sekretarz generalny synodu kardynał Mario Grech, oba raporty dotykają samego serca życia Kościoła. Pierwszy przypomina, że nie ma pasterza bez owczarni, ani owczarni bez pasterza, wskazując na wybór biskupa jako akt wspólnotowego rozeznania. Drugi przedstawia konkretne narzędzia do podejmowania najtrudniejszych kwestii bez uciekania od ich złożoności.
1: Pompeje przygotowują się na przyjęcie Leona XIV. Papież będzie modlił się w tamtejszym sanktuarium maryjnym w przyszły piątek. Jak mówi Radiu Watykańskiemu miejscowy arcybiskup, Ojciec Święty wskaże też na znaczenie założyciela sanktuarium Bartłomieja Longo. To ważny wzór dla współczesnego, pogrążonego w ciemności świata, mówi arcybiskup Tommaso Caputo.
3: Przede wszystkim należy pamiętać, że to właśnie Leon XIV kanonizował świętego Bartłomieja Longo. Jest on czczony przez miliony pielgrzymów, którzy co roku przybywają do sanktuarium również z zagranicy. Kanonizacja jeszcze bardziej wypromowała tę postać wśród wiernych na całym świecie. W Polsce, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Indiach. Święty Bartłomiej jest przykładem nawróconego, który w młodości oddalił się od autentycznego życia w wierze. Jest też wzorem dla wszystkich ludzi naszych czasów, ponieważ jego życie pokazuje, że nikt nie może być wykluczony z miłości Boga, a dzięki jego przykładowi pielgrzymi wiedzą, że nie ma grzechu ani ciemności, które mogłyby przeszkodzić w powrocie do Boga.
1: Arcybiskup Caputo podkreśla, że Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, przywiązuje wielką wagę do sanktuarium w Pompejach. Jego misją jest propagowanie modlitwy różańcowej. Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego, ksiądz Witold Burda.
4: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla.
1: Po uroczystości miała miejsce projekcja filmu Ulmowie, błogosławiona wina.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Delta Tygodnia.
1: Zapewne domyślają się Państwo, kogo będziemy prezentować, a właściwie już rozpoczęliśmy prezentację utworów wybitnego artysty, który z wykształcenia jest inżynierem melioracji, ale jest również ikoną polskiej estrady. Piosenkarz, tancerz, satyryk. To oczywiście Andrzej Rosiewicz, który karierę rozpoczął jako mały chłopiec, dołączając do zespołu pieśni i tańca Dzieci Warszawy. Od tamtego czasu pozostaje obecny na scenie, porywając kolejne pokolenia. A warto wspomnieć, że śpiew to zaledwie wierzchołek góry lodowej jego talentów i specjalizacji. Andrzej Rosiewicz ponadto gra na gitarze, jest również doskonałym tancerzem, a także satyrykiem, kompozytorem i choreografem. Jednak to muzyka przyniosła mu największą rozpoznawalność, a jego utwory zna i śpiewa każdy. Zresztą, kto nie zna takich przebojów jak Chłopcy Radarowcy, Najwięcej Witaminy, czy Czuje Pani Czacze, pytasz mnie. No i właśnie ten ostatni utwór stał się przebojem minionego tygodnia. Na tę piosenkę Państwo zechcieli oddać najwięcej głosów. Dlatego mamy przyjemność słuchać kolejnych piosenek Andrzeja Rosiewicza w tym tygodniu. Przed nami Cicha Woda.

Prawie 20 minut po godzinie 17. To już jest czas, kiedy zapewne Państwo wypoczywają. Pozdrawiam serdecznie, nawiasem mówiąc, tych, którzy pracują na drugą albo może na trzecią zmianę. Już trudno mi jest rachować te wszystkie sprawy dotyczące układu pracowniczego. Ale myślę, że większość naszych radiosłuchaczy to jednak ci, którzy tradycyjnie rozpoczynali pracę dość wcześnie i zakończyli ją w okolicach godziny 15, 16 lub właśnie teraz powracają do domów. Serdecznie Państwa pozdrawiam i mam nadzieję, że przy naszej muzyce już zaczynają Państwo odpoczywać, a ciąg dalszy oczywiście nastąpi i myślę, że warto z nami pozostać. Te wszystkie kłopoty, troski można już zostawić na boku. Święty Franciszek Salezy mawiał: nie patrz ze strachem na zmiany w życiu, raczej patrz na nie z pełną nadzieją, że kiedy powstaną, Bóg poprowadzi cię bezpiecznie przez wszystkie rzeczy, a kiedy nie możesz czegoś znieść, Bóg weźmie cię w swoje ramiona. No i myślę, że już bardziej pozytywnego wyobrażenia o życiu być nie może. No, jeszcze jest jeden bardzo pozytywny obraz, ale o tym to już Edyta Geppert.

No właśnie, mieć nadzieję to chyba jest klucz do sukcesu, chociaż jest jeszcze inny klucz, o którym pisał święty Franciszek z Asyżu. Mawiał, zacznij od robienia tego, co konieczne. Potem zrób to, co możliwe. Nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego. Warto spróbować.

To był Polanka. Oczywiście jest już 17:26. Czas na reportaż Fundacji Głos Ewangelii. Dzisiejszy nosi tytuł Okruchy pamięci. Większość z tych, którzy przeżyli wojnę, mówi, że wojna uczy zapomnienia. Podobnie Zosia próbowała przez całe życie zapomnieć pobyt w łódzkim getcie i obozach koncentracyjnych. Dopiero po latach odważyła się sięgnąć do czeluści swojej pamięci i mimo bolesnego zbudzenia koszmarów dzieli się z nami okruchami tego, co udało się jej przypomnieć. Posłuchajmy wspomnień Zosi w reportażu Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka pod tytułem Okruchy pamięci już po utworze muzycznym. A więc za 4 minuty.

0: Ja bardzo niechętnie rozmawiam. Ja przed rozmową właśnie taką jak dziś, przed każdą z tych rozmów, które dotychczas miałam, to 3 dni nie śpię przed i 3 dni po. Bo mam potem sny, które wracają cały ten okres. Także wręcz trudno mówić. Ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłam. Wydawało mi się, że zapomnę. Ale nie da się zapomnieć.
1: Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset.
0: To, co pamiętam przed wojny, to pamiętam, była taka cukiernia znana w Łodzi, Piątkowskiego na rogu Nawrot i Piotrzkowskiej, więc tam zawsze chodziłam z tatą na ciastka. Jedyna ukochana córeczka. Tatuś późno mnie miał, więc zawsze na kolanach spędzałam u niego dużo czasu i różne rzeczy opowiadał. Wiem, że się pobrali w 25 roku, a ja się urodziłam w 33, w końcu grudnia. Pamiętam na przykład, no to są fragmenty, które utkwiły w pamięci. Okrągłe stoliki. No przecież to jest element zupełnie nieważny. Ale takie rzeczy właśnie pamiętam w domu, jak wyglądało. Myśmy mieli bardzo małe mieszkanie, bo to była kawalerka mojego taty. Rodzice bezpośrednio po moim urodzeniu. Nie wiem, czy ich nie było stać, czy wystarczyło im to po prostu. W każdym razie myśmy mieszkali na Nawrot 1A, na drugim piętrze i były 2 pokoje. Tylko. Więc to jak na przedwojenne warunki na rodzinę, to wcale nie było dużo. I właśnie w momencie, kiedy w 39 roku, kiedy się miała zacząć wojna, mieli się rodzice przeprowadzić o 1 przystanek dalej, na róg Bandurskiego i Piotrkowskiej. Bandurskiego to jest obecna Mickiewicza. Pod numer 4. I to pamiętam, że byłam z nimi tam zobaczyć to mieszkanie. Duże mieszkanie, chyba 4-pokojowe, nie pamiętam, na 3. piętrze chyba. Nie przeprowadziliśmy się tam, bo wybuchła wojna i całe szczęście, że się nie przeprowadziliśmy, bo to był jeden z nielicznych domów, który został zbombardowany w 1939 roku w Łodzi. Bo w Łodzi w ogóle nie było zniszczeń, ale kilka domów zostało zniszczonych. I między innymi właśnie ten dom, na którym teraz stoi Central, taki dom handlowy. W 1939 roku, nie pamiętam w którym miesiącu, zachorowałam na koklusz. Wtedy to nie było szczepień, więc wszystkie dzieci praktycznie chorowały i ode mnie zaraził się Jurek. Jurek Weltfred się nazywał. To był syn przyjaciół moich rodziców, urodzony 3 tygodnie po mnie. Był 3 tygodnie młodszy ode mnie. I razem z nim, z jego mamą i z moją mamą pojechaliśmy, bo takie było zalecenie lekarzy, do Zakopanego. I wróciliśmy do Łodzi 30 albo 31 sierpnia. I ten powrót pamiętam dokładnie, bo to było coś, co utkwiło w mojej pamięci no, na całe życie. Wracaliśmy, światła, jak jechaliśmy do Zakopanego, to jechaliśmy normalnie pociągiem, bez jakichś specjalnych postojów, a wracaliśmy i ta droga trwała bardzo długo, a światła były niebieskie. I pełno żołnierzy w sąsiednich wagonach i na pozostałych torach mijaliśmy, bo to już była pełna mobilizacja. I na dworcu fabrycznym czekał na nas tata i był tak szczęśliwy, że myśmy zdołali wrócić do domu. No i tak się dla mnie wojna zaczęła, właśnie tymi niebieskimi światłami. Czyli jak się rozpoczęła wojna, miałam 5 lat i 8 miesięcy dokładnie. Co można pamiętać z tego czasu? Z naszego domu, ale bardzo wcześnie, w czasie wojny, I to w jakiś sposób też w jakichś obrazkach się przewija u mnie. Piętro niżej, czyli z pierwszego piętra, wyrzuceni zostali dentyści, państwo Babadowie. Ja tam do tej pani doktor Babat sama chodziłam, bo to było tylko jedno piętro. Mama otwierała drzwi i ja schodziłam to jedno piętro i siadałam u niej na fotelu, żeby sprawdzić, czy moje zęby są w porządku. I oni zostali wyrzuceni i tam zamieszkał jakiś oficer niemiecki, który spotkawszy mojego tatę któregoś dnia na schodach, wystawił mu nogę w wysokim bucie i kazał oczyścić. No oczywiście tata odmówił i został straszliwie pobity, skopany przez tego Niemca. Sąsiedzi nasi wzięli go do siebie, żeby mama nie zobaczyła,

Tron. Tata zostawał zawsze na górze, bo był w obronie przeciwlotniczej. Zawsze miał jakąś funkcję. Chyba to był październik 1939 roku, a getto właściwie wtedy dopiero zostało ogłoszone gettem i wtedy dopiero zaczęli przesiedlać tam Żydów z całego miasta. Miasto nazywało się wtedy od razu Litzmannstadt i no, ci wysocy wojskowi musieli mieć ładne mieszkania, to samo Śródmieście, centrum miasta. Więc pamiętam pana z wózkiem, wózek był dwukołowy. Pan miał tu przepasaną taką, wydawało mi się, taśmę, nie wiem co to było. I wiózł nasze rzeczy na Urzędniczą 9, na Bałuty. To bardzo daleko, ze Śródmieścia Łodzi. Wiem, że tam zostały, bo to pamiętam, co było w mieszkaniu. Przewiezione jedno duże łóżko, z podwójnego łóżka rodziców. Olbrzymia szafa, która stała tu na nawrót. Moje łóżko. Parę krzeseł, stół. No i jakaś tam mała szafka, półka właściwie z moją lalką Krysią. I Jadzią. To też pamiętam. No w każdym razie już wtedy się tak często z Jutkiem nie spotykałam. Spotkaliśmy się dopiero w getcie, bo myślę, że to tata załatwił im mieszkanie, dlatego że to mieszkanie było na tym samym piętrze, na Urzędniczej 9, gdzie myśmy mieszkali. Oni mieszkali 49, a my 51 albo odwrotnie, bo tego nie jestem pewna, kto w którym mieszkaniu mieszkał. Nasze mieszkanie to był jeden nieduży pokój, jak oceniam, mniej więcej na 14 metrów kwadratowych. 14 metrów to jest malutki pokój z jednym oknem i tam się te wszystkie graty musiały zmieścić. Do tego jeszcze była kuchenka szamotowa, która tam stała. Z tego, co pamiętam, to jeszcze stała duża beczka, nie zawsze pełna, którą tata ugniatał nogami. To była beczka z kapustą i stała od środka mieszkania, więc w mieszkaniu nie był najpiękniejszy zapach, ale musiała stać wewnątrz, bo inaczej by była po prostu ukradziona. Bo w późniejszym okresie w getcie panował taki głód, że wszystko było cenne i w ogóle nie wiadomo, skąd się ta kapusta w ogóle brała. Wszystko się jadło. Jadło się fusy od sztucznej kawy. Jadło się, mama robiła jakieś tam zupy czy jarzyny z liści rzodkwi, z marchwi, tylko te liście rzodkwi to są strasznie gorzkie. No jadło się właściwie wszystko. Były kartki i na te kartki były zgniłe kartofle. Pamiętam, że kiedyś szłam z ojcem, to też utkwiło w mojej pamięci, już byłam troszkę starsza, niedużo. Szedł jakiś człowiek, z którym tata rozmawiał, nazywał się Blady. Był, jak mi się wydawało, strasznie gruby, on był obrzęknięty. Ja się spytałam, dlaczego ten pan jest taki gruby? I tata mi tłumaczył, że to są obrzęki głodowe. I nie mogłam zrozumieć tego, jak obrzęk głodowy może spowodować, że człowiek nie chudnie, tylko robi się właśnie o okrągłych kształtach. Ja to opowiadam tak nie chronologicznie, ale po prostu to są te rzeczy, które utkwiły w mojej pamięci. Na początku w getcie pełni była rozwinięta administracja, więc były szkoły, przedszkola. Ja chodziłam do szkoły, chyba na Limanowskiego 25, ale tego nie jestem pewna. Tylko chodziłam tam bardzo krótko, ponieważ oni cały czas mówili w języku, który był mi nieznany. Ponieważ u mnie w domu nigdy się nie używało języka żydowskiego, ani hebrajskiego. Także nauczyłam się tam dwóch liter tylko. Alef i beta, to pamiętam. Rodzice zabrali mnie z tej szkoły i uczyłam się w domu. Uczyła nas wtedy

pracująca zresztą gdzieś, matka tego Jurka, ona była nauczycielką przed wojną. Szybko nauczyłam się czytać i bardzo dużo czytałam. No takie rzeczy, które czytają dzieci w moim wieku. Pamiętam Korczaka, Jucki, Jaśki i Franki, Jośki, Mośki i Srule i Sławę. Przeczytałam Rodziewiczówny De Vaitis. No więcej nie pamiętam, co jest. Aha, Serce Amicisa zaczęłam czytać, to wiem. Szli rodzice do pracy, a myśmy zostawali w domu albo u niego, albo u nas. Miejsca było bardzo mało, więc na ogół nasze zabawy odbywały się na parapecie okna. Mieszkaliśmy na drugim piętrze. Mieliśmy dość ładny widok, a jak rodzice byli w domu, to wolno nam było zejść na podwórko i bawić się z innymi dziećmi. Pamiętam tylko jednego chłopca, z którym się bawiliśmy, Izio Gąbin. Ja celowo mówię o nazwiskach, dlatego że myślę, że w ten sposób można ocalić pamięć o kimś w ten sposób. Izio Gąbiński, a pamiętam go głównie dlatego, że miał złamaną, nie pamiętam, czy rękę, czy nogę i był w gipsie. A był nas najwyższy, najstarszy i najmądrzejszy w związku z tym. Natomiast z Jurkiem w domu bawiliśmy się bardzo długo, dopóki nam starczyło papieru w zeszytach kolorowych w sklep i sprzedawaliśmy sobie żywność. Ta żywność była urywkami z tego papieru, więc na przykład chleb był żółty, masło było białe, tam kiełbasa była czerwona. I tak sprzedawialiśmy sobie to, dopóki nie skończyły nam się zeszyty i myśmy te wszystkie te zeszyty zjedli. To była zabawa, ale myśmy to, cośmy sprzedawali i co kupowali, tośmy zjadali. Bo głód był wtedy już, bo to już są zabawy z późnego okresu getta. Był tak wielki, że to było jakby... To nam pozwalało jakby przetrwać te godziny nieobecności rodziców.

Była to pierwsza część wspomnień Zofii Lubińskiej-Roset. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Siostra pani Renaty chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Na sprawdzianie z języka polskiego miała za zadanie wypisanie z tekstu wyrazów z okreskowanym, ale razem z wymiennymi słowami, czyli takimi, gdzie okreskowane wymienia się w o. I napisała pruszy, które wymieniła na proch. Pruszy, bo proch. Polonistka i nauczycielka nie uznała tej odpowiedzi. Powiedziała, że pruszyć i proch to dwa zupełnie inne wyrazy. No oczywiście są to wyrazy inne, choćby dlatego, że jeden to czasownik, drugi to rzeczownik. Relacja znaczeniowa nie jest dla nas dzisiaj jasna. Pruszyć i proch. No ale jeżeli wgłębimy się w etymologię, to uznamy, że tak, rzeczywiście proch, proszek, to rzecz jasna jest coś, co z pruszeniem ma wiele wspólnego. Tak jak mamy regionalnie zresztą i proszyć się mówiło. Mamy takie słowa jak rozproszyć, prawda? Być może pruszyć i rozproszyć nie wywołałoby takich wątpliwości. Ale ten proch to kiedyś był bardziej jeszcze pył, kurz. Dzisiaj proch to czasem proch strzelniczy, czasem no jeszcze w innych znaczeniach to znamy, ale kiedyś to był pył, kurz, dlatego się nosiło, nie wiem czy dzisiaj także się nosi, prochowce, które właśnie przed kurzem, czyli prochem, chroniły. Ten proch właśnie pruszył. No i to pruszenie było zupełnie uzasadnione. Dziś raczej śnieżek pruszy, mówimy czasem deszcz. No ale kurz także pruszył kiedyś i dlatego między prochem i pruszyć relacja oczywiście etymologiczna istnieje.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

To był oczywiście Jacek Lech i jego znany przebój Kochaj mnie dziewczyno w postaci małego szantażu. A na Państwa czekają wiadomości. Serwis informacyjny z życia Kościoła już za chwilę po kolejnym utworze.

0: Radio Niepokalanów, jest 18.
1: Informacje z życia Kościoła.
0: Neapol czeka na papieża. Szczątki świętego Hannibala Marii di Francia wystawione na widok publiczny w Messynie. W sobotę pogrzeb arcybiskupa Józefa Michalika. Szczegół informacji przed mikrofonem Katarzyna Bodych. Kościół w Neapolu oczekuje na wizytę ojca świętego Leona XIV, który wybiera się do tego miasta w rocznicę swego wyboru 8 maja. Spotka się z wiernymi na jednym z największych placów we Włoszech. Wcześniej tego samego dnia odwiedzi sanktuarium w Pompejach. Jak podkreślają włoskie media, ojciec święty wyrusza z pielgrzymką na teren bardzo trudny. Neapol jest miastem uderzających kontrastów między biedą a ostentacyjnym bogactwem, konfliktów społecznych, a przede wszystkim, jak mówią Włosi, stolicą włoskiego bezprawia. Cały region Kampanii spenetrowany jest przez nierzadko skonfiskowane rodzinne klany lokalnej organizacji mafijnej Camorra, istniejącej od ponad 200 lat. Liczba niewinnych śmiertelnych ofiar Camorry od 1980 roku szacuje się na blisko 4000 osób, w tym kobiety i dzieci. Neapol znany jest też m.in. ze słynnego cudu upłynnienia krwi świętego Januarego, który zwykle powtarza się 19 września w rocznicę jego męczeństwa oraz w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę maja na pamiątkę przeniesienia relikwii do Neapolu. 16 grudnia to trzecia z trzech dorocznych celebracji ku czci męczennika. Data ta upamiętnia erupcję Wezuwiusza z 1631 roku, kiedy mieszkańcy Neapolu prosili o wstawiennictwo świętego Januarego i jak wierzą otrzymali cudowną pomoc, która uchroniła miasto przed zalaniem lawą. To wydarzenie bywa określane jako cud świecki, silnie związane z historią Neapolu. Czasami do cudu dochodzi również w obecności papieża. Szczątki świętego Hannibala wystawione na widok publiczny w Messynie. Ciało świętego będzie eksponowane do końca maja w Bazylice świętego Antoniego we włoskiej Messynie, gdzie urodził się w 1851 roku. W sobotniej mszy świętej inaugurującej w świątyni całkowicie wypełnionej przez wiernych wziął udział miejscowy arcybiskup Giovanni Accola. Święty Hannibal pochodzi z arystokratycznej rodziny. Mając 17 lat, odczuł powołanie do kapłaństwa. Postanowił całe swoje życie poświęcić modlitwie o powołania. W 1878 roku, będąc jeszcze diakonem, spotkał ślepego żebraka. Od tej pory opiekował się sierotami, biednymi i zapomnianymi. Dbał także o ich edukację. W 1882 roku zaczął zakładać pierwsze sierocińce. 5 lat później założył Zgromadzenie Zakonne Córek Bożej Gorliwości, a w 1897 roku Zgromadzenie Rogacjonistów Serca Jezusowego. Rogacjoniści oprócz trzech podstawowych ślubów zakonnych, posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, składają czwarty ślub, ślub rogate, czyli nieustannej modlitwy o powołania. Od 8 do 9 maja w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbędą się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika, arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej, przewodniczącego Episkopatu Polski w latach 2004-2014. Zmarłego arcybiskupa wspomina ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
2: Odejście arcybiskupa Józefa Michalika to ogromna strata dla Kościoła w Polsce. Człowiek, który przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wcześniej był zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i ten czas przewodniczenia episkopatowi przypadł na okres poważnych przemian społecznych i politycznych w naszym kraju. Były one związane m.in. z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
0: Był człowiekiem jedności, podkreśla ksiądz Gęsiak.
2: Arcybiskup Michalik koncentrował się zawsze na umacnianiu jedności Kościoła w Polsce. Ta idea była mu ogromnie droga. Mówił też często o dialogu społecznym, bronił wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Był też bardzo aktywny w relacjach Kościoła z państwem oraz w podejmowaniu trudnych tematów, zwłaszcza tematów społecznych, a przy tym wszystkim starał się zachować równowagę między tym, co tradycyjne, a tym, co przynosiły wyzwania współczesności.
0: Jego odejście jest dla Kościoła ogromną stratą, powiedział ksiądz Gęsiak.
2: Arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla Kościoła w Polsce. Pokazywał w sposób bardzo prosty, jak żyć, jak podchodzić do trudnych problemów, jeśli idzie się drogą Chrystusa. I czynił to w sposób prosty, jasny i bardzo przejrzysty. Dlatego jego odejście będzie dla wielu ludzi ogromną stratą i wielkim bólem.
0: Arcybiskup Józef Michalik, wieloletni przewodniczący Episkopatu Polski, odszedł do domu Ojca w piątą niedzielę wielkanocną, 3 maja 2026 roku, w 85. roku życia, 61. roku kapłaństwa i 39. roku biskupstwa.

0: Reklama.
1: Nawozić czy nie nawozić?
2: Nie pytaj, czy nawozić, tylko czym nawozić. I sprawdź polecenia ekspertów, dla których faworytem jest Florowid i jego taktyka mistrza trawnika.
1: Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Nawożenie, nawodnienie, koszenie. Florowid, mistrzowski trawnik w formie mikrogranul, rozpuszcza się i wchłania szybciej, zapewniając najwyższą skuteczność.
2: Dzięki temu uzyskasz trawnik idealny, z najwyższej ligi.
1: Florowid, taktyka mistrza trawnika.
0: Po reklamie.
3: Gwiazda tygodnia Radia Niepokalanów.
4: Nadszedł czas, by zaprezentować Państwu kolejną naszą propozycję do tytułu Gwiazdy Radia Niepokalanów. To dosyć znany zespół, który powstał w 1976 roku z połączenia grupy Akcenty i grupy Horoskop. Pierwsza założona przez Sławomira Osowskiego, druga przez Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. No i już wiadomo, że chodzi o zespół Kombi. W latach 80. Kombi było jednym z najnowocześniejszych polskich zespołów. W 85. roku zespół nagrał w Londynie angielskie wersje swoich przebojów, w tym Słodkiego Miłego Życia i Karty Śmierci. A w utworze You Are Wrong gościnnie zaśpiewała Tracy Ackerman. W 92. roku Skawiński i Tkaczyk odeszli, tworząc później ONA, a następnie Kombi z podwójnym I. Od 2003 Sławomir Łosowski prowadzi własny zespół pod oryginalną nazwą Kombi Łosowski, co prowadzi do długoletniego konfliktu o prawa do tej nazwy. Kombi spłynęło również z rozbudowanych utworów instrumentalnych, często z brzmieniami inspirowanymi grami komputerowymi, choćby Cyfrowa Gra czy Komputerowe Serce. Przed nami zespół Kombi w swoim starym, dobrym przeboju Black and White.

A najlepiej brzmią słowa ubrane w melodię. I takie właśnie prezentujemy Państwu na naszej antenie. Maj jest szczególnym miesiącem w ludowości, w pobożności ludowej. Jak Polska długa i szeroka, mieszkańcy wsi, a czasami miast i miasteczek, zbierają się przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, by wspólnie pieśnią głosić chwałę naszej Matki. Pierwsze majowe nabożeństwa ku czci Matki Boskiej zapoczątkowano w Watykanie już w XVIII wieku. Na grunt Polski zwyczaj ten przeszczepili jezuici w następnym stuleciu. Początkowo modlono się w kościołach, z czasem rozpowszechniły się formy modlitw do Maryi przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych. Dawniej szczególnie często śpiewano przy małej kapliczce zawieszonej na drzewie. Centralnym elementem majowego jest oczywiście litania loretańska ku czci Najświętszej Maryi Panny. Później wykonuje się antyfonę maryjną pod Twoją obronę, też często śpiewaną na stojąco. No i nie może się obyć bez licznych pieśni. Myślę, że nawet najmłodsi nasi radiosłuchacze znają już te utwory. Serdeczna Matko, gdy śliczna, gwiazdo śliczna, wspaniała. Po górach, dolinach, już od rana rozśpiewana. I oczywiście utwór, bez którego nie może obyć się w maju jakakolwiek rozgłośnia, jeśli uważa się za rozgłośnię katolicką lub przynajmniej uważa, że ma program na jako takim poziomie. Utwór Chwalcie łąki umajone. Wystarczy wymienić tytuł, by skojarzył się on od razu z nabożeństwami majowymi. O tej pieśni w dzisiejszym programie rozmowy nie tylko o literaturze. Przypomnę za moment, no za dłuższy moment, bo około 5 minut będziemy czekać na spotkanie z księdzem Tadeuszem Goleckim i panem Waldemarem Smaszczem, którzy właśnie będą omawiać utwory maryjne związane z majem, a w szczególności ten wspomniany przeze mnie Chwalcie łąki umajone.

0: Rozmowy nie tylko o literaturze. Zapraszają ksiądz Tadeusz Golecki i Waldemar Smaszcz.
1: Na kolejnej naszej rozmowie witają Państwa
2: Waldemar Smaszcz
1: i ksiądz Tadeusz Golecki. Wśród wielu pieśni religijnych największy rozdział to według mnie kolędy i pastorałki. W dawnych kantyczkach było ich ponad 500, ale drugie miejsce to należy przypisać pieśniom maryjnym, które są przypisane do niektórych sanktuariów, jak chociażby Matki Bożej Częstochowskiej, czy Matki Bożej Ostrobramskiej, albo też Róża Nostockiej, Gierszwałckiej i tak dalej, i tak dalej. Są też pieśni maryjne przypisane do poszczególnych świąt, a także do miesięcy, bo przecież miesiąc październik, miesiąc Matki Bożej Różańcowej, no ale szczególny miesiąc maryjny to maj. I wśród tych pieśni maryjnych, majowych, jedną z najpiękniejszych jest pieśń Chwalcie łąki umajone. Zazwyczaj nie wiemy, kto jest autorem tych pieśni, bo często powstawały w różnych epokach, w różnych czasach. Nie zawsze autorzy stawiali siebie na pierwszy plan, ale w przypadku tej pieśni Chwalcie łąki umajone znamy dobrze autora. Jest nim ojciec, bo był jezuitą, Karol Boos Antoniewicz. Urodzony 6 listopada 1807 roku, a zmarł 14 listopada 1852 roku. Jego życiorys jest tak barwny, że myślimy o tym, by opowiedzieć ten życiorys w innej audycji, przy innej okazji. Natomiast dzisiaj chcemy porozmawiać właśnie o pieśniach maryjnych, tych majowych. Co mógłbyś powiedzieć, Waldemarze, na temat właśnie tych pieśni?
2: No ja jestem, jak przy różnej okazji podkreślam, synem organisty, więc wychowany jestem wśród pieśni kościelnych. To były te podstawowe pieśni, które ja od dzieciństwa gdzieś tam mi brzmiały. I istotnie, oprócz kolęd, to pieśni maryjne tworzą coś takiego absolutnie wyjątkowego. To naprawdę jest to, zarówno mamy mówić teraz te chwalcie łąki umajone, jak i w październiku zawitaj królowo różańca świętego. Ja to gdzieś tam we mnie żyje. Także te pieśni maryjne to naprawdę osobne zjawisko. O księdze Otoniczu będzie za chwilę, ale właśnie ja też podkreślam, no 23 lata byłem związany z księdzem Janem Twardowskim i on w jednym z takich swoich wczesnych wierszy kapłańskich, dedykowanym siostrze Katarzynie z Lasek, wiersz Świt, wspomina, jak to wcześniej wstawał na mszę. I właśnie jako, że w maju było to ta aura szczególna, że zawsze miał zamiar do maryjnych pieśni dorzucić garstkę własnych, właśnie jak owoc czereśni. To także widać, że to właśnie ten taki szczególny okres. Dalej, te pieśni maryjne, te majowe, one i dlatego się tak bardzo spopularyzowały, że lud się zbierał na majowe nie tylko w kościołach, ale przy każdej kapliczce, krzyżu, prawda, jest takie opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza Stracona noc. No wtedy to było bardzo, bardzo nowoczesne, bo co prawda napisano w 1942 roku, ale dotyczyło jego przedwojennego zdarzenia, kiedy bohater wracał z Italii nocą i kiedy mrok zapadł, a oni jadą już przez tę Polskę taką wiejską, taką no, biedną Polskę, i nagle w świetle reflektorów pojawia się krzyż ozdobiony kwiatami i dziewczęta śpiewające pieśni majowe. Także ten maj był wszędzie. Kazimierz Wierzyński, krajan zresztą księdza Antoniewicza, obaj byli z tak zwanej Małopolski Wschodniej, jak mówili Polacy. I on też do tego nawiązał w takiej swojej kantyczce. Także to śpiewanie przy Kapliczka przy krzyżach było w Polsce, co prawda u nas to nie jest takie dawne, bo u nas tak się rozpowszechniło w XIX wieku. Ale na przykład w Hiszpanii to koniec XIII wieku już mówiono właśnie o miesiącu Maryi. Wprowadzono to wszystko już w XIV wieku, także tam było dużo wcześniej. U nas co prawda w XIX, no ale że to było miesiąc Maryi, to w Polsce się bardziej przyjęło niż gdzie indziej. Wiadomo, że Polacy uważali Matkę Bożą za swoją, a lud to był przekonany, że Matka Boża po polsku mówiła. No przecież jakby nasza królowa miała nie mówić po polsku. No i teraz już do samej pieśni. Karol Antoniewicz, on był w takiej prostocie, że on często w bibliotekach znajduje się w dziale twórczości ludowej. Także to jest takie zaskakujące. Prawnik z wykształcenia, bo on najpierw się wykształcił jako prawnik, kapłan, a w kręgu twórczości ludowej. Najprostsze jak tylko można. To jest no, postać taka niezwykła, bo przyjaciół miał wśród książąt, i to książąt krwi, i tych górali w szałasach. Także to był kapłan, który istotnie obejmował tym swoim duszpasterstwem wszystkich dookoła. Do tego stopnia był z ludem tak, że on w wielu powiatach na ziemi tarnowskiej uśmierzył powstanie. Kiedy przyjeżdżał, jeszcze się krew lała, a on tam wchodził.
3: Słynął jako wielki orator.
2: Tak, naród klękał na kolana i na kolana szedł do kościoła. Także potem jeszcze jako orator jeszcze bardziej sprawdził w Krakowie. To był czas wielkiego pożaru Krakowa. Spłonęły również świątynie i on głosił kazania

0: Zadzwoniłem do mojego przyjaciela Leszka Długosza, żeby się w antykwariatach rozpoznał, czy coś jest Antoniewicza. I dostaję telefon. Waldku, antykwariusze proszą o więcej informacji, bo nie wiedzą, kto to. Nie był tak znany, no ale pan
1: Ale myślę, że i w naszych czasach jest a to, mało znany.
0: Oj, oczywiście nazwisk nie będę, mój broń, Panie Boże. Ale jak próbowałem księży wypytać o Antoniewicza, to przecież pieśni kościelne pisał. To zaraz było pytanie, a u Siedleckiego jest, czyli w tym najbardziej popularnym śpiewniku. A mówi, o, nawet więcej niż kilka. I dziwiono się. Antykwariusze nie wiedzieli, kto to jest. No ale mówię, Duch Święty działa. Byłem w Płocku i wtedy właśnie się przekonałem, co to znaczą biblioteki seminaryjne. Bo one powstają głównie z darowizn księży. Więc zajmowałem się Karpińskim. Wszystko było w Płocku. Zajmowałem się Antoniewiczem, gdzie indziej nie było śladu. W Płocku było wszystko. Także w tych bibliotekach znalazłem. No i po 100 latach mamy właśnie zbiór jego wierszy. Także jak samo z najprostszych słów, a z kolei z taką no, ogromnym jakimś takim ładunkiem emocjonalnym wszystko. Takie polskie piękne słowo, pewnie bo on chyba gdzie indziej, o ty powinieneś wiedzieć, bo ty parę języków znasz. Czy jest odpowiednik umajone w innych językach?
1: Z tych języków, co znam, chyba nie.
0: No to proszę zauważyć, a u nas umaić, czyli ozdobić. U nas to ten maj wszedł jako zupełnie inne znaczenie. Wszystko, co jest ozdobione, to jest u nas umajone.
1: Przecież kiedyś nawet taką ozdobę robiono pod nazwą maik.
0: Maik właśnie, to jest z tym, z maikiem chodzono. Jeszcze może tylko oprócz tej pieśni chwalcie łąki umajone, chciałbym taką, no bardzo mi się podobającą pieśń wziąć. Maj przeminie, zdrój przepłynie, gwiazdka zgaśnie na błękicie. Wiatr pogoni, pieśń przedzwoni, a w tej piosce serca życie. Jak za rajem, tak za majem tęskne, smutne serca bicie, bo w tym maju, jako w raju, kwitło błogie serca życie. Jak wśród drogi ludzkie nogi zdepcą kwiat w samym rozkwicie, wzgardzą pieniem i westchnieniem, a w westchnieniu serca życie. Jest to pozornie no, wiersz składający się ze zwrotek sześciowersowych, a tak naprawdę są dwie tercyny. Maj przeminie, zdrój przepłynie i teraz gwiazdka zgaśnie na błękicie. No jaka inwencja była. Widać, że, bo on był uzdolniony muzycznie i właśnie widać w jego przypadku, jak on lubił muzykę wiersza. Dlatego, że te wszystkie wiersze są takie muzyczne.
1: No właśnie, chciałbym przeczytać, mówiłeś, że był zaliczany przez niektórych jako do poeta ludowy. Też taki wiersz umajony. Już majowe świeci zorze, przed obrazem świeże kwiaty. Dla Maryi złóż w pokorze, lecz kwiat inny śli w zaświaty. Kwiat nadziei, kwiat miłości, co się w duszy twej rozwinął, daj go matce, aby w czczości świata tego nie zaginął. Powiesz matce kwiat ten drogi, by go ludzie nie splamili, żeby bujne świata głogi tego kwiatu nie zgłuszyły. Wszystkie myśli, wszystkie słowa pod straż dobrej oddaj matki. Ona wiernie ci przechowa te majowe duszy kwiatki.
0: Znowu przy takiej prostocie, a naprawdę ja bym gotów był w jakimś środowisku, powiedzmy nawet, czy to Instytut Badań Literackich, Polskiej Akademii Nauk, czy samej Akademii Nauk, o tym wierszu pokazać jego wielkość. Po pierwsze, zaczyna właśnie od tego umajenia, ale całą treść przenosi w stronę duchową. To wszystko jest po stronie ducha. Dalej, nad tym wszystkim czuwa Maryja. Tam jest tak wszystko przemyślane. Także mówię, że trochę byłby bliski potem mu Karpiński, chociaż Karpiński inny jest, ale coś w tym jest, że tak, ma być to, jak to mówił Karpiński, dla pospólstwa. To nikogo nie obraża, po prostu pospólstwo to tyle, co wierny lud. A jednocześnie naprawdę głębokie. To jest niezwykłe znaleźć takie wyważenie, że mówić

0: najprościej jak można, a o to chodzi przecież w śpiewie kościelnym, a z drugiej strony mówić tak głęboko, żebyśmy sięgali, wręcz powiedziałbym, zniosie tajemnicy Trójcy Świętej.
1: W pieśni U drzwi Twoich stoję, Panie, są takie słowa: niebo, ziemia ani może pojąć, co jest, Bóg nie może. Natomiast w tej pieśni Chwalcie łąki umajone, to właśnie cała ziemia głosi chwałę Boga, a szczególnie głosi chwałę Maryi.
0: Bardzo to piękne. Ja się bardzo wzruszyłem, bo ten ostatni psalm, 150, on tak ładnie w piwnicy pod baranami jest śpiewany i się okazuje, no wręcz zdumiony byłem, bo w tym psalmie ostatnia linijka jest, musieli ci tłumacze naprawdę musieli zainspirować się Antoniewiczem, bo to niemożliwe. Bo ostatnia linijka psalmu 150. Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Oczywiście Maryi nie będzie, bo psalmy są w Starym Testamencie, ale wszystko, co żyje i co czuje i co żyje. Bo sprawdzałem jeszcze u wujka, to tam jest zupełnie inaczej. Czyli tłumacze Biblii Tysiąclecia musieli się inspirować księdzem Antoniewiczem.
1: No właśnie, Maryja, tak jak pisał ksiądz Karol Antoniewicz, ona dzieł boskich koroną, nad anioły wywyższona, choć jest panią niebios, ziemi, nie gardzi dary naszymi.
0: No co to piękne połączenie właśnie ziemi i nieba w Maryi.

Rozmowy nie tylko o literaturze. Zapraszają ksiądz Tadeusz Golecki i Waldemar Smaszcz.

0: Świat bez miłości. Wyobraź sobie świat bez miłości. Jak mógłby on wyglądać? Niestety, ty i ja nie musimy się zbytnio mocno wysilać. Nie musimy patrzeć tak bardzo daleko od domu, aby zobaczyć, jak naprawdę wygląda świat bez miłości. Wojny, konflikty na poziomie politycznym, konflikty w naszym życiu. Są też ludzie, którzy idą przez całe życie pytając, co będę z tego miał. Niektórzy z najmądrzejszych ludzi, których znałem, niektórzy z najbardziej utalentowanych, kreatywnych i utalentowanych ludzi byli całkowicie nie do wytrzymania. Ponieważ bez miłości ich kreatywność, utalentowanie nie miały znaczenia. Więc kiedy każdego ranka wychodzisz z domu, żeby zająć się swoimi obowiązkami, jakie pytanie sobie zadajesz? Co będę z tego miał? Czy co mogę dziś zrobić dla innych? Nasze nastawienie każdego dnia ma bezpośrednie przełożenie na ilość miłości w naszym zakątku świata.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Audycja przygotowana przez Fundację Głos Ewangelii www.gospel.pl.
3: Radio Niepokalanów.

0: Radio Niepokalanów, jest 19.
1: Jak bardzo niebezpieczny jest hantawirus? W Śląskiem przeprowadzono największe w Polsce badanie przesiewowe dzieci w kierunku cukrzycy. Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak. Czuje się dobrze, zapewnia rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
2: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
1: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
3: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiś stodołek, obory czy innego jakiegoś magazynu. Są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
1: Pasażerowie cały czas są na kwarantannie. Choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Na Śląsku przeprowadzono największe w Polsce badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. Objęto nim 10 tysięcy dzieci. U 80% wykryto chorobę jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. To oznacza, że mają ukryte przeciwciała, a nie wiedzą, że chorują, mówi diabetolog profesor Przemysława Jarosz-Chobot ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
4: My dzisiaj wiemy, że jeżeli mamy co najmniej 2 przeciwciała z 4, które są charakterystyczne dla cukrzycy typu pierwszego, to ja już mam zdiagnozowaną cukrzycę typu pierwszego przedobjawową. Natomiast jest zupełnie inne, w jakim ja jestem stadium, fazie. Czy mam już zaburzenia glukozy, cukru we krwi, a jeżeli one są, to na jakim one są etapie.
1: Choć wyniki projektu uznawane są za przełomowe, lekarze wskazują na bariery wdrożeniowe. Kluczową kwestią pozostają koszty. Pełna diagnostyka autoprzeciwciał może kosztować kilkaset złotych, a badania nie znajdują się obecnie w standardowym koszyku świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
5: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
1: TSUE, jeśli uznałaby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Teraz prowokacyjne pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują różne próby, zazwyczaj mało skuteczne.
7: Zima sprzyja temu, żeby na przykład sobie nie czyścić do końca rejestracji. Czasami są to świadome działania, czyli na przykład przyklejenie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
1: Wyliczała Barbara Szumilak na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. Jak dodaje, nie ma sensu ryzykować, bo kara i tak dosięgnie oszusta, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
8: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
9: Błękitne granie.
0: Cztery minuty po godzinie 19. Czas po 19 to takie prawdziwe wsparcie dla nas wszystkich, którzy jesteśmy katolikami. Święci przekonują, że modlitwa zbliża do Boga i rozwija sferę duchową. Myślę, że nikogo z nas nie trzeba do tego specjalnie przekonywać, a jest to czas, który każdy powinien zarezerwować dla Boga. Mam nadzieję, że wielu naszych radiosłuchaczy rezerwuje sobie właśnie ten czas po godzinie 19, w czasie którego będziemy mogli już za chwilę wysłuchać Ewangelii Dnia i komentarza, a o 19.30 rozpoczniemy naszą modlitwę różańcową. To jeszcze nie koniec, bowiem mamy maj, miesiąc maryjny, więc zaraz po różańcu litania loretańska i rozważanie majowe. Serdecznie Państwa zachęcam i zapraszam do pozostania z nami. Za moment po utworze muzycznym Ewangelia Dnia i komentarz.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
2: Słowa Ewangelii według świętego Jana, które słuchamy dzisiaj w Kościele, Pan Jezus wypowiedział przed wyjściem z Wieczernika, czyli przed rozstaniem z uczniami. Mówi im o swoim odejściu i daje niezwykły dar. Wyjaśnia im wyjątkowy charakter tego daru. Posługuje się pojęciem pokoju, które znali, ale wie, że to pojęcie nie opisuje dobrze tego, co otrzymują. Dlatego zastrzega, że pokój, który im zostawia, jest inny niż ten, który znają, że to jest zdecydowanie więcej. Dodaje prośbę: niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Świat takiego pokoju dać nie może. Pokój światowy zawiera zawsze lęk przed utratą go. Jest jakimś kompromisem, poprzedzony jest walką o jego osiągnięcie. Jezus daje pokój pochodzący wyłącznie z miłości. Jego pokój ma moc uzdolnić obdarowanego do przekazywania go innym czynami miłości. Uświadomienie sobie bezwarunkowej miłości Jezusa i przyjęcie jej napełnia nas pokojem, którego przeżywanie nie będzie polegało na unikaniu trudności, ale na podejmowaniu wysiłku prowadzącego do ich pokonania ze stanowczością i łagodnością. Jezus tłumaczy uczniom swoje odejście od nich do Ojca, aby świat dowiedział się o ich, Ojca i Syna, wzajemnej miłości. Jego miłość do Ojca przejawia się całkowitym poddaniem się woli Ojca. On jest nieustannie wsłuchany w wolę Ojca. Pokój jest owocem tej miłości. My jesteśmy obdarowywani tym samym pokojem z ołtarza podczas każdej Eucharystii. Przyjmujmy ten dar z wdzięcznością i nieśmy go do świata, w którym aktualnie przychodzi nam żyć.
0: Komentarz przygotowała Teresa Kołodziej. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

ciemnych kolorów zła. Zanim zagrają ci trąby aniołów, siódmego dosięgniesz dna. Czoło twoje tak puste bez znaku, męczone będzie przez długie miesiące za pokłony czartom i bałwanom złotym, które nie widzieć, nie słyszeć nie mogły. I usłyszysz głos dający moc wielką, wstąpisz w niebo na obłoku złotym.

syn człowieczy, dający moc zamykać i otwierać niebo. Rzeką żywotną jako kryształ płynie, karmiąc cię wprost.

0: Pokój mój zostawiam. To był utwór Grażyny Łobaszewskiej. Pokój jest świętą radością serca, w którym króluje Pan Bóg, mawiał święty ojciec Pio. Przed nami nasza modlitwa różańcowa. Już za chwilę będę czytać intencje, które napływają do naszej rozgłośni. Myślę, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z wartości modlitwy. Święty Maksymilian mówił, że modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i życia każdej duszy. Posłużył się też ciekawym cytatem. Napoleon powiedział, by wygrać wojnę, potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. By zdobyć niebo, świętość, potrzeba trzech rzeczy. Modlitwy, modlitwy, modlitwy. Zatem nie zwlekajmy, zostawmy to, co jest nieistotne w tej chwili. Pozostańmy wspólnie i za moment rozpoczniemy różaniec.
1: Radio Niepokalanów.

Za chwilę rozpoczynamy naszą modlitwę różańcową. Dzisiaj rozważamy tajemnicę bolesne różańca świętego, prosząc w intencji apostolstwa modlitwy. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Intencja Rycerstwa Niepokalanej, aby Duch Święty uzdrowił nas, uzdolnił nas do gorliwego głoszenia wiary w Jezusa. Dzisiaj w sposób szczególny modlimy się za naszych bliskich zmarłych. O miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla Syna. O niebo dla świętej pamięci Krystyny, Tadeusza, Anety i Mariusza Muras oraz dla dziadków. Za świętej pamięci Mariannę i Stanisława Dąbrowskich oraz zmarłych z rodziny Podlaskich i Dąbrowskich. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Janiny Szlacheta. Za świętej pamięci Zofię. Za świętej pamięci Zofię Łysiak w 20. rocznicę śmierci. Świętej pamięci Leona, Marii, Michała Teperków, Stanisława Izdebskiego, Stanisława Rogale i Stanisławę Nowak. Za świętej pamięci Alicję, Jana i Marka Rogalskich. O niebo dla świętej pamięci Pawła Książka, Bronisławę i Marka Marciniaków. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Janiny i Adama, rodzeństwa, dziadków, krewnych, przyjaciół i znajomych. O niebo dla świętej pamięci Tadeusza z rodzicami, braćmi i bratową. Za świętej pamięci Tadeusza Basińskiego, za świętej pamięci Zbigniewa Korkosińskiego, za świętej pamięci Wiesława Krupińskiego i Mirosława Merkel, za świętej pamięci Tomasza Maciąga. O niebo dla świętej pamięci Krzysztofa Olejnika, za świętej pamięci Tadeusza z rodziną, bratem i bratową. O radość życia wiecznego dla żony świętej pamięci Anny Frydrych, za świętej pamięci Mirosławę Majek. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Józefa, Jana i Tadeusza Bodychów oraz wszystkich zmarłych z rodziny Bodychów i Pawłowskich. Za świętej pamięci Zdzisława Perka, Franciszka Staszewskiego, świętej pamięci Bogdana Soje, Stanisława Władysławę, Józefa Stanisława, Edwarda Pomarańskich i świętej pamięci Helenę Denderską. Za świętej pamięci Juliana i Władysławę Misiak, Krystynę i Henryka Markowskich, Jadwiga, Adama i Izabelę Ziemniak, Marię i Stanisława Świś, Wacława, Genowefę, Henryka i Zofię Nowakowskich, Agnieszkę i Alinę Głowackie, Stanisława Michalaka, Janinę, Józefa i Adama Antoniaków, rodziców i rodzeństwo, Henryka Wiśniewskiego, Bogdana Seferniaka, rodziców i rodzeństwo, Krzysztofa Bonikowskiego, Witolda i Joannę Śmietanka, Michała Górskiego, Genowefę, Stanisława i Józefa Skumiał, Jana Wilka, rodziców i rodzeństwo. Za świętej pamięci Mariannę i Piotra Zdanowskich, za świętej pamięci Tadeusza i Jarosława Liszków oraz wszystkich zmarłych z rodziny Labuchów i Liszków. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Janusza, Genowefy i Józefa Wojciechowskich, świętej pamięci Henryki i Stefana Łukasików. Za świętej pamięci Mariannę, Zygmunta, Eleonorę, Stanisława i Andrzeja Sieczkowskich, świętej pamięci Barbary i Mariana Szymańczaków.

Za świętej pamięci Zofię, Mariana Ziółkowskich, Reginę Zdzisława Fijałkowskich, Annę i Pawła Tesarskich. O szczęście wieczne dla świętej pamięci Zygmunta Banaszek, Heleny, Leona, Krystyny, Mariana Deliś oraz zmarłych z rodziny Banaszków i Delisiów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Stefana Ciury i zmarłych z rodziny Ciurów i Gaworów. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Joanny, Rozalii i Romka. O radość życia wiecznego dla świętej pamięci Maksymiliana i Ernesta Ostrowskich. Modlimy się za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących. Wszystkie intencje odczytywane na antenie Radia Niepokalanów po tygodniu modlitwy trafiają do księgi intencyjnej złożonej w naszej radiowej kaplicy. W każdy piątek ojcowie pracujący w radiu odprawiają w naszej kaplicy mszę świętą w intencjach nadsyłanych do koronki i różańca oraz w intencji dobrodziejów i ofiarodawców radia. Za złożone ofiary na rzecz Radia Niepokalanów składamy serdeczne Bóg zapłać. Przypominamy, że intencje można zgłaszać na adres mailowy modlitwa@radioniepokalanow.pl lub tradycyjną pocztą nasz adres Radio Niepokalanów, ulica Ojca Maksymiliana Kolbego 5, 96515 Teresin z dopiskiem intencje. Tylko pilne intencje do koronki zgłaszamy telefonicznie w godzinach od 9 do 12 od poniedziałku do piątku. Nasz telefon 22 47 30 560.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: W intencjach Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Tajemnica pierwsza bolesna, modlitwa w Ogrójcu. Z Ewangelii według świętego Marka. A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, Jezus rzekł do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
3: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.

0: wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz”. A cały lud zawołał: „Krew jego na nas i na dzieci nasze”. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu poczęty.

0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie. Z Ewangelii według świętego Marka. Żołnierze zaprowadzili go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę. I zaczęli go pozdrawiać: witaj, królu żydowski. Przy tym bili go trzciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: O Maryjo bez grzechu poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Tajemnica czwarta, bolesna droga krzyżowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
2: Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Jezusa na krzyżu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Było już około godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo bez grzechu poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
4: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: Modlitwa w intencji wspierających Radio Niepokalanów. Boże,
0: od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i dobre czyny, użyć za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej i jej wiernego sługi świętego Maksymiliana, wszystkim dobrodziejom naszego radia i klasztoru niepokalanowskiego, wszelkich łask obdarz miłością, napełnij radością i pokojem, błogosław im w pracy i miej w nieustannej opiece przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
2: Radio Niepokalanów 102,7 FM oraz 98,6 FM w Łodzi.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, a teraz zapraszam wszystkich do wysłuchania rozważania majowego, który poprowadzi ojciec Ireneusz Klimczyk, dyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum w Niepokalanowie. Następnie po rozważaniu zachęcimy Państwa do wspólnej modlitwy litanią loretańską, do wspólnego śpiewu razem z księdzem Robertem Żwirkiem. Aktualności Radia Watykańskiego wysłuchają Państwo około godziny 20:20.
6: Szczęść Boże, pokój, dobro, ojciec Ireneusz Klimczyk z Niepokalanowa. W miesiącu maju każdy z nas oddaje swoje życie Bogu przez ręce Maryi, przez akt oddania się Matce Bożej. Oto kilka tekstów, które przybliżą nam tą szczególną relację z Bogiem przez Maryję. Matko Boża, Maryjo, moja Mamo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace i radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Sercem ochotnym oddaję się Tobie w niewolę miłości. Mamo, pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, moja Mamo, Matko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Opublikowano kolejne dokumenty synodalnych grup studyjnych. Dotyczą wyboru biskupów oraz podejścia do kontrowersyjnych kwestii. Sanktuarium w Pompejach przygotowuje się na przyjęcie papieża. Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, będzie tam pielgrzymował w pierwszą rocznicę pontyfikatu. Do Chicago sprowadzono relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wybór biskupa powinien być momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej. Podkreślono w opublikowanym dziś kolejnym dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu grupy studyjnej numer 7 dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do posługi biskupiej oraz raport grupy numer 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.
2: Jak podkreślił sekretarz generalny synodu kardynał Mario Grech, oba raporty dotykają samego serca życia Kościoła. Pierwszy przypomina, że nie ma pasterza bez owczarni, ani owczarni bez pasterza, wskazując na wybór biskupa jako akt wspólnotowego rozeznania. Drugi przedstawia konkretne narzędzia do podejmowania najtrudniejszych kwestii bez uciekania od ich złożoności.
1: Pompeje przygotowują się na przyjęcie Leona XIV. Papież będzie modlił się w tamtejszym sanktuarium maryjnym w przyszły piątek. Jak mówi Radiu Watykańskiemu miejscowy arcybiskup, Ojciec Święty wskaże też na znaczenie założyciela sanktuarium Bartłomieja Longo. To ważny wzór dla współczesnego, pogrążonego w ciemności świata, mówi arcybiskup Tommaso Caputo.
3: Przede wszystkim należy pamiętać, że to właśnie Leon XIV kanonizował świętego Bartłomieja Longo. Jest on czczony przez miliony pielgrzymów, którzy co roku przybywają do sanktuarium również z zagranicy. Kanonizacja jeszcze bardziej wypromowała tę postać wśród wiernych na całym świecie. W Polsce, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Indiach. Święty Bartłomiej jest przykładem nawróconego, który w młodości oddalił się od autentycznego życia w wierze. Jest też wzorem dla wszystkich ludzi naszych czasów, ponieważ jego życie pokazuje, że nikt nie może być wykluczony z miłości Boga, a dzięki jego przykładowi pielgrzymi wiedzą, że nie ma grzechu ani ciemności, które mogłyby przeszkodzić w powrocie do Boga.
1: Arcybiskup Caputo podkreśla, że Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, przywiązuje wielką wagę do sanktuarium w Pompejach. Jego misją jest propagowanie modlitwy różańcowej. Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego, ksiądz Witold Burda.
4: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla.
1: Po uroczystości miała miejsce projekcja filmu Ulmowie błogosławiona wina.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Ona jest z nami w każdy czas, nie tylko w czas wiosenny, nie tylko w czas październikowy. Jest z nami zawsze. Również dzisiaj jest z nami w tej chwili. Pewnie myśli o nas, pewnie błogosławi nam. A my za jakiś czas, a dokładnie o 21:00 ponownie, będziemy do niej się zwracać, zanosząc jej wszystkie nasze troski i kłopoty podczas apelu jasnogórskiego. Natomiast już za chwilę przywita się z Państwem ksiądz Bednarski, już znany Państwu, który prowadzi audycję Senior w Eterze. Dzisiaj ważny temat, a może najważniejszy, sakrament chorych, czyli nie bój się tej łaski. A na razie jeszcze wprowadza nas w dobry nastrój i dobry klimat Maria Koterbska, śpiewając o augustowskich nocach.

0: Senior w eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie, drogich słuchaczy, w kolejnym odcinku audycji z cyklu Senior w eterze. Wchodzę dziś do waszych domów jak duszpasterz listonosz z kopertą pocieszenia. Temat, który niosę, bywa szeptany na szpitalnych korytarzach, a temat ten to sakrament chorych, czyli nie bój się tej łaski. Nie uciekajmy, usiądźcie wygodnie. Może czujecie w sercu niepokój, bo ktoś wam powiedział, to już jest ostatnie namaszczenie. A ja wam mówię, to pierwsza, pełna odwaga miłości Boga w chorobie. Pozwólcie, że opowiem. Na początek chciałbym rozproszyć mit. To znaczy mit ten nosi tytuł, że to nie ostatnie namaszczenie, tylko pierwszy dotyk ulgi. I pamiętam, jak pani Stefania ze wspólnoty parafialnej zadzwoniła. Proszę księdza, mama leży w szpitalu, ale boi się księdza z Oliwą. Myśli, że jak kapłan przyjdzie, to już tylko czeka ją białe prześcieradło. Tymczasem Sobór Watykański II nazwał sakrament chorych liturgią umocnienia. To naprawdę ogromna łaska, odwagi i pokoju, dana nie tylko u progu śmierci, lecz przy każdej poważniejszej chorobie czy starości. Można przyjmować ją wielokrotnie, jak krople przeciwbólowe dla duszy. Historia pana Józefa, czyli pokój w sali 236. Pan Józef, lat 79, przeszedł wylew. Gdy przyjechałem, ręce drżały mu bardziej z lęku niż z choroby. Po co ta oliwa, proszę księdza? Ja jeszcze chcę żyć. Uklęknąłem przy łóżku, zapaliłem małą świecę i powiedziałem do niego: Józefie, Bóg nie zabiera. On przychodzi, byś wytrzymał rehabilitację. Namaściłem jego czoło i dłonie, a on spokojnie zasnął. Pierwszy raz od 3 nocy. Stwardniała twarz puściła, jakby ktoś poluzował zawiązany w gardle węzeł. 4 miesiące później przyszedł do kościoła o laskach, stanął w ławce i powiedział głośniej niż organista: zyskałem pokój w sali 236 i chcę go szczerze podać dalej. Następnie należy zrozumieć gesty, które z sakramentem namaszczenia są związane, to znaczy olej, dotyk, słowo. Dlaczego właśnie olej? Od czasów biblijnych olej to symbol siły atlety. Biegacze greccy nacierali ciało przed zawodami. Kapłan namaszcza czoło, aby myśli nie wpadły w czarny tunel, aby się samemu nie zagnębić czarnymi myślami. I dłonie, aby tak symbolicznie człowiek podjął walkę choćby drżącymi rękami, choćby w swojej naprawdę dużej słabości, ale jednak podjął walkę. Słowa modlitwy brzmią: Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie poddźwignie. To jak podanie dłoni przez barierę łóżka i powiedzenie do chorego: chodź, poniesiemy ten krzyż razem, ja i ty, a z nami Chrystus. Pani Grażyna i telefon z oddziału onkologii i to pytanie, które wciąż brzmi w moich uszach: czy zdążymy? Telefon dzwonił o 22:30. Pani Grażyna, 68 lat, rak trzustki, ostatnie jego stadium. Proszę księdza, pyta, czy warto? Ja już nie wstanę. Po sakramencie poprosiła, czy może mi ksiądz otworzyć psalm 23 na tablecie? sama nie jestem w stanie kliknąć. Czytała drżącym naprawdę głosem, choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. To ona pocieszała mnie. 3 dni później odeszła z muzyką psalmów w uszach. Jej córka powtarzała, mama przestała się bać, natychmiast po namaszczeniu, jakby ktoś zapalił nocną lampkę przy jej łóżku. I wreszcie sakrament w domu seniora, czyli kaplica na kółkach. Co pół roku jeżdżę do domu pewnej osoby z walizką kaplicą. Stuła, olej, komunia święta i mini głośnik z pieśniami. Starsi czekają jak dzieci na lody. Pani Wanda szepcze, jak dobrze, że nie muszę udawać dzielnej przy księdzu. Sakrament pozwala mi płakać do woli, bo wiem, że łzy ktoś zabiera. Po modlitwie podaję im olejkiem kciuk do ucałowania, symbol dotyku Chrystusa. Nie ma w tamtej chwili dramatycznych, skrzypiących skrzydeł śmierci. Jest cisza, jak letni zmierzch.
0: Senior w eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski.
1: 3 najczęstsze obawy i odpowiedzi. Po pierwsze, przyjmę, to umrę, myślą niektórzy. Sakrament nie jest znakiem wyjazdu do nieba, tylko przypomnieniem, że do nieba nie idziesz sam, a z Jezusem. Po drugie, nie jestem dość pobożny, mówią niektórzy.

Sakrament namaszczenia trzeba przyjmować ponownie, gdy potrzeba zwrócenia się do Boga nawraca, kiedy pojawia się inna choroba, kiedy od poprzedniego namaszczenia minęło sporo czasu. Można kolejny raz. Ksiądz Marek kontra windy w szpitalu. Tylko proszę się nie wstydzić. Kiedyś zepsuła się winda, a namaszczenie czekało piętro wyżej. Sanitariusz spytał, a może jutro? Odpowiedziałem, łaska nie ma grafiku windy. Weszliśmy po schodach, tlen w jednej ręce, olej w drugiej. Pacjent młody, 45 lat po wypadku, popłakał się. Bał się, że przyjdę, a on będzie niegodny. Po wyjściu powiedział, nigdy nie czułem się bardziej godzien życia niż teraz, kiedy przeżywam swój czas z Jezusem. Kolejna rzecz to rytuał w rodzinie, domowy adwent nad łóżkiem dziadka. Rodzina Nowaków ma tradycję. Kiedy senior choruje, cała trzypokoleniowa gromadka gromadzi się wokół łóżka. Wnuki trzymają świece. Synowie odczytują fragment Ewangelii. Sakrament staje się rodzinnym adwentem, czekaniem na uzdrowienie albo pogodzenie. Dziadek Zbyszek po udarze wyszeptał wnuczce. Pięknie pachniesz woskiem, maleńka. Zapamiętaj ten zapach. To zapach odwagi. Święty olej i trzask serdecznego żartu. To właśnie humor. Pan Kazimierz, serce w arytmii, ale mrugnął podczas namaszczenia. Księże, a pan to ma zniżkę na olej? Roześmialiśmy się tak, że pielęgniarka myślała, że to atak kaszlu. Śmiech otwiera płuca i serce, a łaska wślizguje się szybciej niż parująca oliwa. Gdzie i kiedy poprosić? Telefon ratunkowy wiary. Nie czekaj do ostatniego oddechu. Dzwoń do swojej parafii, gdy wchodzisz na poważną operację. Choroba przewlekła nagle się zaostrza. Czujesz, że lęk dławi bardziej niż kaszel. Zadzwoń. Kapłan przyjdzie z Najświętszym Sakramentem, z pojednaniem i namaszczeniem, potrójną fazą odwagi. Sakrament, a medycyna. Współpraca, nie alternatywa. Łaska Boża nie zastępuje lekarstwa, działa jakby obok niego. Jak psycholog przy łóżku człowieka chorego na nowotwór, który zażywa kolejną chemioterapię. Wielu pacjentów mówi, że po sakramencie spali spokojniej, więc organizm łatwiej leczy. To duchowe wsparcie rehabilitacji i walki o zdrowie. Świadectwo siostry Urszuli. Oliwa i głos anioła do kroplówki. Siostra Urszula pielęgnuje pacjentów paliatywnych. Po każdym namaszczeniu siada przy łóżku pacjenta i czyta fragment listu świętego Pawła. Moc w słabości się doskonali, opowiada. Widziałam, jak zaciśnięte pięści rozluźniają się. Nie zniknęły przerzuty wprawdzie, ale znikał strach, który dusił pierś mocniej niż guz. To właśnie to, co chciałbym przekazać w dzisiejszej audycji. Żeby się nie bać, żeby się otworzyć na działanie Boga, żeby w trudnościach swojego życia zawsze zapraszać Chrystusa, nie tylko w codziennej modlitwie, ale także w sakramentalnych znakach Komunii Świętej i namaszczenia chorych. Podsumujmy zatem dzisiejszą audycję. Łaska w olejowej kropli.

0: Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem śmierci, lecz życia w chorobie. Przynosi pokój, siłę i przebaczenie. Jest darem dla cierpiącego i rodziny, która patrzy bezradnie na to, jak członek rodziny w swojej starości czy chorobie przeżywa duże trudności i cierpienie, a czasem może odchodzi. Przyjmuje się go wielokrotnie, więc proszę się nie martwić, że to ostatnie namaszczenie, bo tak nie jest. To sakrament chorych, a więc przyjmuje się go wtedy, gdy serce lub ciało wołają o wsparcie Boga. Wyobraź sobie kroplę oliwy spływającą po skroni. To jak ciepły promień w zimnej sali, szept: nie jesteś sam. I obecność Jezusa, który siada na twoim łóżku, siada przy tobie, chwyta cię za rękę i wciąż powtarza tobie: nie lękaj się, nie lękaj się, jestem przy tobie. Wezwanie do odwagi. Zrób pierwszy telefon. Jeśli dziś słuchasz mnie z łóżka, ze szpitala czy fotela w domu i boisz się, że sakrament to ostatni dzwonek, odłóż ten strach. Zadzwoń do swojej parafii czy kapelana i poproś, aby przyszedł z sakramentami. A jeśli jesteś zdrowy, zachowaj te słowa jak parasol na niepewne jutro. Bo kiedyś przyjdzie ten moment, jeśli tylko Pan Bóg pozwoli, że i ty albo ktoś z twoich bliskich będzie potrzebował sakramentalnego umocnienia. Olejek, którym namaszcza się w sakramencie namaszczenia chorych, naprawdę pachnie niebem. Dziękuję, że pozwoliliście mi dzisiaj stanąć na progu waszych sali i pokoi, na progu waszych domów i mieszkań. Niech ten sakrament stanie się dla was zapachem nieba pośród igieł i rezultatów badań, pośród wizyt u jednego lekarza i drugiego specjalisty, chodzenia do apteki i laboratorium. Trzeba mieć także przestrzeń dla umocnienia ducha, odwagi. Bóg zagląda przez uchylone drzwi oddziału i ma wolną rękę, pachnącą oliwą i miłosierdziem. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w kolejnym odcinku audycji z cyklu Senior w Eterze. Zostańcie w pokoju i w łagodnym zapachu łaski. I nie bójcie się. Sakramenty, wszystkie sakramenty są dla żywych, nie dla umarłych. Pan Bóg przychodzi w sakramentach po to, aby dać nam swoją łaskę, aby być obecnym w naszym życiu. Nie lekceważmy także tego sakramentu chorych, ale wtedy, kiedy potrzebujemy tego wsparcia ducha czy ciała, wezwijmy kapłana. Niech przyjdzie, niech zostawi nam przy łóżku Chrystusa, który będzie nas trzymał za rękę i nieustannie szeptał do naszych uszu: nie lękaj się, jestem przy tobie.
1: Senior w Eterze. Zaprasza ksiądz Sławomir Bednarski.

0: Radio Niepokalanów.
1: Tylko 5 minut brakuje nam do godziny 21, by poprosić naszą matkę, która nas zna, aby nam zawsze towarzyszyła w życiu, aby zawsze trzymała nas za rękę jak niemowlęta, bo my jesteśmy tacy właśnie bezradni. W troskach i kłopotach zupełnie nie potrafimy sobie poradzić i nie potrafimy pomyśleć logicznie, co tak naprawdę wydarzyło się i co jest ważniejsze niż ten kłopot. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź. Proszę pozostać z nami za moment modlitwa apelowa.

Właśnie minęła 21, więc przenosimy się już do kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze, skąd rozpoczynamy transmisję apelu jasnogórskiego. Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadzi ksiądz Łukasz Ponder z Kalisza.

0: Nasza kochana mamo, pozwól, że rozpocznę od pewnych słów. Przychodzę, mamo, i nie mam co ci dać. Nawet nie mam kwiatka. Nie wiem, co ci powiedzieć, jakoś dziwnie zaschło w gardle. A gdyby nawet, to brakuje słów, bo tak jakoś inaczej teraz. Tyle ludzkich historii, dramatów przyszło dziś do ciebie. Kogo wysłuchasz? Komu podasz rękę? Kogo przytulisz? Za oknem ciemno, ale nikt nie wychodzi. Nikomu się nie śpieszy, bo tu zaczyna się wszystko. Mamo, jesteśmy tu dzisiaj dla ciebie. Raz z ojcami i braćmi Paulinami, wraz z wszystkimi pielgrzymami i my jako apostolat Margaretka modlitwy za kapłanów z diecezji kaliskiej, pragnąc podjąć nocne czuwanie, a teraz chcemy się spotkać z tobą podczas godziny apelowej. Nie mamy nic, co moglibyśmy ci dać, bo Bóg dał ci wszystko. Dlatego pozwól, mamo, że oddam ci dzisiaj wszystkich strapionych w swoich rodzinach, którzy są tutaj, a z których wyrywa się niemy krzyk. Mamo, ratuj moje małżeństwo, bo nie ma w nim szacunku, odpowiedzialności, bo żyjemy obok siebie jak obcy ludzie. Mamo, ratuj moje dzieci, by wróciły do Boga, by znalazły pracę, by poukładały swoje życie, by odnalazły tak bardzo pragniony spokój. Matko, ratuj kogoś bliskiego, kto powoli odchodzi w chorobie i dzieje się to tak szybko. Chciałbym oddać swoje życie tej osobie, ale to niemożliwe. Ile jest tych głosów, które wyrywa się dzisiaj z nas. A my, mamo, jako apostolat Margaretka z diecezji kaliskiej, oddajemy ci szczególnie dzisiaj wszystkich kapłanów, a szczególnie tych strapionych, w których toczy się ogromna walka z własnymi lękami, błędami życia, którzy chcą od ciebie odejść i odejść od Jezusowego kapłaństwa. Bądź dla nich mamą, tak jak byłaś u początku ich kapłaństwa, kiedy o nich walczyłaś, by byli blisko Jezusa. Pokazywałaś im Go, przyprowadzałaś do Niego. Mamo, pozwól im doświadczyć apostolskiego Kościoła, kiedy byłaś blisko uczniów, którym podpowiadałaś, co trzeba zrobić, kiedy ich upominałaś, kiedy ich szukałaś, by znów przyprowadzić ich do Jezusa, by pokazać im Jezusa, w którego może z czasem zaczynali wątpić. Mamo, zabierz ich pod krzyż Jezusa, szczególnie tych kapłanów strapionych, których kapłaństwo jest zagrożone, by nie zwątpili w sens drogi kapłańskiej. Pokaż im, jak bardzo są potrzebni Jezusowi. Pokaż im, jak na nowo mogą pokochać własne życie, nawet z bolesną przeszłością czy też złą historią. Pomóż im najpierw pokochać własne życie, by dostrzegli, że kapłaństwo jest najpiękniejszą drogą, którą przygotował im Jezus, by mogli szukać zagubionych owiec, a teraz pozwolili się odnaleźć, bo ten cudowny pasterz zostawia 99 owiec i szuka tej jednej zagubionej. Mamo, prosimy Cię za młodych ludzi, którzy czują głos powołania, ale boją się na nie odpowiedzieć, bo tyle zła przelewa się również przez świat, ale także przez Twój ukochany Kościół, może i również przez kapłanów, którzy przestali świadczyć o Twoim Synu. Mamo, zabierz z ich serc lęk, strach i pokaż, że kiedy wybiorą tę drogę, nigdy nie będą sami. Więcej będą tak blisko Jezusa, jak nigdy dotąd. Ta bliskość to Eucharystia, kiedy będą mogli trzymać ciało Jezusa w swoich konsekrowanych dłoniach, tak jak Ty, Matko, trzymałaś Go w swoich niepokalanych dłoniach. Kapłan jest blisko ludzi, gdy przychodzą na świat, by ofiarować ich Bogu w sakramencie Chrztu Świętego. Są przy nich w najszczęśliwszych momentach ich życia, kiedy po raz pierwszy przyjmują Go w Komunii Świętej, by czynić tak do końca życia, by karmić się ciałem Jezusa, który jest pokarmem na życie wieczne, siłą i mocą. Kiedy przyjmują pełnię darów Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania, a także kiedy rozpoczynają nowe życie, zakładając rodzinę uświęconą sakramentem małżeństwa. Ale kapłani towarzyszą także ludziom w najtrudniejszych momentach ich życia. Najpierw, kiedy w pokorze klękają przed Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, by zrozumieć, że nie ma takiego błędu, grzechu, którego Bóg by nie wybaczył, ale wszystko po to, by rozpocząć nowe życie jako nowy, przemieniony człowiek. Towarzyszą także w momentach choroby, która często odbiera nadzieję, która przytłacza, wywołuje ból, by wzmocnić ich sakramentem namaszczenia. I są także wtedy, gdy człowiek przeżywa ostatnie momenty życia, gdy wydaje ostatni oddech, by pojednać go z Bogiem i oddać go w ręce Jezusa, który posili go swoim ciałem i przejdzie z nim najtrudniejszą, ostatnią drogę. Maryjo, oddajemy Ci wszystkich kapłanów, wszystkich modlących się w apostolacie Margaretka diecezji kaliskiej. Oddajemy Ci również tych, którzy odczytują głos powołania do kapłaństwa, ale także życia zakonnego, aby nie zwątpili ani w Ciebie, ani w Jezusa i nie bali się odpowiedzieć na powołanie, na głos Jezusa, pójdź za mną, żeby zrozumieli, że jest to najpiękniejsza droga, jaką Jezus dla nich przygotował. Nie będzie piękniejszej. Być tak blisko Jezusa, nosić Go w sercu i dawać Go ludziom. Obdarz, Maryjo, łaską, pokoju serca tych, których dzisiaj Jezus wzywa. Pragniemy Ci teraz, Matko, zawierzyć wszystkich powołanych, którzy usłyszeli już głos Jezusa i odpowiedzieli na to powołanie, a także tych, którzy słysząc Go nadal się boją. Mamo, oddajemy Ci ich wszystkich w słowami zawierzenia, które odczyta koordynator apostolatu Margaretka w diecezji kaliskiej, pani Jadwiga Adamczyk.
1: Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie stajemy przed Twoim obliczem w obecności wszystkich aniołów świętych, aby dokonać aktu zawierzenia niepokalanemu sercu Twojej Matki. Niepokalane serce Maryi, w zjednoczeniu z sercem Twego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, Tobie zawierzamy cały apostolat Margaretka diecezji kaliskiej. Zawierzamy siebie, wszystkich kapłanów objętych modlitwą oraz wszystkich członków. Całe nasze życie, plany i zamiary, pragnienia, trudności, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, duszę i ciało, wolność i wolę. Wszystkie obszary naszego życia, nad którymi zły duch usiłuje panować, oddaję pod panowanie Twojego niepokalanego serca i Jezusa Chrystusa, jedynego Pana naszego. Proszę pokornie, zdepcz głowę szatana i zniwecz jego niekczemne plany ataku na kapłanów. O niepokalane serce naszej najczystszej Matki, roztocz nad apostolatem Margaretka diecezji kaliskiej swoje panowanie. Rozporządzaj nami według zamysłów i planów Bożych. O serce nieskalane, naucz nas za Twoim przykładem unikać wszelkiego grzechu i niedoskonałości, które ranią Ciebie jak ostre kolce. Maryjo, Matko nasza, najukochańsza, pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla przyspieszenia nadejścia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego przez królowanie Twojego niepokalanego serca. O niepokalane serce Maryi, uproś nam wszelkie łaski potrzebne do poznania i wypełnienia woli Twojego Syna. Przez niepokalane serce Maryi zawierzamy siebie i apostolat Margaretka diecezji kaliskiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Amen.
2: Rozważania apelowe poprowadził ksiądz Łukasz Pondol, opiekun apostolatu Margaretka diecezji kaliskiej. Apostolat podejmuje też dziś nocne czuwanie. No my w godzinie apelu, Maryjo, prosimy Cię o łaskę pokoju dla świata, pokój w rodzinach, o święte liczne powołania do służby w Kościele. Polecamy naszą ojczyznę, zawierzamy Pana Prezydenta, Pana Premiera, rząd i wszystkich polityków, aby pamiętali, że władza to przede wszystkim służba dla całego narodu. Polecamy chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach. Zawierzamy wszystkich maturzystów na czas matur, także prosimy dla nich o dobre rozeznanie życiowego powołania. Zawierzamy dzieci, które w tym roku pierwszy raz przystąpią do Komunii Świętej, aby ich serca zapłonęły miłością do Jezusa Eucharystycznego. Zawierzamy wszystkich pielgrzymów, dobrodziejów Jasnej Góry, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, te intencje, które nosimy w naszych sercach. Prosimy o łaskę miłosierdzia dla naszych zmarłych. Polecamy też diecezję sosnowiecką, szczególnie parafię świętego Stanisława, biskupa męczennika w Zdenku, w której przybywasz, Maryjo, w wizerunku nawiedzenia. Są też z nami na apelu grupy z diecezji kaliskiej, grupa z Wieruszowa i z Kalisza, które przybyły na nocne czuwanie apostolatu Margaretka. Tobie, Maryjo, te wszystkie intencje, szczególnie naszą kochaną ojczyznę, zawierzamy, modląc się tajemnicą Twojego ukoronowania na Królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Zawierzając jeszcze raz szczególnie wszystkich macierzystów, wołajmy pod Twoją obronę.
4: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Generała naszego zakonu, ojca Beniamina, prosimy o apelowe błogosławieństwo.
6: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
7: Amen.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego, któremu dzisiaj przewodniczył ksiądz Łukasz Pondel, opiekun apostolatu Margaretka z Kalisza.

21:28, przed nami jeszcze modlitwa franciszkańska kończąca moje spotkanie z Państwem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju. Spraw, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz. Światło tam, gdzie panuje mrok. Radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Właśnie minęła 21:30 i moje spotkanie z Państwem dobiega do końca. Na koniec jeszcze dwa cytaty, ale będą to dwa cytaty jednego człowieka. Na pewno wszyscy znają słowa, które zostały powiedziane, napisane. Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, ale patrzeć razem w tym samym kierunku. To słowa oczywiście Henryka Sienkiewicza, którego dzisiaj obchodzimy 180. rocznicę urodzin. Dlatego jeszcze jeden cytat właśnie z tego wyjątkowego powieściopisarza i właśnie będzie to cytat z Potopu. Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem w sercu wyrośnie, to chyba razem z sercem wyrwać ją można. Życzę Państwu, życzę wszystkim takiej mocnej miłości zakorzenionej w sercu. Niech każde serce nosi takie mocno zakorzenione ziarenko miłości. Niech to ziarenko wyrośnie na solidne drzewo i wyda doskonałe owoce. Pokój i dobro. Katarzyna Bodych. Do usłyszenia w czwartek.
1: Ojciec dr Mirosław Maria Daszkiewicz. Piękno życia wewnętrznego. Rozmyślania na każdy dzień roku.
2: Pragnę podzielić się ze słuchaczami tym, czym sam staram się żyć i co przez lata zgłębiałem. Ponieważ wielu ludzi dzisiaj jest skupionych wokół tego, co doczesne i nie ma czasu dla Boga i swojej duszy, niech te teksty będą przypomnieniem o rzeczach najważniejszych. Żyję po to, by się zbawić i być w niebie. Zaprasza na swoją audycję ojciec Mirosław Adaszkiewicz.
1: Delikatność naszej duszy. Jeżeli nie znam dobrze człowieka i nie mam z nim bliskiego kontaktu, nie udzielam rad na odległość. Umiejętność obchodzenia się z duszą to sprawa delikatna. Starając się poprawić człowieka przemocą, niczego nie osiągniesz. Poważnego problemu nie można rozwiązać w pośpiechu. Praca spowiednika to wewnętrzne uzdrowienie człowieka. Nie ma lekarza, który przewyższyłby doświadczonego spowiednika. Spowiednik powinien wzbudzać w ludziach pragnienie poprawy. Najpierw powinien pracować nad sobą, żeby być w stanie pomagać ludziom. W przeciwnym wypadku swoim brakiem rozwagi spowiednik będzie rozbijać ludziom głowy. Popatrz na to, co się stało, jak nakazuje Ewangelia. Nigdy nie zaczynaj swojej walki od tego, czego nie możesz zrobić, ale zaczynaj ją od tego, co zrobić możesz. Do obowiązków zakonnicy czy zakonnika nie należy pomaganie ludziom poprzez stałe wysłuchiwanie ich problemów. Ponadto takie wysłuchiwanie samym ludziom nie przynosi pożytku, dlatego że w rezultacie ludzie usprawiedliwiają siebie. Tacy ludzie fałszywie uspokajają swoje myśli i nie idą do spowiednika. A to jest diabelska pułapka, żeby ludzie się nie spowiadali. Nie próbujcie zajmować się fałszywym misjonarstwem. Jako zakonnicy jesteśmy obowiązani modlić się za ludzkie dusze. Jednak rozwiązywać tych problemów nie jesteśmy zobowiązani. Natomiast do zakresu obowiązków spowiednika wchodzą ludzkie problemy, co więcej ponoszą za to odpowiedzialność. Od nas ludzie mogą wymagać tylko modlitwy. Przyczyną problemów rodzinnych jest oddalenie się ludzi od Boga, ich egoizm. Cnotliwe i duchowe życie młodych jest podstawowym warunkiem ich sukcesu na wybranej drodze, czy będzie to życie monastyczne, czy też rodzinne. i rodzinne, i zakonne życie jest błogosławione. Każdy człowiek ma swoje powołanie. Decyzję o wyborze drogi życiowej powinni podejmować młodzi ludzie sami. Głównym warunkiem prawidłowego wstąpienia na wybraną drogę jest życie duchowe. Dzisiaj dzieci głodują z powodu niedostatku macierzyńskiej miłości. Pobożność matki ma ogromne znaczenie. Jeżeli matka ma pokorę i bojaźń Bożą, to wszystko w domu idzie jak trzeba. Rozmawiając z dziećmi, pojmuje, mówi starzec Hagioryta, w jakim stanie są matki. Rodzice powinni powierzać swoje dzieci Bogu. Dziecko potrzebuje dużo miłości i czułości, a także wielu wskazówek. W domu koniecznie powinna panować atmosfera miłości i spokoju. Małżonkowie powinni kochać się nawzajem tak mocno, żeby ich miłość przelewała się przez brzeg. Człowiek, który troszczy się o swoich rodziców, ma wielkie błogosławieństwo Boże. Modlitwa w rodzinie posiada wielką siłę. Modlitwy małych dzieci mogą czynić cuda. Bóg daje im to, o co proszą.

0: Radio Niepokalanów.
1: Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Wspomnienia. Moje wspomnienia o świętej pamięci siostrze Faustynie. Mało kto był tak subtelnie umartwiony i tak wstrzemięźliwy jak siostra Faustyna. Była cicha, skromna i czysta, jak stworzenie, które wyszło dopiero z rąk Boga. Przyjmowała z całą prostotą w duchu umartwienia wizyty lekarskie związane z jej ostatnią chorobą. Jeszcze przed wstąpieniem do klasztoru

0: Złożyła prywatny ślub wieczystej czystości, a w jakiś czas potem zdjął, pisze Jezus, pas złoty, przepasał biodra moje. Od tej chwili nie doznaję żadnych poruszeń cnocie przeciwnych, ani w sercu, ani w umyśle. Dał Bóg w pewnym dniu poznać wewnętrznie, że nie utraciłam nigdy niewinności i że pomimo różnych niebezpieczeństw, w których się znajdowałam, sam mnie strzegł, aby nietknięta była dziewiczość duszy i serca mojego. Siostra Faustyna była prawdziwie uboga duchem, ponieważ niczego nie wymagała dla siebie, przyjmując ciężką i męczącą nieraz pracę oraz znosząc cierpliwie i ochotnie różne braki i niedostatki. Dał mi Pan poznać, że cała tajemnica ode mnie zależy, od mego dobrowolnego zgodzenia się na ofiarę. Kiedy się zgodziłam, obecność Boża przeniknęła mnie na wskroś. Heroiczne było posłuszeństwo siostry Faustyny. Gdy w młodym wieku z rozkazu Zbawiciela przyjeżdża do wielkiego nieznanego miasta i tu w niezwykłych okolicznościach wstępuje do zakonu, gdzie staje się wzorem posłuszeństwa dla wszystkich. Szczególnie posłuszna jest spowiednikowi, gdy tak pisze: naśladowałam ślepego, który ufa przewodnikowi i trzyma się silnie jego ręki, i nie odstępowałam ani na chwilę od posłuszeństwa, które mi było deską ratunku w próbie ognistej. Pokora była istnie wybitną cechą apostołki, jak ją nazwał Pan Jezus, miłosierdzia Bożego. Stanowiła ona jakby jej drugą naturę. Ujawniała się ta cnota w przyjmowaniu bez dyskusji wszystkich poleceń starszych, w uznawaniu własnych błędów i prośbie o przebaczenie, w cierpliwym znoszeniu nieodłącznych od życia wspólnego docinków i upośledzeń. Pokora jest tylko prawdą. Nie ma w prawdziwej pokorze płaszczenia się. Choć się uważam za najmniejszą w klasztorze, to z drugiej strony cieszę się godnością oblubienicy Chrystusa. Mniejsza o to, że nieraz spotykam się ze zdaniem, jakobym była pyszna. Ale przecież wiem, że sąd ludzki nie dostrzega pobudek działania. Obok pokory cechowała siostrę Faustynę niezwykła prostota. Nigdy się przed nikim, tak pisze, nie płaszczę, nie znoszę pochlebstwa. Kiedy w początku swego życia zakonnego w nadmiernej gorliwości przedstawiałam się nieraz przełożonym taką, jaką w rzeczywistości nie byłam i o takich nędzach pojęcia nawet nie miałam. Jednak po niedługim czasie Jezus dał mi poznać, że pokora jest tylko prawdą. Od tej chwili zmieniłam swe zapatrywanie, idąc wiernie za światłem Jezusa. Poznałam, że kiedy dusza jest z Jezusem, On jej nie pozwoli błądzić.
1: Wspomnienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki czytał Adam Woronowicz.

0: słowo pod poduchę.
1: Ksiądz Mateusz Buczma.
2: Martin Luther King 23 czerwca 1963 roku w Detroit powiedział: jeśli człowiek nie odkrył czegoś, za co gotowy jest umrzeć, nie jest zdolny do życia. Zanim zaśniesz, zastanów się, za co byłbyś, byłabyś gotowa na tym etapie życia umrzeć. Co jest dla ciebie właśnie tak bezcenne? Dobranoc!

0: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska, Bractwo Słowa Bożego.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj skupimy się na 21 rozdziale Księgi Wyjścia. Tydzień temu zaczęliśmy rozmowę o dekalogu i jakoś te przepisy będą nam się przez kolejne jeszcze audycje też, kolejne odcinki przewijać. Proszę Ojca, 21 rozdział to zbiór wytycznych dotyczących relacji, ale nie takich wytycznych oczywistych. Jest tutaj mowa o niewolnictwie, jest tu mowa o zabójstwie, o pobiciu kogoś. I padają też bardzo mocne słowa w relacjach, zwłaszcza w relacjach z najbliższymi członkami rodziny. Autor wypunktowuje sytuacje, w których grozi śmierć. Jak ten tekst powinniśmy traktować?
2: Jako Słowo Boże, jak całe Pismo Święte.
1: Trudny do przyjęcia w takim razie.
2: Czemu? Czy nie byłoby trudniejsze do przyjęcia, gdybyśmy się spotkali z tekstem, który mówi: chcesz to zabij, chcesz to okalecz, chcesz to pogardzaj tymi, od których wszystko dostałeś. To by dopiero był problem. Chyba musimy zacząć od tego, żeby zobaczyć, że przykazania, które się pojawiają choćby w tym 21 rozdziale Księgi Wyjścia, zmierzają ku pewnemu dobru. Mają za cel poprowadzenie człowieka ku sprawiedliwości. Weźmy pod uwagę jeszcze coś. Kiedy czytamy ten 21 rozdział Księgi Wyjścia, chociaż nie tylko jego to dotyczy, co teraz powiem, to widzimy, że normy, które składają się na ten rozdział, odnoszą się do życia społecznego. Nie ma tam przepisów odnoszących się do kultu religijnego, do jakiejś praktyki ascetycznej. Na przykład nie czytamy nic o postach. Nie czytamy o jakichś obowiązkowych formach pobożności. One się pojawią trochę później, ale to pewnie na jednym z nieodległych spotkań będziemy o tym mówić. Ale na pierwszy plan niejako wystawione są te sprawy, które regulują kwestie związane ze współżyciem we wspólnocie, która w dużej mierze opiera się na więziach rodzinno-rodowych, chociaż nie tylko. I to o tyle może nas zaskoczyć, że Pan Bóg nie formuje nas przede wszystkim dla siebie, żebyśmy Mu grzecznie służyli i wykonywali wszystko, czego On by od nas, weźmy to w cudzysłów, potrzebował. Pan Bóg kształtuje nas przez przykazania, żebyśmy byli dobrzy dla siebie. Żebyśmy się nawzajem szanowali i w ten sposób będziemy Jemu posłuszni i będziemy okazywali nasz szacunek dla Niego. To powiązanie miłości Boga i bliźniego, na które często zwracamy uwagę jako na element charakterystyczny dla chrześcijaństwa, dla Nowego Testamentu. Popatrzmy, on jest obecny już tutaj. Natomiast zaskakuje nas surowość norm karnych, które pojawiają się w tym fragmencie tekstu biblijnego. O ile dobrze zrozumiałem, to jakoś tak, panią niepokoi.
1: Tak, tak, tak. Właśnie o ten aspekt chodzi.
2: Proszę państwa, więzienie jako kara taka podstawowa za złamanie norm życia społecznego to jest stosunkowo świeżej daty wymysł. Pamiętajmy, że w starożytności więzienie służyło raczej do wyjaśnienia praw wątpliwych. w więzieniu trzymamy kogoś, co do kogo nie mamy pewności, winien czy nie winien.
1: Dzisiejszy areszt.
2: Tak, areszt śledczy, dokładnie to. Natomiast jeśli chodzi o karę, to ona wiązała się z jednym prostym kryterium. Jeżeli nie masz ochoty wpisać się w pewien ład społeczny, oparty na dobru, na sprawiedliwości, na szacunku człowieka dla człowieka, no to znaczy, że odpadasz, że stawiasz się poza nawiasem tego ładu. I jeżeli mówimy o karze śmierci jako o karze głównej, no to właśnie dlatego. Natomiast nie zawsze operowano tą karą. To znaczy, że zostawiano pewien margines błędu i poprawy tego błędu. Są sytuacje, w których kara jest albo taka, że pozwala żyć, okaleczenie, a nie śmierć, albo jest to kara dotkliwa inaczej niż poprzez naruszenie integralności cielesnej. Na przykład kara pieniężna, odszkodowanie. Ale to raczej te sytuacje są wyjątkowe i są niejako manifestacją cierpliwości ze strony społeczności, a też i ze strony Boga, pewnej nadziei, że ktoś, kto złamał normy regulujące życie wspólne, jest w stanie skorygować się.
1: Niektóre fragmenty tego rozdziału przywołują nam na myśl, mogą przywoływać na myśl kodeks Hammurabiego. Przypadek, czy ma to swoje uzasadnienie?
2: Istnieje cała literatura wokół tego, jak normy obiegowe w bliskowschodnim wymiarze sprawiedliwości przenikają do pięcioksięgu. Z całą pewnością kodeks Hammurabiego i inne zbiory praw mezopotamskich, bo my się najczęściej odwołujemy do tego najbardziej znanego tekstu, najlepiej zachowanego też, ale znamy też inne zbiory, także starsze niż kodeks Hammurabiego, tyle że dużo gorzej zachowane we fragmentach. Ale dekalog, to możemy powiedzieć śmiało, czerpie z takiego ogólnego poczucia sprawiedliwości. Bo czym są te tak zwane kodeksy mezopotamskie? Dla nas kodeks to jest pewna wizja porządku prawnego, rozpisana na normy należące do poszczególnych rozdziałów, tak żeby mniej więcej równomiernie pokryć jakąś sferę życia, stosunków handlowych, kwestii związanych z administracją, kwestii związanych z wymiarem kary i tak dalej. Tak mamy kodeks handlowy, kodeks cywilny, kodeks karny. Natomiast te tak zwane kodeksy, wszystko na to wskazuje, są raczej zbiorem co trafniejszych rozstrzygnięć, a więc stanowią raczej prawo precedensowe. Tak jak to jest na przykład w prawodawstwie brytyjskim. I takie przykłady, jak należy sprawiedliwie ocenić konkretną sytuację, są też punktem odniesienia dla sytuacji nietypowych, dla których nie ma precedensów. A więc tego typu prawodawstwo wymaga od tych, którzy go używają, twórczego myślenia o własnym postępowaniu i o postępowaniu innych.
1: Dziękuję. To poproszę o zadanie dla słuchaczy.
2: Drodzy Państwo, zatytułowaliśmy ten dzisiejszy odcinek właśnie tą zasadą, która kojarzy nam się też z kodeksem Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb. Ale popatrzmy na ten 21 rozdział. Jakie sprawy i dlaczego są regulowane inaczej niż na takiej zasadzie prostego odwetu.
1: Bardzo dziękuję. Zachęcamy do słuchania nas również w podcastach. Zachęcamy do kontaktu z nami. Biblia krok po kroku, małpa, radiowarszawa.com.pl i nieustannie zachęcamy do wspierania radia. Rozmawiali dla Państwa dzisiaj ojciec profesor Waldemar Minke
2: i pani Joanna Człapska.
1: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.

Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2015. Czyta Dariusz Kowalski. Jak spełniać swą misję z okazji kwesty, propagandy i przy załatwianiu różnych spraw? Sprawa kwesty to nie jest sprawa ziemniaczana. Święty Ojciec Franciszek chciał, żebyśmy dawali ludziom dobra duchowe, a od ludzi przyjmowali dobra materialne potrzebne do utrzymania. Kto po domach się przejdzie, głosi kazanie, to jest misja. I w tym duchu tylko powinniśmy kwestować. I musimy pamiętać, jak to jest rzeczą ważną. To samo, jeśli chodzi o propagandę. Nie chodzi o to, żeby jak najwięcej prenumeratorów zdobyć, choćby i płatnych. To nie wszystko. Ludzie obserwują i dlatego kwesta czy propaganda jest misją. Idzie się wówczas dopomagać duszom do uświęcenia. Kwesta jest okazją, żeby się do dusz zbliżyć. Tak jak Pan Jezus wysyłał swych uczniów w rozmaite strony na misję, tak i my mamy misję prowadzić. Nie wysyła się młodszych, lecz starszych, którzy więcej dóbr duchowych posiadają. Ludzie bardzo uważają na zakonnika. Słyszałem niedawno o jednym z braci, który był o setki kilometrów, jak się bardzo dobrze zachowywał. Taki przykład rozchodzi się daleko. Tak samo zdarzyło się, że inny mniej okazywał umartwienia przy stole i przyjął papierosa. Takie rzeczy też się szeroko rozchodzą. Wyjazd do Warszawy i załatwianie spraw też jest misją. Robotnicy przy pracy też zwracają uwagę. Żebyśmy mogli misjonarzować, musimy mieć z czego dawać. Dlatego taka kwesta powinna nas zachęcać, by światło i ciepło miłości Bożej naturalnie się rozchodziło. Jeżeli niepokalana w duszy żyje, działa i myśli, to wtedy naturalnie się to dzieje, bez kombinacji. To też powinno być okazją, byśmy tego ducha niepokalanej pogłębiali co dzień, co godzina, co chwila. W zeszłym roku słyszałem, że mniej zadowoleni wylewali swe żale przed ludźmi. Widać z tego, że poziom zakonności nie jest u nich wysoki. Jakiś biedak zapomniał, że pociechy powinien szukać u Pana Jezusa w Eucharystii, a nie u ludzi i to świeckich. Powinien się raczej cieszyć ze swoich przykrości, bo krzyż jest dowodem miłości. Bardzo trzeba uważać, żeby żalów nieraz bardzo drobnych nie rozpowiadać, ale zachować tutaj. Mówić owszem dużo, ale o niepokalanej. Nie jest też naszą rzeczą sądzić księży i w ogóle inne osoby. Zachęcać ludzi, aby się modlili o dobrych kapłanów. Nie zawsze, co się słyszy, jest stuprocentową prawdą. Strzec się należy brania udziału w sądzeniu księży. To do nas nie należy. Jeszcze jedno. Na propagandzie trzeba więcej umartwienia i modlitwy niż w klasztorze. Rozmyślanie jest potrzebne i trzeba nim karmić ducha na cały dzień. Jest ono konieczne, żeby mieć siłę, odporność na pokusy. Nie zaniedbywać pacierzy ani innych zakonnych ćwiczeń. Akty strzeliste to ogromnie ważna rzecz. Jeżeli wchodzimy do jakiegoś domu, westchnijmy do niepokalanej i polećmy jej sprawę. Słyszałem też, że ktoś przyszedł do kogoś, wysiedział się w domu, narozmawiał i poczęstowany został. Milczenie tu też jest potrzebne. Co potrzeba załatwić, a dalej modlić się. Umartwienie jest też konieczne celem zdobywania dusz dla niepokalanej. Niepokalanów, poniedziałek, 26 września 1938 roku. Notował brat Witalian Miłosz. Samemu dążyć do doskonałości i innym do tego pomagać. Celem naszym jest dążenie do doskonałości. Tyle razy już o tym sobie przypominaliśmy, ale nie zaszkodzi i dziś przy sobocie to sobie przypomnieć. Jest to rzecz tak ważna, że nigdy nie będzie za wiele o tym mówić. Musimy to sobie stale i wciąż
przypominać, bo tak łatwo o tym zapominamy. Ludzie tak skłonni są do obierania środka za swój cel, a często nawet i w zakonie obiera się jakiś środek za cel. Więc musimy pamiętać, by tego błędu się ustrzec. Pan Jezus powiedział: przyszedłem ogień puścić na ziemię i czegóż chcę, jeno aby był zapalon. Musimy zrobić ze swej strony wszystko, by ta miłość co dzień bardziej się pogłębiała i żeby była bezinteresowna. Jeśli byśmy w dążeniu do doskonałości myśleli często o sobie, to dobrze by nie było. A gdybyśmy chcieli porównywać swe dobre uczynki z uczynkami innych braci, to też dobrze by nie było. Dobra miłość bratnia nie szuka przyjemności własnej, ale tylko miłości bliźniego. Stara się tej duszy dopomóc. Nie dba o to, że może się narazi przy tym na nieprzyjemność. Zdobywa się na przezwyciężenie i choć kosztem przykrości, w trosce o dobro duszy bliźniego, jeśli ma po temu obowiązek, zwraca mu uwagę. Gdyby to nie poskutkowało, to choćby nawet komu przykro było, jednak dla miłości zawiadamia przełożonego. To należy też do prawdziwej miłości bratniej. Niepokalanów, sobota 22 października 1938 roku, do braci profesów solemnych. Notował brat z Niepokalanowa o nieustalonym nazwisku. Przygotujmy się na próby i przeciwności. W tych dniach jeden z braci opowiadał mi, że spotkał w pociągu Eksa, byłego współbrata w zakonie. Z początku małomówny, potem rozgadał się więcej i opisywał, co robią inni znani mu Eksowie. Mówił, że władze wojskowe zebrały ich kilku razem i przeznaczyły do funkcji wymagającej więcej zaufania, bo do łączności. Ale mimo to są oni przygnębieni, a nawet jeden z nich, co odznaczał się w klasztorze wesołym usposobieniem, poza furtą tak bardzo się odmienił, że powtarzał, iż zatracił cel życia. Usiłował nawet na to życie się targnąć i obecnie przebywa w szpitalu dla obłąkanych. Biedni oni. Należy się im od nas pomoc w modlitwie, bo przecież przez pewien czas pomiędzy nami byli, by się zbawili. Wczoraj wieczorem na Pospolitym patrzyłem z góry na braci, jak wyrzucali ziemię z dołu na fundament pod dom radiowy. Szczerze cieszyłem się na widok tej pogody ducha promieniującej z całego zachowania się. Ale pamiętajmy, że mogą przyjść burze wewnętrzne, jak oschłość i pokusy, i zewnętrzne, jak przykrości, cierpienia i różne przeciwności. Nie tylko przyjść mogą, ale przyjdą i przyjść muszą, bo to jest potrzebne, by cnota się zakorzeniła głębiej. W takich chwilach nieraz poznajemy dopiero ze zdziwieniem, jak słabą nieraz ona jest jeszcze. Zdaje się nam czasem, że już wzmocniliśmy się w cierpliwości, a tu, gdy zwalą się krzyże, czujemy, że się chwiejemy. Myślimy, że już posiedliśmy cnotę posłuszeństwa, a naraz przychodzi polecenie przeciwne naszemu przekonaniu i trudno nam doskonale poddać swój sąd. Jesteśmy przekonani, że kochamy ubóstwo, lecz gdy przełożeni zabiorą jakąś rzecz, do której się już nieco przywiązaliśmy, lub nie pozwolą na to, co byśmy używać pragnęli, nieraz trudno nam zaraz z tym się całkowicie pogodzić. Myślimy, że ugruntowaliśmy się w cnocie anielskiej, a tu w razie okazji poznajemy, że natura zepsuta jeszcze głowę podnosi. I tak co do tylu, tylu innych cnót. Wtedy to poznajemy dopiero, ile nam nie dostaje i pobudzamy się do usilniejszej pracy nad sobą. Używajmy z radością i wdzięcznością tego pokoju i pogody, które jako zadatek nieba Niepokalana nam słabym zsyła, ale równocześnie bądźmy przygotowani na próby i przeciwności, bo wtedy jeszcze wymowniej będziemy mogli składać Panu Bogu dowody swej ku Niemu miłości, gdy własnym kosztem, nawet bez słodyczy, Niepokalanej służyć będziemy.
Inna rzecz, że wtedy pogoda ducha jeszcze się tylko pogłębi. Niepokalanów, sobota 29 października 1938 roku do braci profesów solemnych. Notował brat z Niepokalanowa o nieustalonym nazwisku.

0: Ziarna Ewangelii w Radiu Niepokalanów. Audycję przygotowało Bractwo Słowa Bożego.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Tomasza: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię.
2: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni. Obietnica Jezusa z dzisiejszej Ewangelii z pewnością pobudza naszą fantazję. Kto z nas bowiem nie chciałby dokonywać wielkich dzieł Bożych, tak aby cały świat uwierzył, że posłał nas Ojciec? Najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie postawić wobec tego chrystusowego zobowiązania, brzmi: jak mamy się modlić, aby otrzymać? Święty Jan Chryzostom napisze: powiedz tylko: Panie, zmiłuj się nade mną, a natychmiast masz łączność z Bogiem. On nie czeka, kiedy skończysz swą modlitwę. Otrzymasz dary, zanim skończysz się modlić. Zanim zatem rozpalimy naszą wyobraźnię, musimy rozpalić wiarę, tę choćby niewielką, jak ziarnko gorczycy. Jedynie pełne pokory wyznanie: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, jest w stanie prawdziwie rozbudzić ją w ludzkiej duszy.
0: Komentarz przygotował ksiądz Piotr Lipiec. Czytali Karina Rajman i Robert Pierzchała.

temu, co zawsze pukają. Kiedy zamknięte, bo kończy się dzień i do winnicy nikt nie chce ich nająć, bo nie są ładni, pokój dać chcieli.

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Myśląc o świętych, często myślimy o tym, co też nas z nimi łączy. To dlatego znacznie bliżsi są nam współcześni świadkowie Chrystusa niż ci sprzed 1000 lat. A jak na tym tle wypadają wspominani dzisiaj apostołowie, święty Filip i Jakub Młodszy? Czym mogą nas zainspirować, na co wskazać? Na przykład, byśmy niczym pierwszy z nich świadomie odpowiedzieli na wezwanie Jezusa, by pójść za Nim. Nie tylko zresztą samemu pójść, ale i przyprowadzić do Boga innych, bo tego przecież dokonał święty Filip, kiedy spotkał na swojej drodze Natanaela i powiedział mu: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu, chodź i zobacz. Gdyby zaś szukać podobnej inspiracji u drugiego ze wspominanych dzisiaj apostołów, świętego Jakuba Młodszego, to z pewnością byłoby to wezwanie do zaangażowania. W końcu to on wraz z Piotrem i Janem stał się filarem pierwszej chrześcijańskiej gminy w Jerozolimie. To on także w swoim liście należącym do kanonu Nowego Testamentu jasno postawił sprawę: wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Tyle w największym skrócie łączyć nas może z dzisiejszymi patronami, świętym Filipem i Jakubem Młodszym, gdybyśmy chcieli inspirować się ich życiem. Ale na tym edukacyjnym, tak to nazwijmy, wymiarze ich rola bynajmniej się nie kończy. Przecież oni są, tak samo jak i pozostali apostołowie, świadkami doświadczenia wcielonego Boga. Tego doświadczenia, które stanowi podstawę i kryterium autentyczności naszej wiary, naszej wspólnoty Kościoła. Kościoła apostolskiego, jak wyznajemy to w credo.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: liczy się intencja. Każdemu z nas zdarzyło się dostać pod choinkę taki prezent. Zdzieramy niecierpliwie kolorowy papier, a w środku... O, wołasz i uśmiechasz się, dziękujesz, chociaż wcale nie chciałeś dostać tandetnego krawata, skarpetek czy perfum, których zapach cię odrzuca. Nie chodzi nawet o sam prezent dany na odczepnego, tylko o to, że osoba, która go ci dała, nie zadała sobie trudu, by poświęcić czas i postarać się zrozumieć, jaki jesteś i co sprawiłoby ci prawdziwą przyjemność. Taki bezmyślny prezent jest chyba nawet gorszy, niż gdybyś w ogóle nic nie dostał. Bo liczy się myśl, intencja. Prezent mówi o tym, co osoba, która nas obdarowuje, o nas myśli. Właśnie dlatego święta Narodzenia Pańskiego są tak niezwykłe. Bo w Boże Narodzenie Bóg Ojciec dał nam pierwszy prezent swego jednorodzonego Syna. Nie miał nic cenniejszego, co mógłby nam ofiarować. To coś niebywałego. Ale przecież liczy się właśnie intencja.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Panią Kalinę nurtuje słowo warkocz. Jako fryzura pleciona damska, dodaje pani Kalina, i słusznie, bo warkocze spotykamy też wszędzie tam, gdzie coś jest splecione, nawet o splecionych kablach. Możemy mówić, że to warkocz, choć pierwsze odczucie, przynajmniej w moim pokoleniu, to warkocze włosy kobiece najczęściej, chociaż dzisiaj to już nie bardzo nie wiadomo, jak to jest. Mieliśmy inne jeszcze słowo, rdzenne, słowiańskie, kosa, odczesać, czesaki. Mieliśmy też kosę, która kojarzyła się też, mogła się kojarzyć z kosmatością, i mówiło się, że dziewczę miało długie kosy. To nie chodziło tu o narzędzie do koszenia, tylko o warkocze, o splecione włosy. Ale dzisiaj częściej używane są i używane jest słowo warkocze, chociaż warkocze już nie są tak często spotykane. Proszę wyobrazić, że najprawdopodobniej wzięliśmy to słowo ze wschodu, może od tureckiego erkuć, to znaczyło plecionkę. I ta plecionka turecka jakoś widocznie podobała się Słowianom, że właśnie ten warkocz się dostał do języków słowiańskich, do polskiego, bo dawne znaczyło pleść, a to kuć to był przyrostek zwykły. Natomiast sugestia pani, czy ma to powiązanie ze słowem warkotanie, w kontekście dźwięku pani dodaje, no nie jest najwłaściwsza. Prasłowiańskie wrczacis, którego się wzięło i warczeć, i warkotać, ma charakter onomatopeiczny, dźwiękonaśladowczy. W słowie warczeć, a także warkotać, słyszymy coś w rodzaju warczenia czy też warkotu, ale warkocz z tym warkotaniem etymologicznie nic wspólnego nie ma, fonetycznie jeśli ma, no to może co najwyżej przysporzyć tematu do żartów. A zwykły warkocz, no turecki, turecki.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania www.bralczyk.pl

każda miłość jest za dużo, każda miłość chce, choć gubią nas bezdroża serca.

każda miłość jest, co różą wiatrów znaczy.

0: prawdy nie da się zniszczyć.
1: Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią.
0: Słowa księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę jego męczeńskiej śmierci.
2: Przezwyciężamy lęk, gdy godzimy się na cierpienie lub utratę czegoś w imię wyższych wartości. Jeżeli prawda będzie dla nas taką wartością, dla której warto cierpieć, warto ponosić ryzyko, to wtedy przezwyciężymy lęk, który jest bezpośrednią przyczyną naszego zniewolenia. Chrystus wielokrotnie przypominał swoim uczniom: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a nic więcej uczynić nie mogą.
0: Słowa pochodzą ze zbioru wypowiedzi księdza Jerzego Popiełuszki Bądźmy silni miłością, wydanego przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła.

trzy wersy. Z wiersza siostry Dawidy Ryl Z głębokości. Wierzyłam. Zasieje, wyrośnie, wystrzeli snopem w przestrzeń błękitu. A oto wrak papierowej łodzi mądrości i stałość krylodowej. Nie mam nic. Nawet przeszłość wydziobały ptaki ludzkiej ciekawości, chciwości i głodu. Oglądasz się w moją dobrze ci znaną ciszę. Wołam, wejdź w puste kłosy, w wyschnięte morza, w śmierć, zmartwychwstały.

Jestem z Tobą. Im boleśniejszych przeżyć dostarcza nam życie, tym czujemy się bardziej samotni. Te przykre i bolesne chwile to czas osamotnienia i izolacji. To sprawia ból. Czy kiedyś czułeś, że nie ma nikogo, ani jednej osoby w całym wszechświecie, która byłaby przy Tobie w takim momencie? Owszem, może otaczać Cię cały tłum ludzi. Mogą Ci nawet współczuć i okazywać emocjonalną bliskość. Nie zdołają jednak usunąć bólu, pokonać Twoich problemów, sprawić, że sprawy przybiorą inny obrót. Niejaki Jozue był przywódcą Izraelitów w czasach Starego Testamentu. W pewnym momencie stanął w obliczu naprawdę trudnej sytuacji. Miał wprowadzić swój lud do ziemi obiecanej, którą zamieszkiwało wówczas wiele różnych plemion. Oznaczało to, że trzeba będzie o tę ziemię walczyć. Co powiedział mu wówczas Bóg? Posłuchaj, proszę. Będę z Tobą. Nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. I dotrzymał słowa. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
1: Gdy Kościół cały uświadomił sobie na nowo, iż jest ludem Bożym, ludem, który uczestniczy w posłannictwie Chrystusa, ludem, który z tym posłannictwem idzie przez dzień, który pielgrzymuje. Papież nie mógł dłużej pozostać więźniem Watykanu. Musiał stać się na nowo Piotrem pielgrzymującym, tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przywędrował przez Antiochię do Rzymu, aby tam dać świadectwo Chrystusowi i przypieczętować je swoją krwią. Dzisiaj dane mi jest wypełnić to pragnienie zmarłego papieża Pawła VI wśród was, umiłowani synowie i córki mojej ojczyzny. Kiedy bowiem z niezbadanych wyroków opatrzności po śmierci Pawła VI i po kilkutygodniowym zaledwie pontyfikacie mojego bezpośredniego poprzednika Jana Pawła I zostałem głosami kardynałów wezwany ze stolicy świętego Stanisława w Krakowie